że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: hunter miasta. Wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś pocztę? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Skabraniewo News.
1: O Warmio, moja miła, rodzinna ziemio, ma to cytat z takiego nieoficjalnego hymnu warmińskiego, a użyłam go tutaj po to, żeby wprowadzić nas w atmosferę rozmowy o Warmii, o warmińskości, bo przy naszym mikrofonie warmiara Kasia Kosmos, artystka, która udowadnia, że Warmia może być trendy i cool. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
2: Witajcie, dzień dobry.
1: Porozmawiamy o Warmii w pierwszej stolicy Warmii, bo Braniewo to pierwsza stolica Warmii, kiedyś miodem płynąca, że tak powiem.
2: No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Braniewa. Oczywiście są to takie bramy Warmii, nawet tutaj na północnej Warmii. Piękne miejsce, zrobiłam sobie spacerek, pysznie zjadłam, faktycznie miodem mnie poczęstowano i rybą, także bardzo fajnie, już jestem po jednym spotkaniu z młodzieżą braniewską, też bardzo fajnie, a teraz czekam na spotkanie z dorosłymi.
1: A my sobie porozmawiamy o tej Warmii. Ja jestem z Braniewa, ty jesteś z Olsztyna, a Olsztyn i Braniewo to Warmia i my o tym wiemy, ale niektórzy nie.
2: No właśnie, ja się staram w moich rolkach przekazywać chociaż troszkę takiej wiedzy. Ja nie jestem historykiem, etnologiem, nie tworzę programów historycznych, raczej komediowe rolki, ale gdzieś tam zawsze coś troszeczkę przemycę. Czy to czepiec, czy jedno słówko z gwary, czy no właśnie w jednej z rolek, pastiszując Dzień Świra, próbuję nauczyć, no, córkę wszystkich miast Warmii i Braniewo jest na pierwszym miejscu.
1: To bardzo nam miło. Powiedz, czy tak naprawdę od zawsze czułaś w sercu Warmię i kochałaś Warmię?
2: Nie zawsze. Jestem taką córką marnotrawną, przyznaję się i zawsze o tym opowiadam, że to zainteresowanie, miłość i nostalgia gdzieś tak później we mnie wybuchło. Niemniej zawsze coś mnie ciągnęło do tradycji. Ja raczej jestem plastykiem, robiłam dużo rzemiosła, tańczyłam nawet w zespołach ludowych, ale nie miałam takiego gigantycznego zacięcia. Dopiero jak wyjechałam i jak co chwilę musiałam każdemu tłumaczyć, że Olsztyn to nie Mazury, to w pewnym momencie wiarka się przebrała i postanowiłam zrobić pierwszy filmik po prostu takiej wkurzonej warmiary, która wiecznie musi to tłumaczyć. I tyle, to jest taki mój manifest, film założycielski, który do dzisiaj gdzieś tam się toczy po internecie, no i tak to się zaczęło.
1: Województwo warmińsko-mazurskie połączyło jakby Warmię i Mazury w jeden region i tak naprawdę mało osób wie, gdzie przebiega ta granica między Warmią a Mazurami.
2: To nie wszyscy muszą wiedzieć, no przecież nie będziemy od każdego wymagać, żeby w głowie miał mapę. Nie chodzi o to, żeby każdy potrafił wyrecytować i palcem narysować, chociaż ja dla śmiechu robię taką, mam taką rolkę, w której pokazuję, jak dostać obywatelstwo warmińskie i pierwszym zadaniem to jest narysować z pamięci, z zamkniętymi oczami granice Warmii. To jest oczywiście żart, ale no jedyne, o co mi chodziło, to po prostu, żeby ludzie tą Warmię zaczęli w ogóle zauważać, bo uwierz mi, że do dzisiaj dostaję komentarze, że nawet nie słyszałem, że coś takiego istnieje, że cała północno-wschodnia Polska to jest dla wszystkich po prostu jeden wielki region Mazur. No i ja trochę chcę odczarować ten marketingowy obszar naszego kraju i udowodnić, że nie jesteśmy wszyscy Mazurami. No, jeśli wszyscy mogli się nauczyć, gdzie są Mazury, no to uważam, że mogą się nauczyć i że jest Warmia.
1: A propos Mazur, Mazury, cud natury, hasło bardzo popularne. No i jakby do tego przyczepia się tą Warmię.
2: No to jest przepiękne hasło. Ono obleciało cały świat, bo to była kampania naprawdę rozciągnięta ze swoimi plakatami na cały świat, żeby promować ten region. No i cudownie, tylko no właśnie my troszeczkę gdzieś zginęliśmy w tym, a przecież na Warmii jest równie pięknie.
1: Potwierdzam. A co tobie się podoba na Warmii?
2: No, wiesz co, nic odkrywczego nie powiem, jeśli powiem, że po prostu natura. Jeśli powiem, że uwielbiam jeździć alejami, chociaż są trochę niebezpieczne i wzbudzają ostatnio kontrowersje, że kocham pagórki, że nie wyobrażam sobie lata bez zimy, bez śniegu, a to nie jest wcale takie oczywiste. Jak mieszkałam 15 lat w Toruniu, no to tam śnieg właściwie nie pada. Tam jeśli chcesz się pokąpać w jeziorze, to musisz jechać 30 km, a tutaj mamy to właściwie na każdym osiedlu w Olsztynie. No więc to są takie oczywistości. Ludzie też są inni. Tu jednak ciężko powiedzieć, czym konkretnie to się różni, no ale jednak to jest moje miejsce i to jest jak z matką. Matki się wybiera, trzeba ją kochać taka, jaka jest i my będąc tutaj musimy możemy dbać i chwalić nasz region.
1: I ty to robisz bardzo fajnie. Projekt To jest Warmia. Czy on trafia do młodych ludzi? Odzywają się do ciebie?
2: Na pewno trafia do moich rówieśników. Ja spotykam się z różnymi grupami. Młodzież, no wiesz, patrzy na mnie już jak na taką trochę szaloną matkę czasem, bo ja jestem przed 40, więc ja już bym mogła być ich mamą. Więc moje poczucie humoru, w których ja nawiązuję do popkultury, do lat 90., które ja znałam z tego, że ja żyłam w tych czasach, czy nawiązuję do klasyków kina moich rodziców, to dla nich to już jest zupełnie inny świat. Ich nie śmieszą te, do końca te rzeczy, które mnie śmieszą. Niemniej jestem na pewno bliżej nich niż powiedzmy jeszcze wyższe pokolenie, które po prostu robi suchy wykład, który przedstawia no, historię w taki bardzo akademicki sposób, prawda? No liczę na to, że z pokolenia Z, czy teraz tych jeszcze młodszych, to są alfy chyba, no wykluje się następna jakaś pasjonatka, może pasjonat, teraz jakiś szalony warmia, który też w social mediach będzie opowiadał na swój własny sposób, także czekamy.
1: A ty dzięki temu projektowi, rozumiem, też odkrywasz Warmię, prawda?
2: Tak, wiesz, ja tak im więcej się dowiaduję, tym więcej się okazuje, że tak bardzo mało wiem, tak bardzo mało znamy tą naszą Warmię. Jest tyle rzeczy do zwiedzenia, odkrycia, że naprawdę nie ma po co jechać na granicę, wystarczy wychylić nosa poza swoje miejsce i jest u nas naprawdę cudownie, więc Warmia jest ciągle dla mnie nieodkryta.
1: A czym byś wypromowała Warmię?
2: No wiesz, cała moja działalność gdzieś to jest promowanie Warmii. No i ja to robię trochę w nieoczywisty sposób, bo często wsadzam kij w mrowisko, krytykuję, wykorzystuję AI, tworzę rzeczy, które nie są w oczywisty sposób marketingowo-turystyczne. Jakby nie latam dronem pokazując, że jest tu ładnie, bo to jest dla mnie oczywiste. Tworzę postaci, powiedzmy, agresywne, głośne, wiesz, które krzyczą, a nie mówią spokojnie głosem, które tupią nogą, no i dlatego to się tak niesie chyba, bo to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej turystyki przewodnika, który spokojnie nam wykłada daty, mówi jakie to było ważne, a no mnie też to w gruncie rzeczy jakoś nudzi. Ja wiem, że są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i jeśli ktoś dzięki mnie załapie bakcyla warmiowego i będzie chciał dowiedzieć się więcej, to ja wiem, że on znajdzie takich ludzi i takie instytucje, które mu to powiedzą. Ja jestem tylko od zarażania słowem Warmia.
1: Od zarażania w taki sposób, że tworzysz rolki, opowiadasz, ale i też czasami śpiewasz.
2: Tak, mam na koncie jedną piosenkę. Pierwszy mój debiut śpiewaczy, chociaż przyznaję się, że nie jestem śpiewaczką, ale no musiałam to zrobić. Na fali teraz, po zachłyśnięciu się zafascynowaniu AI-em, teraz przychodzi ta fala tego negowania. I mamy dosyć wygenerowanych rzeczy, zbyt podobnych do siebie, więc ja już nie chciałam kontynuować też tej ścieżki i spróbowałam własnych sił. Uderzyłam w ważny temat poczucia tożsamości, tego, że my właściwie na Warmii wszyscy jesteśmy skądś, że nasi dziadkowie są z różnych stron, bo taka jest trudna historia tych ziem. Więc ja to wyraziłam w piosence, pokazałam najpiękniej Warmię, jak tam potrafiłam. Zjechaliśmy setki kilometrów w teledysku, żeby i od pałacy przez jeziora, lasy, stroje ludowe, nowoczesne, murale, czepiec. Naprawdę jest tam wszystko upakowane w 3 minuty wraz z takim nostalgicznym zapytaniem, czy to już jest mój dom i czy mogę się nazywać tą warmiaczką wreszcie.
1: A czego nie?
2: No właśnie, ja sobie sama odpowiedziałam na to pytanie, ale niech każdy obejrzy i rozezna.
1: Zatem zapraszamy, projekt Tu jest Warmia, Kasia Kosmos, warmiaczka.
2: Warmiaczka, dziękuję.
1: Marta Hajkowicz, również z Warmii, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiam.
0: Eska Braniewo.
3: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
4: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywne przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października. między godziną 9 i 16. To będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na trasie pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej, który to też pierwsze tego typu wydarzenie na ptasim pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
3: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
4: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed ptasim piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
3: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można te ptaki oglądać.
4: Tak, ptasi piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków. Aczkolwiek też mamy drugi punkt, punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taki specjalny obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci wzdłuż, nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
3: A to obrączkowanie to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
4: Mamy też punkt obrączkarski na ptasim pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków. I to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga, ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
3: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic się nie odbywa raczej?
4: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
3: 3-4 października ptasi piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
4: Informacje na temat pasiego pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych, profil społecznościowy właśnie samego ptasiego pikniku, rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce.
3: Zachęcamy 3-4 października ptasi piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na ptasim pikniku.
0: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką i nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
5: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
1: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
5: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat. Pasjonowało mnie dziennikarstwo i bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było no, dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka no, zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
1: I rozwinęłaś.
5: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować. I tak jest dzisiaj, wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami, jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii, czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam. Więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
1: fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką. Mhm.
5: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
1: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim życiu?
5: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało i wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej. To było fascynujące, to były moje ulubione lektury. W bibliotece wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą, no fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się, i okazuje się, że tyle ziół znają, i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
1: Tego, co tutaj jest.
5: Tak, tego, co tu jest. Tak.
1: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod Twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
5: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy, i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała, i włosów, dwa w jednym, czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
1: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
5: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem, musimy mieć pewność, do czego nam ma ta roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
1: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania, tak, jedzenia.
5: Tak, tak. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
1: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampan?
5: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, który chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
1: Jurawiec
5: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Babka lancetowata.
1: Chmiel mi też tam...
5: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
1: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
5: Tak. Pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
1: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
5: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
1: Trzeba na nie uważać.
5: Tak, ale z dzikich łąk, nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
1: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
5: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską. Ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo, to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wieloma też utrzymuję kontakty. Znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
1: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Braniu.
5: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
1: Temat ziół jest niewyczerpany.
5: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu. Już jestem zadomowiona w Braniewie.
1: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję również.
0: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Суперечка щодо будівель колишньої школи у Пінєнжно. Депутати групи «Разом для повіату» запитують, чому там не створили запланований заклад опіки та лікування. У повіті відповідають, що реконструкцію будівлі не було належним чином підготовлено, а справу розслідує прокуратура. Ситуація залишається предметом суперечки між депутатами та владою повіту. Військовослужбовці 9-ї Бранєвської бронекавалерійської бригади тренуються з протидії повітряним цілям. На полігоні в Устці вони відпрацьовують, зокрема, спостереження, взаємодію та правильну реакцію на появу цілі. Вогнева підготовка має підготувати їх до дій у різних ситуаціях. А тим часом вчора у Бранєві відзначили день 9-ї Бранєвської бронекавалерійської бригади. Урочистості розпочалися месою в базиліці Святої Катерини, після чого відкрили мурал, присвяченій бригаді. Також відбувся урочистий апель, під час якого відзначили військовослужбовців і подякували за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Завершилися заходи в міському амфітеатрі, де підготували презентацію військової техніки, концерти та розваги для мешканців. У міській публічній бібліотеці відбулася перша зустріч із циклу «Бранєвські песики». Про щоденне життя з собакою розповідала Ілона Наспінська, провідниця службового собаки.
7: То, що
6: те, що я дуже часто спостерігаю, люди насправді не розуміють поведінки своїх собак.
7: Своїх псів.
6: Зустрічі з циклу «Бранєвські песики» продовжуватимуться. Усіх охочих запрошую до бібліотеки на вулиці Катедральній. Маємо для вас також запрошення на ще одну подію – «Від кількох рядків». Саме під таким гаслом у Бранєві відбудеться зустріч із письменницею Патрицією Войтович. Я пишу для того, щоб торкатися сердець і залишати після себе слова, які змушують ще довго думати, каже письменниця, яка щодня поєднує професійну роботу, проведення фітнес-занять і розвиток власних захоплень. Зустріч із Патрицією Войтович відбудеться 12 жовтня о 17:00 у міській публічній бібліотеці у Бранєві. Браньєво дивиться ляльку. У Польщі відбулася прем'єра фільму режисера Мація Ковальського, екранізації роману Болеслава Пруса. Перші покази відбулися також у Браньєвському кінотеатрі «Башта». Як розповідає Малгожата Стемплінська з кінотеатру, лялька залишиться у Браньєві надовго. Дуже прошу, звертайте увагу, в який саме день ми показуємо фільм, бо він не йде щодня без перерви. Фільм можна буде переглянути у Браньєві до 13 жовтня. Цими вихідними сеанси відбудуться о 17 та 20.00. Старші мешканці Браньєва повертаються до школи. У вівторок, 6 жовтня, у Бранівському культурному центрі відбудеться урочисте відкриття нового навчального року місцевого університету третього віку. У програмі, окрім офіційної частини, інавгураційна лекція та мистецька частина. Пенсіонери запрошують на урочистість, яка розпочнеться об 11.00.
0: СК Браньєво Ньюс.
3: Wyruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Miszan.
7: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy most tymczasowy, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat wsparcia przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. To jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o tym, z czym to się wiąże. Ja już wcześniej zapowiadałem, że 1 mld zł w tej kadencji w rozwój Elbląga zostanie zainwestowany. Inwestycje muszą być przygotowane, te procesy trwają, zamówienia publiczne. Chcemy wykorzystać tę perspektywę, chcemy wykorzystać te środki. Od kilku lat mówię, że Elbląg ma swoje 5 minut i tak jest rzeczywiście, środki i unijne, i krajowe płyną do nas szerokim strumieniem, myślę, że niespotykanym do tej pory w historii miasta. I proszę mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość, zgłaszanie swoich sygnałów, jeśli coś trzeba zmienić. My jesteśmy oczywiście na to otwarci. Kolejne inwestycje to Państwo wiecie, tramwajowe, komunikacja miejska. W 28 zgodnie z tym, co obiecaliśmy na briefingu po konsultacjach społecznych, będziemy mieli 10 nowych tramwajów i rozstrzygnęliśmy przetarg też na komunikację autobusową, będą też nowe autobusy, także idziemy zgodnie z planem, prosimy o wyrozumiałość, staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
0: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi, w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał.
8: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Frühgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii, i one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Tolkmicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
9: Legendy mają to do
8: siebie. Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami, protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę, nazwaną Tolką, miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem. Napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
9: Sołtyska Baranówki.
8: Tak, dokładnie.
9: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
8: Tak, oczywiście. A przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Framborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1297 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schaffsberg, czyli właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup Stryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w komornictwie jeziorańskim, dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim, tak podobny, prawda, do tego.
9: Niesamowite, do tego śpiewaka, jakie prawda? To informacje.
8: Tak, i ten.
9: Może to jakiś praprzodek.
8: Rycerz, tak, z Baranówki, Andrzej Skolim, jest wzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No, młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ młynie, wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego, w odległości do jednej mili, jedna mila to jest w przybliżeniu 7,770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
9: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
8: No, na temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
9: Taka
8: ona
9: jest w sumie młoda.
8: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Framborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których proweniencja sięga XVIII wieku. Początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większej historii jest akurat nie znam. Ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Framborku wiem, że bywa.
9: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej. Także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
8: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tych książce są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
5: Wow!
8: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunauowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunau jest mało wiarygodny. Natomiast,
5: ale legenda fajna.
8: No, legenda fajna. Natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się ze wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenie jak gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunau coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego napisał, że to jest kopalnia, prawda?
5: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach, a Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660, i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
8: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
5: No niesamowite informacje.
8: Tylko mało wiarygodna.
5: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
8: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
3: W Kamniczkach Elbląskich odbyła się konferencja poświęcona programowi Bardzo Młoda Kultura. Mówi Katarzyna Olewniczak.
10: Jest niezmiernie miło gościć Państwa w Kamniczkach Elbląskich. Zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie przyjął od nas również pan Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecni są również pan Michał Misan, prezydent miasta Elbląga, oraz pan Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Na dzisiejszym wydarzeniu obecni są również uczestnicy inicjatywy lokalnej, czyli młodzież z Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego wraz z zaproszonymi gośćmi. A teraz zapraszam pana dyrektora Antoniego Czyżyka o zabranie głosu.
11: Witam bardzo serdecznie Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć w przepięknych murach kamieniczek elbląskich i to przedsięwzięcie, które dzisiaj zagościło, uświetni piękny ten anturaż tego pomieszczenia. Proszę Państwa, od tego roku Centrum Spotkań Europejskich Światowid jest koordynatorem programu w województwie warmińsko-mazurskim Bardzo Młoda Kultura. Przy tym programie zadaliśmy sobie pytanie, takie bardzo proste, ale zarazem bardzo ambitne. Co młody człowiek, który ma dzisiaj być twórcą i nie być odbiorcą kultury, może nowego wnieść w swojej lokalnej społeczności? No i okazuje się, że przy realizacji już naszych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy w formie konkursu partnerstwa, 6 podmiotów zrealizowało swoje projekty i okazało się, że młodzież ma wspaniałe pomysły, realizuje te pomysły w swoim środowisku lokalnym. To jest poparte akceptacją tego środowiska. My, jako koordynator, chcemy zbudować partnerstwo instytucji kultury ze społecznością lokalną. Chcemy w tym projekcie pokazać, jaką rolę pełni doświadczony animator, który ma kształtować postawy młodych ludzi, ale chyba to, co chyba też jest ważne, żeby duże ośrodki, duże miasta były kulturotwórcze dla tych miejsc, które dzisiaj na mapie wydarzeń kulturalnych nie istnieją. Co zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę na działalności edukacji kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim i ta diagnoza bardzo często pokazuje potrzeby naszego województwa, naszej społeczności lokalnej i to ma być również podręcznik na przyszłe nasze działania. Tak jak powiedzieliśmy, ten program będzie trwał do 2028 i mam nadzieję, że po doświadczeniach
8: tych zrealizowanych dzisiaj również będziemy mogli spotkać się z nowymi partnerami i o tej naszej bardzo młodej kulturze mówić. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło przywitać pana wiceministra Macieja Wróbla i pana doktora Michała Missa na Welblągu, przepraszam, bo to chyba i zaszczyt dla wszystkich tutaj zgromadzonych, pokazujący, że potrafimy w tym naszym województwie o kulturze mówić dobrze. Panie ministrze, bardzo poproszę o kilka słów, bo ja jak się rozgadam, to trochę za dużo, ale ja myślę, że pan minister wiele ciekawszych rzeczy może powiedzieć. Dziękuję.
12: Bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, witam także was. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Program Bardzo Młoda Kultura jest dla nas szczególnie ważny. On od kilku lat oczywiście funkcjonuje. Wcześniej operatorem było Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ale teraz z powodzeniem tę pałeczkę przejęło Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Program Bardzo Młoda Kultura jest dedykowany mieszkańcom mniejszych miejscowości, poniżej 50 tysięcy mieszkańców, właśnie po to, żebyście mogli jako młodzi odbiorcy kultury być nie tylko uczestnikami tego świata kulturalnego, ale być jego współautorami, być kreatorami tego świata. Na tym polega to przekazywanie pałeczki młodym pokoleniom, aby dawać im szansę samorealizacji i tworzenia czegoś nowego. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj w świecie algorytmów, platform społecznościowych, świata internetu, w którym każdy z nas jest obecny, sięganie do kultury, do tego rdzenia kulturowego naszego narodu jest niezwykle istotne. Ja wczoraj miałem wielki zaszczyt otworzyć w samym sercu Warszawy, czyli na placu Piłsudskiego, wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi. W rok Jerzego Giedroycia, 120 lat od jego urodzin. To jest człowiek, o którym dzisiaj możemy mówić z odwagą i z dumą jako o autorytecie wielu pokoleń, bo jego słowa, które wypowiadał wiele lat temu, są do dzisiaj niezwykle aktualne, mówiące o przyszłości cywilizacji, o przyszłości kultury i odpowiedzialności za kulturę. To on przez ponad pół wieku szefował najważniejszemu ośrodkowi niezależnej kultury za granicą, czyli stworzył wydawnictwo i miesięcznik Kultura, który mówił o sprawach dla Polski i Polaków najważniejszych. Był państwowcem, był patriotą, dla niego interes państwa był najważniejszy, ale kultura stanowiła trzon jego funkcjonowania. Uznawał, że właśnie dzięki kulturze przetrwa to, co najcenniejsze dla naszego narodu, przetrwa język, przetrwa tradycja i kultura będzie w stanie zadbać o naszą przyszłość. Dlatego też nie możemy dzisiaj zapominać o kulturze, nie inwestując w młode pokolenie. Bardzo chcemy, żebyście także każdego dnia w swoich szkołach mogli uczyć się tego, jak ten cyfrowy świat się zmienia i jakie niesie za sobą zagrożenia. Stąd na przykład w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich edukacja medialna, a niedługo wiedza o filmie, czyli ta inwestycja w wiedzę o tym, jak kultura jest ważna i jak jest budowana. I cieszę się bardzo, że Bardzo Młoda Kultura ma swojego opiekuna właśnie tutaj w Elblągu, że wy jako mieszkańcy sąsiednich miejscowości, Gronowa Górnego między innymi, możecie brać udział w tym projekcie. To jest dla nas też ważny sygnał, żeby ten program rozbudowywać, żeby zwiększać zasięg jego oddziaływania. Mamy oczywiście partnerstwo w każdym województwie i młodzież z każdego zakątka naszego kraju może brać udział w tym projekcie, ale ja jako mieszkaniec Warmii i Mazur zawsze sercem jestem tu i bardzo się cieszę, że program Bardzo Młoda Kultura tak świetnie się rozwija w naszym województwie na Warmii i Mazurach. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to zaangażowanie i trzymam kciuki za kolejne działania, bo przed wami tak naprawdę początek tej drogi, bo jeszcze dużo wyzwań, dyrektorze, dostaniecie od nas. Wszystkiego dobrego i dzięki. Panie prezydencie.
13: Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem do młodych ludzi powiedzieć, bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj
14: w Elblągu, w moim kochanym Elblągu, ale jednocześnie w mieście, które jest liderem subregionu w okolicy. Założyliśmy związek subregionalny gmin i powiatów Zalewu Wiślanego. A to, że jesteście tutaj liderem, jest Centrum Spotkań Europejskich, które swoją siedzibę ma w Elblągu. To widać odzwierciedlenie w pracach przepięknych, które już tutaj widzę z tego miejsca. Bardzo Wam dziękuję za udział, za tak piękne oddanie rzeczywistości naszego miasta. Panie Ministrze, bardzo się cieszę, że jest Pan dzisiaj z nami. Dziękuję za to i dziękuję za ten projekt. Panie Dyrektorze, Panu również. A młodzieży życzę powodzenia. Jeśli czegokolwiek będziecie kiedykolwiek potrzebowali od samorządu elbląskiego, ja jestem oczywiście do dyspozycji i to mówię zarówno Panu Ministrowi, Panu Dyrektorowi, ale przede wszystkim Wam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobają Wasze prace. Z chęcią za chwilę obejrzę z bliska.
0: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z punktu treningowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. To właśnie tutaj odbywa się specjalny trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Nie od dziś, to właśnie strażacy pomagają nam nauczyć się tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach rozmawiamy z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem Ireneuszem Ścibiorkiem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wy jako strażacy, ratownicy macie te wszystkie zasady w jednym paluszku i wiecie, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. My, mieszkańcy, musimy się tego nauczyć.
15: Może nie nauczyć, tylko zdecydowanie dać się namówić do tego, aby o naszym bezpieczeństwie, drodzy państwo, rozmawiać. Żeby nie bać się rozmowy o bezpieczeństwie, żeby nie bać się tych wszystkich komunikatów, żeby przychodzić na spotkania edukacyjne, bez względu na to, czy robią to samorządy, czy robią to strażacy ochotnicy, czy tak jak dziś właśnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie się spotykamy. Jedna z kilkuset lokalizacji, bo przecież specjalny trening reagowania to jest trening, który odbywa się 26 września na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Tak naprawdę chcemy edukować, chcemy

0: kampania przy udziale i Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotników odbywa się nie tylko na terenie miasta Braniewa, powiatu braniewskiego, jak mówiłem wcześniej, na obszarze dwóch województw, i województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Dużo o tym mówimy w przestrzeni publicznej, dużo o tym piszemy na social mediach, staramy się Państwu o tym mówić. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy jest zabiegany, że każdy ma swoje różne zajęcia, ale w chwili wolnego czasu odsyłam Państwa do lektury. My też będziemy spotykać się w szkołach, my też będziemy prawdopodobnie otwierać taki punkt, abyśmy mogli porozmawiać na terenie naszej jednostki i będziecie mogli Państwo w ciągu dnia, w określonych godzinach podejść, zapytać się, porozmawiać o bezpieczeństwie, nie tylko bezpieczeństwie związanym z zagrożeniem z powietrza, z sygnałami alarmowymi poprzez dźwięk syren, ale również i bezpieczeństwie związanym z sezonem grzewczym, który już się rozpoczął i już ma miejsce na terenie nie tylko naszego miasta, ale na terenie całego kraju, bo różne kampanie, w których Państwowa Straż Pożarna uczestniczy, to przede wszystkim namawianie do zdrowej edukacji, namawianie do tej zdrowej profilaktyki, świadomego bezpieczeństwa nas, mieszkańców, po to, abyśmy unikali zagrożeń. Nie mówimy tylko i wyłącznie o zagrożeniach stricte militarnych, my mówimy o każdym zagrożeniu, a tym najbardziej popularnym to te zagrożenia, które nas dotknęły, chociażby nas jako mieszkańców tego miasta i powiatu, dwukrotnie te anomalia pogodowe, to też, drodzy Państwo, stanowi poważne zagrożenie. Silny wiatr, gwałtowne opady deszczu, to jest kolejna możliwość, że powinniśmy wiedzieć, jak się zachować, jak się schronić, gdzie stanąć autem, w którym miejscu powinniśmy znaleźć się w domostwie. O tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać, tylko i wyłącznie na zasadzie przyjaznej rozmowy, abyśmy mogli wspólnie podyskutować, bo rozmowa to najlepsza formuła wypracowania wspólnych wniosków, odpowiedzi na wiele pytań, które nas nurtują, na które nie znamy odpowiedzi, a Państwo macie prawo na niektóre pytania nie znać odpowiedzi, stąd też nasza formacja, a więc Państwowa Straż Pożarna, jako jedna z wielu formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czynnie edukuje, namawia i informuje o bezpiecznych postawach, o bezpiecznych zachowaniach, tak aby eliminować wspomnianą przeze mnie wcześniej panikę, niezrozumienie i strach przed zagrożeniami.
1: A bezpieczna postawa to jest podstawa właśnie w sytuacjach kryzysowych, bo wy, biorąc udział w różnego rodzaju wypadkach czy sytuacjach kryzysowych, macie do czynienia z tak zwaną paniką wśród osób postronnych, prawda?
0: Ale my tą panikę widzimy i szerokie zainteresowanie służbami, czy to strażakami ogólnie, czy policją, czy zespołami ratownictwa medycznego, wtedy, kiedy kilka takich pojazdów przemieści się w określonym czasie, a najlepiej jak jadą w bardzo bliskiej odległości od siebie, mam tu na myśli odległość parę metrów czasu, no to już stanowi domniemanie wielu osób, mieszkańców, że coś złego się dzieje, że jest tragedia i najlepiej, żebyśmy już o tym wiedzieli. Pełnimy, drodzy Państwo, dyżur całodobowo, pełnimy, mówię tu w liczbie mnogiej, bo i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze policji, załogi zespołów ratownictwa medycznego, te pojazdy jeżdżą do różnych zdarzeń, te służby obsługują różnej kategorii zdarzenia i niejednokrotnie musimy się przemieszczać z wykorzystaniem sygnałów świetnych i dźwiękowych, ale to nie powód, żeby się denerwować, to nie powód, żeby nakręcać spiralę zadumy, zastanowienia i paniki, a to jest namacalny dowód, że służby reagują wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc dla drugiego, najczęściej człowieka, patrz, obywatela.
1: Zatem korzystajmy z wiedzy, korzystajmy z doświadczenia i przede wszystkim słuchajmy ratowników na miejscu zdarzeń.
0: To po pierwsze, a po drugie zachęcam do tego, aby pojawić się, aby spotkać się na tych specjalnych treningach reagowania, bez względu na to, jakie macie Państwo do tego stosunek. Przyjdźcie, porozmawiajcie i doświadczcie tej rozmowy, bo zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest nam jako mieszkańcom krytykować, negować wszystko, a te programy, a te kampanie społeczne, z którymi wychodzimy naprzeciw Państwa, aby właśnie uświadamiać, aby docierać z informacją, niekoniecznie spotykają się z najlepszym odbiorem. Mam tu na myśli odbiorem ilościowym i zainteresowaniem ze strony mieszkańców. To też świadczy o tym, że nie chcemy się edukować, nie chcemy tej wiedzy zdobywać, a później niestety, drodzy Państwo, narzekamy. Dajcie się namówić, serdecznie Państwa zapraszamy, włączajcie się, drodzy Państwo, w te różne kampanie, bądźcie dobrymi przekaźnikami tych informacji, interesujcie się swoimi znajomymi, swoimi sąsiadami, bo od naszej postawy, od naszego podejścia wobec drugiego obywatela zależy bezpieczeństwo całego ogółu mieszkańców naszego kraju. Bądźmy świadomi, nie bądźmy obojętni na zagrożenia, obserwujmy zachowania ludzi, a jeżeli czujecie się Państwo zagrożeni, czujecie się Państwo, że może dojść do nieszczęścia, niebezpieczeństwa, numer 112 całodobowo służy Państwa pomocy. Dobrego dnia.
1: Starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant powiatowy

0: Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Straż pożarna, jak słyszeliście, zawsze gotowa do pomocy i tu także można szukać informacji potrzebnych o bezpieczeństwie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i edukujmy się, szkolmy, spotykajmy, rozmawiajmy. Dobrego dnia.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечна ДТП трапилася цими вихідними на національній дорозі номер 54. На проїжджу частину вибіг лось, через що зіткнулися два легкові автомобілі – Volkswagen і Opel. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали бранівські рятувальники, а під час проведення робіт рух здійснювався в реверсивному режимі. Служби закликають водіїв бути особливо уважними після настання темряви, зокрема, поблизу лісів. Науковці перевірять, чи у Фромборку знайшли останки дядька Миколи Коперника. У криптах архікатедри виявили останки кількох єпископів. Серед них, можливо, є останки Лукаша Ваценрода.
4: Катедра
3: Фромборський собор і досі приховує таємниці, які поступово перед нами відкриваються.
4: Поволі відкриваю.
3: Каже настоятель храму отець Яцек Войтковський. Тепер необхідні подальші дослідження, зокрема генетичний аналіз, який допоможе підтвердити або виключити його особу. Дослідження проводять у межах проєкту «Копернікус-2043». Пожежники Бранівського повіту навчали мешканців, як реагувати на сигнали тривоги та попередження. Освітні зустрічі відбулися у межах тренування системи реагування на такі повідомлення. Ми хочемо навчити мешканців і звернути їхню увагу на те, щоб не створювати додаткової хвилі паніки, каже старший бригадир Іринеуш Щебьорек, командир повітової пожежної служби у Бранєво. Освітні зустрічі відбулися минулої суботи, 26 вересня, у підрозділах державної та добровільної пожежної охорони у Вармінсько-Мазурському та Підля. Аському воєводствах. У Бранєво підвели підсумки Дня клімату. Мешканці могли взяти участь, зокрема, в екологічних заняттях та відвідати зону другого життя. Також нагородили учнів початкових шкіл за роботи, представлені на екологічному конкурсі. Організатори наголошують, що захід має заохочувати мешканців, установи та організації спільно дбати про довкілля. Молодь у Пінінжно показала, що має власні ідеї та енергію. Юнаки та дівчата самостійно організували свято молоді, яке стало фіналом проєкту «Молодь у Пінінжно має голос». Під час зустрічі в молодіжному будинку культури відбулися, зокрема, шоу талантів, ярмарок домашньої випічки, караоке та мистецькі майстер-класи. Нова карета швидкої допомоги з повним приводом 4х4 надійде до лікарні у Бранєво. Медзаклад завершив процедуру закупівлі та очікує на поставку Mercedes-Benz Sprinter з автоматичною коробкою передач і приводом на 4 колеса. Автомобіль коштує понад 842 тисячі злотих. 8 подружніх пар із гміни Бранєво відзначили 50-ліття спільного життя. Урочистість із нагоди золотого весілля відбулася у Маріацькій житниці. Ювіляри отримали медалі за багаторічне подружнє життя, квіти та подарунки. Одна з пар не змогла бути присутньою на церемонії, тому медалі-подарунки їм передадуть особисто.
2: СК Бранєво Ньюс.
0: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy ze wzgórza katedralnego we Fromborku, bo tu właśnie odbyła się konferencja, która podsumowała dotychczasowe wyniki bardzo wielu specjalistycznych badań, które tak naprawdę toczyły się przez ostatnie kilka lat pod posadzką archikatedry we Fromborku. Doktor Jacek Wojtkowski, proboszcz parafii fromborskiej. Witam księdza proboszcza bardzo serdecznie.
4: Witam pięknie, szczęść Boże. Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają. Wchodząc do wnętrza, podziwiamy wyposażenie barokowe, spoglądamy na ołtarze. Mniej więcej już wiemy, co nas czeka na poddaszu, gdzie zapraszamy, by zobaczyć ścieżkę edukacyjną, jak budowano katedrę i oczywiście podziwiać więźbę dachową, oryginalną z XV i XVI wieku, a tajemnicą ciągle pozostaje to, co jest pod posadzką. Oczywiście można postawić pytanie, dlaczego prowadzi się badania archeologiczne. Dwie odpowiedzi. Pierwsza, weryfikujemy opowieści, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. To tak chociażby anegdota mówiąca, że pod posadzką kaplicy Zbawiciela miał być pochowany radziecki żołnierz po wojnie, czy w latach, czy w 45. Tu oferenda tej krypty podważyła to, co opowiadali przewodnicy naszym gościom, turystom. A druga kwestia to krypta kanonicka umiejscowiona pod prezbiterium katedry, wyjątkowo zbezczeszczona i zniszczona przez intruzów, też po wojnie, zresztą mieszkańcy Fromborka wspominają o tym wielokrotnie. To jakby dwa cele, ale oczywiście cel naukowy, bo przyglądając się naszym poprzednikom, szczątkom zmarłych, odkrywamy wiele interesujących kwestii, w jaki sposób żyli, co jedli, na jakie choroby chorowali, w jaki sposób nimi się opiekowano. I te wszystkie elementy zostały podniesione w ramach tych badań. A idea główna to ciągłe pytanie, czy próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy szczątki kanonika Mikołaja Kopernika to są jego, odkryte w 2005-2007 roku, gdyż wiemy, że w nauce ciągle pozostaje ten element 99,9% i ten 1 mikroprocent naszych dociekań, czy to jest on. By to stwierdzić, czy potwierdzić, potrzebny nam jest DNA bliskich Mikołaja Kopernika, a tutaj myślimy o biskupie Łukaszu Wacenrode, jego wuju, i tu znalezienie pochówku biskupa Łukasza, porównanie DNA dałoby nam 100% pewność, że to są szczątki Mikołaja Kopernika.
0: Tym razem jeszcze nie udało się odkryć szczątków Łukasza Wacenrode, chociaż kiedyś, pamiętam, mówiło się, że mogą one być w Braniewie, ale to już jest chyba obalona teza, tym bardziej, że usłyszeliśmy dziś, że jest duże prawdopodobieństwo, że te szczątki jednak się tutaj znajdują.
4: W literaturze mamy opis krypty biskupiej. Tradycja kościoła katedralnego ma także w sobie ten element, że właśnie katedra jako kościół biskupa, w którym on naucza, kościół matka wszystkich kościołów diecezji, jest jednocześnie miejscem pochówku biskupa. Stąd pierwsza teza, czy pierwsza myśl, że biskup warmiński każdy jest pochowany w kościele katedralnym. Mamy jeden wyjątek w Braniewie, pochowany biskup Legendorf, ale wszyscy pozostali w większości tu we Fromborku i po wojnie w Olsztynie. To jest to pierwsza kwestia. No tutaj jest trudność, że rzeczywiście literatura opisuje kryptę biskupią, wszystko wskazuje na to, że została ona zidentyfikowana, jednak jej stan jest taki, że trudno określić, kto jest tam pochowany. To jest spowodowane no właśnie tym, że krypty są niszczone, plądrowane. Tutaj no niestety człowiek jest największym szkodnikiem tych przestrzeni. To, co nam jakoś tak podpowiada, czy wskazuje, że to jest krypta biskupia, to m.in. badania dendrochronologiczne dwóch belek, na których były postawione trumny i one są wydatowane na XVI wiek. No i poza tym też praktyka, która przez wieki no, ukształtowała się, to w momencie, kiedy krypta jest wypełniona zmarłymi, przychodzi następny pochówek, to taką praktyką jest złożenie szczątków zmarłych w jedno miejsce, nazywamy to osuarium. Mamy tego przykład chociażby u Kamedułu w Krakowie, gdzie właśnie po iluś latach wyjmuje się szczątki zmarłego mnicha i przenosi się do osuarium, czyli takiego wspólnego miejsca gromadzenia szczątków ludzkich. Być może tak też się stało w tym wypadku, że krypta była wypełniona, przyszedł następny pochówek i tych pięciu biskupów, o których myślimy, czyli Łukasz Wacenrode, między innymi Kromer, Dantyszek, Gize, zostali po prostu przesunięci w jedno miejsce. Też taki mamy przykład niedawno uporządkowanej i udostępnionej dla zwiedzających krypty biskupów, prymasów w katedrze w Łowiczu, gdzie w pewnym momencie, kiedy porządkowano kryptę, to przygotowano dla wcześniej pochowanych, no dosyć tak to dramatycznie wygląda, mianowicie zamknięte ich w metalowych beczkach. Dzisiaj te beczki tam też są pokazywane i w ten sposób przechowywano tych wcześniej zmarłych, dając miejsce kolejnym pochówkom.
0: Niesamowite są te informacje, które udaje się odkryć dzięki takim pracom. Te prace na pewno nie są tanie, jest w nie zaangażowanych wielu naukowców, wielu specjalistów i nie da się ich zrobić w ciągu jednego miesiąca, nawet jednego roku.
4: To są prace, no, prace pracochłonne, czasochłonne, wymagają rzeczywiście zaangażowania wielu specjalistów. Kosztowne to tylko dzięki dofinansowaniu z grantów Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Nauki możemy te rzeczy prowadzić, ale też jest, to jest ciekawe i to jakoś mnie zaskakuje, mianowicie te badania naszych poprzedników, szczątków zmarłych, pokazują też, co czym możemy sobie nie zdajemy do końca sprawy, a mianowicie mam tu na myśli opiekę nad chorym. I to bardzo pięknie właśnie wychodzi w tych badaniach, gdyż mamy do czynienia z osobami chorymi. Bardzo wiele schorzeń związanych z chorobą kręgosłupa usztywnionych, więc ci kanonicy bez pomocy drugiego człowieka nie funkcjonowaliby. To pokazuje nam, że to, co my dzisiaj tak mocno podkreślamy, troska o drugiego, właśnie zaopiekowanie drugiego człowieka, wspieranie, nie jest kwestią nową, bo już właśnie chociażby ten XVII, XVIII wieku także te takie działania ludzkie człowieka wobec drugiego człowieka, wobec bliźniego odnajdujemy. I to jest bardzo interesujące, gdy uświadamiamy sobie, patrząc na szkielet człowieka, że on bez pomocy drugiego by nie funkcjonował.
0: Na jakie jeszcze informacje dotyczące tajemnic Fromborskiej Katedry ksiądz czeka?
4: Trudne pytanie, bo to, że tak powiem, te tematy przychodzą trochę same, może troszkę przypadkowo, ale też to pokazuje, że Frombork jako miasto z całą tą historią, z całym bogactwem architektury staje się też wyjątkowym miejscem nauki. Zresztą kanonik Mikołaj Kopernik, największy naukowiec, najbardziej znany naukowiec narodowości polskiej, czy Polak, czy z naszych terenów. No i rzeczywiście jego obecność tutaj nie skończyła się wraz z jego śmiercią w 1543 roku, ale to trwa nadal, także Frombor rzeczywiście ma szansę i ma potencjał być także miejscem edukacji, rozwoju badań naukowych, bo to jest nie tylko kwestia dzisiaj archeologii, ale to przecież też prace konserwatorskie, restauratorskie, nowe techniki, archeologia, antropologia. Kolejny temat to jest właśnie też porównanie, czy pokazanie, w jaki sposób żyło miasto do II wojny światowej. To dzięki analizie zmarłych Fromborczan pochowanych przy kościele świętego Mikołaja i ta grupa właśnie kanoników pochowanych w krypcie w katedrze. Te badania mają też jeszcze jeden element. Uświadamiamy sobie właśnie bogactwo osób, a też one od strony naukowej ułatwiają nam zidentyfikowanie danej populacji i określenie, jak ta populacja funkcjonowała.
0: Zatem oby badania trwały i oby tajemnice wychodziły na powierzchnię. Na wyniki tych badań i ich opis jeszcze trochę poczekamy, ale mamy obiecane, że to się pojawi i będzie można do tego dotrzeć, przynajmniej w internecie i w uniwersyteckich ośrodkach, także we Fromborku, a tymczasem my zapraszamy niezmiennie do Fromborka na wzgórze katedralne i oczywiście do archikatedry, gdzie pochowany został Mikołaj Kopernik, bo póki co tego na razie żadne badania nie obaliły.
4: Badania tego nie obaliły i mamy świadomość, że katedra jest nekropolią biskupów warmińskich i kanoników. Zapraszamy do Fromborka całym rokiem, nawet jeśli w tym momencie czekamy na remont Muzeum Mikołaja Kopernika i część obiektów jest nieczynnych, to wzgórze katedralne cały czas jest otwarte i czeka na pielgrzymów, turystów, by mogli się zachwycić pięknem kultury, tradycji, dziedzictwa historyczno-artystycznego, a także właśnie dotknąć wyjątkowej historii Polski, bo przecież tu przez tę katedrę przechodziły wyjątkowe postaci, właśnie wspomniany biskup Kromer, Dantyszek, biskup Krasicki, Grabowski. Dzięki nim mamy to całe piękno Warmii, które możemy podziwiać i którym możemy się dzielić i chlubić.
0: A dziś do Fromborka zapraszał ksiądz dr Jacek Wojtkowski. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
5: Piaskowy mikrofon zawędrował dzisiaj do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, gdzie z panem Jakubem Jagodzińskim porozmawiamy o jednym z najnowszych odkryć archeologicznych, a konkretnie o arabskich monetach. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Panie Jakubie, no proszę powiedzieć, jak doszło do odnalezienia tego skarbu, bo chyba tak możemy mówić o tym znalezisku.
6: Tak, możemy mówić, że jest to skarb, mówi się też niekiedy depozyt, znalezisko gromadne. No już tutaj te terminy zdradzają kontekst, że one zostały odkryte razem, wspólnie, prawda? Czyli, że nie były to pojedyncze, zebrane z jakiegoś szerszego stanowiska, z jakiegoś większego obszaru monety. Mowa o 6 całych arabskich srebrnych dirhemach i 2 fragmentach, które zostały odkryte podczas legalnych poszukiwań przez detektorystę na terenie nadleśnictwa Młynary.
5: Jakie znaczenie dla archeologów, dla historyków ma to znalezisko?
6: Bardzo duże. Same monety, dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk, choć z Truso znamy łącznie 1000 fragmentów i całych monet, to te całe to jest dosłownie kilkanaście monet, natomiast tych monet pofragmentowanych one dominują. Tutaj jest właśnie 6 monet, które są całe i tylko 2 fragmenty, więc to z jednej strony. Natomiast mnie jako archeologa tutaj szczególnie interesuje kontekst znaleziska. Myślę, że trochę szerzej będziemy się mogli na ten temat wypowiedzieć po jakiejś wizji lokalnej w terenie. Natomiast już teraz zdaje się, że no patrzymy tutaj na jakiś trakt, na jakąś ścieżkę, która wiodła do Truso, do wczesnośredniowiecznego emporium, które było takim regionalnym, ale też ponadregionalnym europejskim centrum handlu. Więc prawdopodobnie jacyś kupcy tym szlakiem musieli przechodzić. Być może była to zguba. No, natomiast w tej chwili to są raczej takie hipotezy, będziemy je dopiero weryfikować.
5: Czy te dirhemy to są takie dość często znajdowane monety w naszym regionie? Musimy pamiętać, że w czasie średniowiecza naszych terenach nie bito monet.
6: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której pan wspomniał, bo rzeczywiście no, dla mnie to jest rzecz taka, no powiedzmy, oczywista, dlatego że z tymi rzeczami się zajmuję, natomiast dla słuchaczy pewnie nie. Otóż te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, w mennicach arabskich, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi, między innymi szlakiem od Waregów do Greków, czyli łączącym Konstantynopol z Rusią, a dalej wiodącym do Europy Centralnej i Północnej, te dirhemy docierały. Więc one są znajdowane na terenie, można powiedzieć, dużej części Europy, aż do rzeki Łaby na terenie Niemiec. Jeśli chodzi o okolice Elbląga, no to rzeczywiście, jeśli spojrzymy troszkę szerzej, odsuniemy się na te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to wszędzie tam, gdzie mogły być szlaki handlowe, gdzie mogła prowadzić jakaś droga, tam znajdowane są te monety, zwłaszcza w jakimś kontekście na przykład grodzisk, które mogły pełnić funkcję takich miejsc poboru myta, podatku przez no, stróżów, powiedzmy, prawdopodobnie pruskich.
5: Te monety odnalezione koło Młynar, one są w zaskakująco dobrym stanie.
6: Tak, też jesteśmy zaskoczeni bardzo dobrym stanem zachowania tych monet. Niemniej w pierwszej kolejności jeszcze trafią do konserwacji u nas, tak żeby były dobrze zabezpieczone, oczyszczone, natomiast rzeczywiście nie były pokryte warstwą korozyjną, co jest no, dosyć charakterystyczne, kiedy najczęściej odkrywane są srebrne, metalowe przedmioty. No tutaj ten stan jest taki zaskakująco dobry.
5: Co dalej będzie się działo z tymi monetami? Dalsza konserwacja i czy będą udostępnione gdzieś tam do wglądu w muzeum?
6: Jak najbardziej. Raz na kilka lat przygotowywana jest wystawa Dary i Zakupy. Była prezentowana w tym roku, więc pewnie przyjdzie jeszcze poczekać kilka lat na kolejną. Natomiast tam prezentowane są te przedmioty, które dopiero weszły w nasze zbiory, do naszych zbiorów. To jest jedno miejsce, o którym myślę, gdzie można byłoby te monety zaprezentować. No, a drugim takim naturalnym kontekstem dla tych monet byłaby wystawa Truso Legenda Bałtyku, czyli wystawa stała poświęcona historii tego zaskakującego, wyjątkowego, jedynego na terenie dzisiejszej Polski skandynawskiego emporium, więc tam to rzeczywiście bardzo dobrze by pasowało. Zobaczymy. Najpierw musimy te monety, tak jak pan wspomniał, poddać konserwacji, a potem jeszcze no, one muszą zostać opracowane przez specjalistów, którzy zajmują się z jednej strony archeologią, ale z drugiej też numizmatyką, czyli no, ekspertów pracujących z monetami, którzy rozpoznają dokładnie te monety, opiszą je.
5: Jeszcze jedna ciekawostka z tymi monetami arabskimi, bo to nie dość, że ludy słowiańskie, ludy pruskie miały styczność z monetą, która jest wybijana gdzieś tam tysiące kilometrów stąd, to też często mieli pierwszy kontakt z pismem, bo na tych monetach są tam arabskie inskrypcje.
6: Tak, natomiast one były dla nich niezrozumiałe. Prawdopodobnie podejrzewamy, że patrzyli na to jak na jakąś graficzną formę zdobnictwa. Konkretnie wiemy też, że było naśladownictwo tego pisma, tylko ono nie miało żadnego znaczenia. To były jakieś takie, powiedzmy, szlaczki, a nie prawdziwe pismo arabskie. Taki przykład to jest również prezentowany na naszej wystawie. To jest ozdobiony takim quasi-arabskim pismem. Pismem odważnik kulisty z płaszczyznami. No to przypomina rzeczywiście pismo arabskie, natomiast zdecydowanie tym pismem nie jest. No trudno zakładać, żeby ktokolwiek wówczas był piśmienny. No być może jakaś bardzo wąska elita, kilka osób możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście wówczas czytało. Jeżeli był tam, powiedzmy, wśród tej społeczności jakiś duchowny, no może wódz, ale generalnie bardzo wątpię. Ludźmi, którzy czytali, to było wówczas przede wszystkim duchowieństwo, dwór, elity, nie ówcześni kupcy czy rzemieślnicy, a jeżeli już czytali, to raczej nie język, nie alfabet arabski, a łaciński, więc to rzeczywiście było zetknięcie z pismem, ale wydaje się, że raczej nieświadome.
5: Wróćmy więc do tych monet. Proszę mi powiedzieć, czy na tym stanowisku, gdzie zostały odnalezione te monety, jak pan to ładnie powiedział, znalezisko gromadne, piękny zwrot, czy tam będą jakieś prace archeologiczne realizowane?
6: Planujemy najpierw taką wizję terenową wraz z pracownikami konserwatora zabytków. My również jako wsparcie. No i żeby się przede wszystkim zobaczyć tutaj to nie tylko na mapach, jaka jest tutaj struktura, ukształtowanie terenu, czy może jest coś, co z mapy nie wychodzi, a stanie się widoczne na miejscu. Póki stanowisko nie będzie zagrożone w żaden sposób zniszczeniem, no to pewnie te badania nie będą takimi badaniami pierwszej potrzeby, natomiast wydaje się, że to znalezisko wskazuje na to, że trzeba byłoby tam przeprowadzić w przyszłości jakieś badania. No najpierw chcielibyśmy się w ogóle zorientować, czego możemy tam oczekiwać.
5: Wspominał pan, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, że tych znalezisk różnych jest sporo i że one na mapie się... Dość ciekawie to się wszystko rozkłada na mapie.
6: Zgadza się. To te znaleziska, nie tylko które wychodzą spod detektora podczas legalnych, ale też takich, o których wiemy, a nie są legalne, poszukiwaniach podczas także badań archeologicznych. No to wszystko, co się pojawia, układa nam się, mapuje nam się w takie konkretne szlaki handlowe. Mamy też sieć grodów, takich niewielkich grodów strażniczych pruskich, które prawdopodobnie właśnie strzegły tych szlaków. Pobierano tam zapewne jakiś trybut, myto, podatek, który po prostu się Prusom opłacał, a prawdopodobnie mieszkańcom Truso dawał dużo spokoju i bezpieczeństwa, bo było wiadomo, że ktoś się tam zbliża i kto to jest, kto to taki. No i wszędzie na trasie tych, na tych szlakach, które wiodą do Truso, odkrywane są te dirchemy, więc to jest doskonałe świadectwo tego, że ten handel wiódł w różnych kierunkach. No a tym takim miejscem, które stanowiło wówczas centrum, no było oczywiście Truso.
5: Wszystkie drogi prowadziły do Truso.
6: Tak jest.
5: Może to będzie głupie pytanie, ale często wspomniał pan, że znajdują się właśnie fragmenty tych monet. Czy one były celowo, rozumiem, że w ten sposób jakby rozmieniali sobie te pieniądze, dzieląc je na mniejsze części?
6: To jest ciekawe i ważne pytanie. Już objaśniam. Chodzi o to, że monety były wówczas ważone, a nie liczone. Czyli dzisiaj patrzymy sobie na nominał 1, 2, 5 i wiemy, jaka jest wartość. Natomiast wówczas wartość tych monet była de facto wartością kruszcu, ponieważ są to monety wykonane z czystego srebra i należało je zważyć. Wartość jednej monety była stosunkowo duża. Jeżeli ktoś planował jakiś mniej, zakup mniej wartościowych towarów, no to rzeczywiście taka jedna moneta to byłoby za dużo. Zresztą każda moneta mogła się różnić wagą, prawda? One nie były same w sobie znormalizowane, więc posługiwano się zestawami odważników i sprawdzano wagę tych monet. Dlatego te monety nie zawsze były w całości, bardzo często dominują zresztą te monety siekane. Mało tego, formą płacidła mogły być również ozdoby srebrne, które były pokawałkowane. Fragmenty bransolet, fragmenty jakichś innych srebrnych przedmiotów, czyli jeszcze raz widać tutaj, że tą wartość miało srebro, a nie moneta jako taka. Stąd też one są często kawałkowane, czasem nawet na bardzo małe, drobne fragmenty. Co ciekawe, one docierały już, jest taka teza, że one już docierały z Bliskiego Wschodu z takimi nacięciami, czyli prawdopodobnie były przygotowane do tego, żeby zostać pokawałkowane.
5: To rzeczywiście ciekawostka jest. A proszę jeszcze mi powiedzieć, jakie do tej pory takie największe znalezisko tutaj w naszym regionie udało się odkryć?
6: No pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem to, co powiem, bo największym odkryciem, przynajmniej z perspektywy wczesnego średniowiecza i mediewistyki, no to jest zdecydowanie truso. To jest stanowisko absolutnie wyjątkowe z każdej strony. Stanowisko, które było jeszcze nieodkrytą legendą w czasach niemieckich w Elblągu. Dzisiejsza ulica Mickiewicza nosiła nazwę Trusostrasse. Była szkoła, która nazywała się Truso, tylko że nie było wtedy jeszcze w czasach niemieckiego Elbinga wiadomo, gdzie to truso do końca jest, gdzie go szukać. Udało się to dopiero w 1981 roku. No i te odkrycie, można powiedzieć, zmieniło zupełnie wiedzę na temat tej części Europy we wczesnym średniowieczu. Jeden z naprawdę najważniejszych skandynawskich, wikińskich portów, który mieścił się nad Bałtykiem, oczywiście nie bezpośrednio, bo trzeba było dopłynąć przez Zalew Wiślany, który nazywał się wówczas Estyjskim, a potem rzeką Ilfing, czyli dzisiejszą rzeką Elbląg, no i już się w tym truso było, a jak się było w truso, to można było handlować z kupcami, kupować wspaniałe przedmioty, można było się bogacić i dzisiaj możemy czytać, słuchać i patrzeć na tę wyjątkową skandynawską historię. Nie trzeba wybierać się do muzeów Szwecji, Danii, Norwegii czy Islandii, żeby poznać historię tych słynnych wikingów. Mamy to u siebie, więc zdecydowanie to jest takie najważniejsze odkrycie, w sensie tego, że jest to cała osada, a nie jakiś jeden konkretny przedmiot.
5: Wspomniał pan o osadzie Truso. Nie sposób nie podkreślić, że tego odkrycia dokonał pański tata, pan Marek Jagodziński.
6: No tak, jest to historia rodzinna, teraz można powiedzieć już rodzinna saga, ponieważ poniekąd kontynuuje tutaj te tradycje badań, oczywiście nie odkrywania, więc mam nadzieję, że uda się też taką drugą ważną misję poza tymi badaniami, czyli popularyzację truso uznać w pewnym momencie za zadowalającą, bo jeszcze nie jestem usatysfakcjonowany tym, jaka jest społeczna, lokalna świadomość tego, czym jest truso i jakie było prawdziwe i duże znaczenie. No być może takim dobrym sposobem na promocję historii truso byłaby budowa parku archeologicznego, który mógłby, no, na wzór tych muzeów na wolnym powietrzu, jak większość z nas kojarzy na przykład Biskupin, to nawet w trochę mniejszej formie, ale żeby powstało takie miejsce, w którym ta historia mogłaby być taka bardzo żywa, bardziej namacalna, bo myślę, że wikingowie, bursztyn to są takie hasła, które są atrakcyjne nie tylko dla badaczy wczesnego średniowiecza, archeologów, muzealników, ale po prostu dla turystów, dla mieszkańców. Jest to kawał ciekawej historii.
5: Wikingowie są mocno osadzeni w popkulturze, zwłaszcza w tej chwili. Poza truso, co jest niewątpliwie numerem jeden, jeśli chodzi o odkrycia, ale jeśli chodzi o takie znaleziska gromadne, jakie było do tej pory największe takie znalezisko?
6: Nie wiem, jak to wyglądało na terenach Polski, zresztą też musielibyśmy się zastanowić, czy mówimy tylko o wczesnym średniowieczu, czy też szerzej, bo ja się samymi skarbami jako takimi nie zajmuję, a można mówić o skarbach właściwie dla najróżniejszych epok. Jeżeli ktoś intencjonalnie albo nieintencjonalnie zgromadził w ziemi dużo rzeczy, no to już mamy coś, co możemy właśnie w ten sposób interpretować. Powody były oczywiście różne. Skarby często bywają ogromne. Ze Skandynawii, z terenu dzisiejszych Niemiec są znane takie najciekawsze przykłady skarbów z okresu wikińskiego. To wydaje mi się, że jest miejscowość Hidensee na terenie obecnych Niemiec. Tam skarb ze złotem. Chyba Hoenn, jeśli się nie mylę, w Skandynawii. No, nie dalej jak 2 lub 3 lata temu w bodaj Danii odkryto skarb 300 monet arabskich. Ale kiedy odkryto chyba rok temu 30 monet arabskich również jako skarb w Skandynawii, to też wszystkie europejskie media o tym trąbiły, więc generalnie to są rzeczy, które ciekawią, niezależnie od tego, czy te skarby są duże czy mniejsze. Rzeczywiście zdarzają się takie spektakularne. Wtedy zastanawiamy się bardzo długo, skąd taki skarb pochodzi, co on właściwie znaczy, że mówimy tu już, no, w okresie wikińskim dominuje srebro, złota jest bardzo mało, więc jak odkrywane jest złoto, to w ogóle jest to jakiś fenomen, ale jest kilka takich stanowisk. Często można to wręcz liczyć w kilogramach. Znaczy, często to może źle powiedziane, bo są, inaczej, są takie przypadki, że można to srebro liczyć już w kilogramach. No ale to są wyjątkowe historie. Najczęściej to są właśnie takie depozyty, które mają kilkanaście, czasem kilkadziesiąt monet. No i wiele mówią nam przede wszystkim o handlu, który, no, okazuje się, wbrew pozorom i tego, co właśnie Netflix nam o tym okresie mówi, czy inne stacje telewizyjne, w ogóle popkultura, okazuje się, że jednak handel miał raczej większe znaczenie niż podbój.
5: No widać jeszcze do tego, jaki miał zasięg, tak, jak gdzieś z terenów Azji docierały monety aż tutaj. Naszym gościem był pan dr Jakub Jagodziński z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
7: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечна ДТП трапилася у понеділок 28 вересня поблизу Слобід у гміні Вільчента. 59-річна водійка Volkswagen Polo з'їхала на узбіччя та врізалася в придорожнє дерево. Після того, як вона самостійно вибралася з розбитого автомобіля, машина загорілася. Пожежники загасили палаюче авто, а жінку доправили до лікарні в Ельблонзі. Понад 3,9 проміла алкоголю в крові мав 47-річний водій мікроавтобуса, якого затримала прикордонна служба в імені Пінянчно. Чоловік без дозволу роботодавця взяв його автомобіль і поїхав до сусіднього населеного пункту по алкоголь. Під час перевірки прикордонники припинили його подальшу поїздку та передали чоловіка поліції у Бранєво, яка проводить подальші дії у цій справі. Кров військових має силу. 20 людей здали загалом 9 літрів крові під час акції донорства, організованої з нагоди 32-ї річниці створення 9-ї Бранєвської бригади бронекавалерії. До кола почесних донорів крові приєдналася ще одна людина. Кров передали до банку крові Вармінсько-Мазурського воєводства. Лялька на екрані також у Бранєво. У кінотеатрі «Башта», як і в кінотеатрах по всій Польщі, можна буде переглянути фільм «Лялька» режисера Матія Ковальського з Марчином Дорочинським та Камілою Ужендовською у головних ролях. У Бранєво фільм показуватимуть майже до середини жовтня.
8: Ми, мабуть, ніколи не
3: показували жодного фільму так довго.
8: Жодного.
3: Каже Малгожата Стемплінська з кінотеатру «Башта». Повний репертуар можна перевірити безпосередньо в кінотеатрі. 70 років спільної історії. Такий ювілей відзначив Бранівський осередок Польської спілки пенсіонерів та осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Організація працює задля активності та інтеграції пенсіонерів. Для Бранівського осередку 70-річчя стало нагодою підбити підсумки багаторічної діяльності. Урочистості відбулися у Бранівському культурному центрі. Бранівська поліція нагадує про безпеку під час осіннього збирання грибів. Перед походом до лісу варто зарядити телефон, повідомити близьким, куди саме ви йдете, та увімкнути геолокацію. У лісі також стануть у пригоді карта, ліхтарик, вода та відповідний одяг. Збирайте лише ті гриби, у їстівності яких ви впевнені. Якщо заблукали, то зупиніться, спробуйте визначити своє місце знаходження та зателефонуйте по допомогу за номером 112. Спортивна осінь у Бранівському повіті. Останніми днями відбулися два заходи: турнір з вуличного баскетболу 3x3 та 25-й бранівський забіг під назвою «Прощання з літом». У змаганнях брали участь як юні спортсмени, так і учасники категорії «Оупен», зокрема представники силових структур та вчителі. Головними були спортивне суперництво, активний відпочинок та інтеграція місцевих жителів.
0: СК Браньєво Ньюс. 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej. I od tego czasu my z mikrofonem Radia SK jeździmy po miejscowościach, po sołectwach powiatu braniewskiego, gminy Braniewo i rozmawiamy z mieszkańcami oraz włodarzami o tym, jak się żyje blisko granicy, blisko Federacji Rosyjskiej. I tym razem trafiliśmy do Nowej Pasłęki. To miejscowość nadgraniczna, leżąca w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. I tu w Nowej Pasłęce rozmawiamy z sołtysem Jackiem Januszczykiem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No i właśnie pytanie, które pojawia się przy tym temacie. Jak się żyje blisko Federacji Rosyjskiej?
9: W samej Nowej Pasłęce żyje nam się wybornie, jest tu cisza, spokój, ale oczywiście bliskość takiego sąsiada jak Federacja Rosyjska budzi w nas niepokój. No niemniej my do tego graniczenia z obwodem królewieckim jesteśmy poniekąd przyzwyczajeni. Oczywiście teraz ta sytuacja z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec pokazuje, że te incydenty, które się pojawiały również na południu Polski, dotarły i do nas i należy prawdopodobnie spodziewać tego większej ilości, tak? Natomiast my zachowujemy spokój. Należy brać pod uwagę taki wariant, że Rosjanie będą coraz częściej naruszali naszą przestrzeń powietrzną, żeby powodować w nas niepokój, strach. To, że my o tym mówimy, już jest jakby odciąganie nas od normalnego życia. Przygotowujemy się na jakiś potencjalny konflikt. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przyzwyczajeni do graniczenia z Rosjanami poprzez obwód królewiecki. Jest to dla nas poniekąd normalne. Dopóki nie wybuchł konflikt między Rosją a Ukrainą, to te relacje tutaj były bardzo dobre. Rosjanie przypływali do nas na różnego rodzaju wydarzenia, między innymi regaty organizowane corocznie, a teraz niestety to się skończyło i tak jak na południu Polski, tak i teraz na północy i na północnym wschodzie doświadczamy właśnie takich prowokacji przez Federację Rosyjską organizowanych, które mają przede wszystkim na celu zasiać wśród nas niepokój, strach i takie poczucie, że coś się dzieje, próby naszej mobilizacji, to żebyśmy na co dzień w naszych głowach ciągle mieli tego właśnie sąsiada, który w każdej chwili może na nas napaść, ale trzeba robić swoje, oczywiście przygotowywać się na ewentualny konflikt, ale też nie popadać w jakąś paranoję. Natomiast jeśli chodzi o sam incydent, kiedy to wleciał niedawno w naszą przestrzeń powietrzną helikopter, pokazuje, że moglibyśmy być skuteczniej informowani przez władze centralne na temat tego typu zdarzeń, bo to też obniża poczucie niepokoju i napięcia.
0: Ale z samego incydentu tak naprawdę, z tego co wiem, bo rozmawiałam z mieszkańcami, tego nikt nie zauważył.
9: Z moich informacji, na tyle na ile się orientuję, również nikt z nas tego nie zauważył.
0: Tymczasem bez względu na to, co się dzieje w polityce zagranicznej, wy dbacie o to, żeby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, mieszkańcy i turyści, i ostatnio zainstalowaliście w Nowej Pasłęce defibrylator. Pierwszy taki w waszej miejscowości.
9: To prawda, takie urządzenia w ogóle są potrzebne u nas w gminie. Mamy już 3 takie defibrylatory AED. One zdecydowanie poprawiają nasze bezpieczeństwo zdrowotne i w ogóle takie cywilne, tak? Więc bardzo się cieszymy, że mamy możliwość zainstalować w Marinie ten defibrylator. Właśnie dzisiaj będziemy prowadzili również szkolenia, które są związane z obroną cywilną, jak i z właśnie udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Nie jest to specjalnie trudna umiejętność, ale trzeba ją regularnie praktykować.
0: Nie jest tajemnicą, że sołtys Nowej Pasłęki Jacek Januszczyk to na co dzień lekarz. I chciałabym poznać opinię lekarza. Czy te defibrylatory rzeczywiście ratują życie i są potrzebne?
9: Zdecydowanie tak. To jest coś, co zmienia tak naprawdę zasady gry i jesteśmy w stanie naprawdę uratować komuś życie.
0: Nie mając doświadczenia medycznego.
9: Dokładnie tak. To jest urządzenie, które prowadzi Cię za rękę. Krok po kroku jesteś w stanie wykonać wszystkie czynności, które są niezbędne, żeby wykorzystać ten defibrator, jeżeli on będzie potrzebny do użycia. To urządzenie w żadnym momencie nie dokona defibrylacji, jeżeli nie będzie ona konieczna i będzie mówił osobie udzielającej pomocy, co ma robić.
0: Czyli nie zrobimy krzywdy.
9: Oj, zdecydowanie nie, a możemy komuś naprawdę uratować życie.
0: W takim razie, kiedy tak naprawdę powinniśmy po niego sięgnąć, jeżeli co się wydarzy?
9: Jeżeli mamy osobę, która jest nieprzytomna, nie oddycha, mamy potwierdzone albo zakładamy, że jest zatrzymanie krążenia, wówczas należy po pierwsze wezwać służby ratunkowe i jeżeli jest taki defibrylator w otoczeniu, to wysłać osobę, która z tobą jest w danej sytuacji i jest świadkiem zdarzenia, po ten defibrylator, a samemu rozpocząć masaż serca osoby poszkodowanej. A sam defibrylator już poinstruuje dalej, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i na pewno będzie to z korzyścią dla tej osoby, którą ratujemy.
0: 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej. Burmistrz Damian Krasiński, dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jak odebraliście we Fromborku to zdarzenie, czy to wydarzenie wzbudziło jakieś niepokoje mieszkańców?
10: Na pewno. Słyszymy o tych różnych próbach związanych z działaniami na Ukrainie. O tych atakach na miasta ukraińskie, czy na strefy, które są bardzo blisko Polski. Jakby cały czas wydaje nam się, że to jest tak daleko od nas, a jednak obwód królewski też nas testuje i pokazuje, że gdzieś te próby, mimo krótkotrwałe, 42-sekundowe, ale sprawiają, że człowiek się zastanawia, dlaczego i w jakim kierunku pójść dalej.
0: I jaki to jest kierunek?
10: No, kierunek przede wszystkim zabezpieczenia. Sprawdzenia tego, czy możemy reagować prawidłowo, czy mamy prawidłowe kierunki ewakuacyjne, jak się zachować, jak zareagować prawidłowo na sygnały. Oczywiście trzeba to robić w sposób spokojny, rzetelny i dobrze podchodzić do tematu, ponieważ tylko w taki sposób możemy zareagować prawidłowo, bez zbędnych emocji.
0: Gmina Frombork dobrze jest przygotowana na kryzys, nadzwyczajne wydarzenia?
10: Nie chciałbym tutaj podawać procentowych wskaźników czy jakichkolwiek spekulacji, bo każdy z nas chciałby być przygotowany na tyle, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla każdego swojego mieszkańca. Wiemy, że gdyby coś się wydarzyło trudnego, to wszystkie procedury muszą zadziałać natychmiastowo i do tego ja i moi pracownicy się przygotowujemy.
0: Obyście nie musieli z nich korzystać, tego chyba wypada życzyć na zakończenie tej rozmowy.
10: Obyśmy wszyscy nie musieli nigdy z tego korzystać, bo sytuacja kryzysowa jest sytuacją nadzwyczajną, która nie powinna się w aktualnym czasie, w świecie wydarzać.
0: Dziękuję bardzo.
7: Eska Braniewo.
11: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
12: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście ta migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywne przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października i tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą tak jak zawsze namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, czy powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na właśnie pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli trzy wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego poezji śpiewanej, to też pierwsze tego typu wydarzenie na Ptasim Pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
11: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
12: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować się też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
11: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można to takie oglądać.
12: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt. Punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
11: A to obrączkowanie, to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
12: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
11: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic nie odbywa raczej?
12: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy by jeszcze chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
11: Zachęcamy 3-4 października, Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Leśnictwo. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
7: SK Braniewo.
0: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Baszty Prochowej w Braniewie. Może niektórzy z Państwa nie wiedzą, gdzie taka baszta się znajduje, to już spieszę z podpowiedzią. To jedna z baszt w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, a od wakacji tego roku baszta należy do Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory w Braniewie. Stowarzyszenie Batory wakacje tego roku obchodziło jubileusz 10-lecia. Jubileusz oczywiście odbył się w Amfiteatrze Miejskim przy baszcie. Tą basztę też można było zobaczyć i będzie ją można oglądać, myślę, że już niedługo, codziennie. Ale o szczegółach porozmawiamy z członkami zarządu stowarzyszenia, Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
14: Dzień dobry, Andrzej Brański, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
0: I zanim opowiemy o tej baszcie, to na początek kilka słów powiedzmy o Waszym stowarzyszeniu. 10 lat to taki pierwszy poważny jubileusz. Jak to się zaczęło, od czego się zaczęło i tak naprawdę czym się zajmujecie?
14: Chciałem powiedzieć najpierw może o tym jubileuszu 10-leciu. W sumie to obchodziliśmy dzięki właśnie tej pani redaktor, bo pani redaktor nam tutaj przypomniała i stąd się zrodził taki pomysł, żeby wyjść po prostu do ludzi, pokazać czym się zajmujemy, pokazać kawałek historii, no i zrobić jakąś taką większą tą imprezę na amfiteatrze.
0: Impreza się udała, bo zaprosiliście na swoje urodziny podobne stowarzyszenia zaprzyjaźnione z wami.
13: Tak, przyjechało kilka stowarzyszeń, które z nami współpracują praktycznie od chwili, kiedy powstaliśmy. Stowarzyszenie Historyczne Poszukiwacze Pogranicze z Ostródy, Stowarzyszenie Faktoria z Pruszcza Gdańskiego, czy ostatnie Stowarzyszenie Denar z Elbląga, które też obchodziło w tym roku 25-lecie, oraz Stowarzyszenie Młode Stowarzyszenie ze Słupska, które zaczynamy tak ponad współpracować.
0: Wszystkich, którzy byli, pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. A teraz powiedzmy kilka słów o Was. Zatrzymajmy się przy Stowarzyszeniu Batory. Dlaczego powstaliście i co robicie na co dzień?
13: Stowarzyszenie, tak jak było wstępnie wspomniane, powstało 10 lat temu, a motywowało nas do tego takie zawirowania po prostu papierowe, że tak powiem. Pewne utrudnienia, wchodzenie z pozwoleniami i żeby nie robić to indywidualnie, stworzyliśmy stowarzyszenie, bo lepiej chyba robić, działać w grupie i uzyskiwać pozwolenia do prowadzenia poszukiwań dla kilku osób, niż każda osoba by miała pisać na te same rejony dokumenty. To się wiązało też i z czasem, i pieniędzmi. I tak zostało stworzone stowarzyszenie, a tym bardziej, że stowarzyszenie tworzyły osoby działające na początku głównie przy wojsku, byli wojskowi. No to jest, żeby to działało legalnie, stworzyliśmy takie stowarzyszenie.
0: Czyli byliście indywidualnymi osobami, które są miłośnikami historii i czasami szukały tej historii w lesie, w ziemi, w wodzie.
13: Tak, tak. Tym bardziej, że okolice Braniewa, no wiadomo, Braniewo 1200 rok i tak dalej, historia w ziemi zakopana jest wszędzie. I tą historię, jak nie my, to inni też wydobędą i pokażą dla wszystkich, a że my jako miłośnicy historii chcieliśmy to robić legalnie, więc stworzyliśmy to stowarzyszenie i tak, że teraz minęło już 10 lat, gdy już tak działamy, coraz więcej osób nas zna, coraz więcej osób z nami współpracuje, coraz więcej stowarzyszeń, jednostki administracji terenowej też z nami współpracują, tak jak Straż Graniczna, wojsko, policja, nawet naszymi członkami są też członkowie Straży Granicznej czy policji, tak?
0: I macie niezły dorobek, część rzeczy waszych, wydobytych przez was, odkrytych przez was, można oglądać chociażby w Muzeum Ziemi Braniewskiej i od teraz w Baszcie Prochowej w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, prawda?
14: Tak, no tutaj jesteśmy teraz w trakcie załatwiania dokumentacji, aby powstało tutaj w Baszcie muzeum. Muzeum, będziemy się starać, żeby to było Muzeum Broni i Techniki. Na razie po prostu zbieramy papierki. Papierki, żeby w konflikt z prawem nie wchodzić.
0: I nie będziecie sobie przeszkadzać, jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Braniewskiej.
13: Nie, nie. Będziemy współpracować z Muzeum Ziemi Braniewskiej, ponieważ oni mają troszeczkę inny profil ekspozycji niż my.
0: Bardziej cywilny.
13: Bardziej cywilny, bardziej taki otwarty. My jednak nie stworzyliśmy takie muzeum muzeum, żeby każdy mógł wejść, dotknąć tego wszystkiego. U nich troszeczkę jest inaczej, bo u nich są to jednak te gabloty. U nas jest to wszystko powywieszane na ścianach czy gablotach, gdzie może każda osoba dotknąć, spytać się, podejść indywidualnie do każdego przedmiotu. I my, jako osoby, które pozyskaliśmy te przedmioty, bardzo dużo wiemy na ten temat przedmiotów i możemy też również opowiedzieć. Tak.
0: I bardzo ciekawie opowiadacie. Sama się o tym przekonałam, a może teraz kilka słów powiedzmy o tych eksponatach, które w baszcie macie. Co tam można oglądać na przykład?
13: No chyba przykładem takim ciekawszym, może nie najciekawszym, ale takim, który wszystkim interesuje, to jest najstarszy smalec w Braniewie, który został odnaleziony. Przypuszczam, że osoba, która zakopywała go w 1945, nawet nie spodziewała się, że taką furorę zrobi on tutaj w naszej baszcie. A z kolejnymi rzeczami to są te rzeczy użytku codziennego, które były porzucone przez dawnych mieszkańców, czy zagubione, i one zostały pozyskane z rejonów starych gospodarstw, czy nawet z pól. Tak? To też jest to pewne być eksponowane. Kolejną taką sprawą jest to pozostałości po różnych wojnach, które tutaj się przetoczyły.
0: Najwięcej chyba po II wojnie.
13: Najwięcej po II wojnie światowej. No niestety, region bardzo doświadczony po II wojnie światowej, gdzie ten walec historii się przetoczył przez te nasze tereny. Mamy tutaj różnego rodzaju odznaczenia, nieśmiertelniki, pozostałości wyposażenia żołnierzy. To, co możemy eksponować. Po prostu nie możemy pewnych rzeczy eksponować, ale to, co możemy, mamy tutaj, są eksponowane i można tutaj przyjść, dotknąć. No niestety nie możemy po nieśmiertelnika do końca dojść, który to żołnierz nosił, ale też możemy pokazać to naszym mieszkańcom. Jak mówię, na piętrze mamy też eksponaty bardziej starsze.
0: A zdarzają się takie?
13: Tak, zdarzają się takie. Też dużo rzeczy przekazywaliśmy do muzeum. Muzeum Archeologicznego w Elblągu, czy obecnie Muzeum w Froborku. I tak właśnie na ostatnim roku znaleźliśmy umbo od tarczy, które zostało przekazane do Muzeum w Froborku. Również kolejny, też tak powiem, cyrkiel kopernikowski, który też również został tam przekazany.
0: Pamiętamy, relacjonowaliśmy to.
13: Tak. I naszym takim, oprócz tego, że baszcie działamy, naszym cyklicznym taką imprezą jest też sprzątanie rzeki Pasłęki. To tam dużo też eksponatów pozyskujemy z rzeki.
14: To właśnie te umbo właśnie pozyskane było w czasie czyszczenia rzeki i topór. To był chyba XV wiek, bojowy topór. To przekazaliśmy wszystko do muzeum we Fromborku. Także no jest tych eksponatów, ale trzeba też uważać, co się znajduje, tak, żeby nie podjąć jakiegoś tam artefaktu

0: do Gdyni, tak, przyjechali, no i podjęli 250 kilo. Myśmy się tego nie spodziewali.
1: Także taka meandruje i co chwila nam coś odkrywa, coś nowego.
2: Ziemia też co roku wypycha te skarby, czasami niebezpieczne, na powierzchnię, prawda?
1: Mówimy, że ziemia rodzi kamienie, ale tutaj w rejonie Breniewa ziemia rodzi niewybuchy. Jest tego bardzo dużo, co zresztą świadczy o tym, jak działa patrol saperski tutaj w okolicy.
2: Wracając do tych atrakcji w Baszcie Prochowej w Braniewie, na mnie duże wrażenie zrobiła książeczka Raiffeisen Banku Kolejarza, który pracował kiedyś przed wojną tutaj w Braniewie, ale to nie jedyna taka pamiątka.
0: Tak, to mamy też pamiątka, taka ciekawostka z rzeki wyłowiony. Co prawda to jest medal okolicznościowy, ale to jest medal z Olimpiady z Berlina z 1936 roku. No różne ciekawostki nam wpadają.
2: Jeżeli ktoś chciałby się zabawić w historycznego detektywa, to mógłby spróbować rozszyfrować, skąd ten medal się tutaj w Braniewie znalazł. Wy próbowaliście?
0: Nie próbowaliśmy.
1: Ja akurat trochę się zagłębiałem. To jest po prostu medal pamiątkowy, który dostał tam osoba, która tak gdzieś tam może działała wśród tych strukturach olimpiady i dostała, otrzymała ten medal. Wiadomo, po 1945 roku wszystko, co było związane z tamtym okresem, lądowało w rzece lub w dołach. No i teraz podczas nurkowania, jak akurat kolega nurkuje, trafiło mu się taki... taki się medal trafił. No też i wychodzą inne różne rzeczy z rzeki. Podczas nurkowania, ponieważ jest ten magnes neodymowy, złapie stal, a najwięcej znajdują osoby, które muszą zejść na dno i tam coś pogrzebać w tym osadach.
0: Dużo butelek z browaru.
2: No właśnie, butelek jest chyba najwięcej.
0: Tak, butelek jest najwięcej. Butelki, kapsle porcelanowe, no tego jest masa. Z roku na rok jest coraz mniej.
2: Ale wszystkim miłośnikom historii przypominamy, że lepiej nie szukać na własną rękę, lepiej właśnie skontaktować się chociażby z wami i z wami wyruszać w teren.
1: Tak, my jesteśmy otwartym stowarzyszeniem, nie robimy problemu, żeby ktoś do nas dołączył, nie robimy problemu, żeby jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z detektoryzmem, zapraszamy, zobaczy, czy mu to pasuje. My jesteśmy w stanie pożyczyć wykrywacz, czy pokazać, jak to działa, bo nie każdego ta pasja pociągnie, a z nami można zawsze działać.
2: Zatem zapraszamy do Baszty Prochowej w Braniewie. Tam można spotkać członków Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory, a my pozwolicie, że będziemy od czasu do czasu zaglądać do was i poznawać historię kolejnych zgromadzonych tutaj przedmiotów.
1: Tak, zapraszamy. Zwłaszcza co z środę od 18:00 jesteśmy otwarci, można przyjść, zobaczyć, jak wygląda baszta, co jest w środku, porozmawiać z nami, ze mną czy z Andrzejem, ewentualnie z najstarszym poszukiwaczem, Jankiem Moskalem, który tutaj najbardziej pomógł w tworzeniu tej baszty.
2: I to on chyba zaczynał gromadzić.
1: Inicjatywa i on zaczynał, jego najwięcej zbiorów jest odnalezionych przez niego.
2: Pozdrawiamy pana Janusza, bo rozmawialiśmy też kiedyś z nim. Opowiadał nam o swoich znaleziskach.
1: Tak. No, Janek jak Janek, dzięki niemu ta baszta, można powiedzieć, istnieje.
2: Dobrze, że ma takich kontynuatorów.
0: Ja tylko jeszcze może chciałbym odnośnie tego naszego dziesięciolecia, chciałbym podziękować dla wszystkich mieszkańców, że nas odwiedzili, a ci, którzy nie byli, to niech żałują, bo naprawdę warto było. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji, w przygotowaniu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam za następne.
1: Jeżeli nam się uda zebrać fundusze, to może za rok, ale to naprawdę musimy się postarać, a jak nie, to na następne 10 lat chyba nie damy czekać.
2: To nie jest taka łatwa sprawa z organizacją.
0: Nie jest taka łatwa. Tym bardziej, że my chcieliśmy wyjść po prostu do ludzi. Do ludzi, żeby zobaczyć, już wcześniej wspominałem o tym. Mówię, nawet żeśmy tutaj z Muzeum Pancernego w Kłoninie.
1: Dziękujemy za to, że przywieźli do nas transportery, które tutaj, jeden, który tu mógł być prawdopodobnie transporter z DKF, a drugi amerykański to raczej taki tutaj nie był, ale też jest ciekawy eksponat.
2: I te transportery jeździły.
0: Tak, to był NSDKF 251. To tak Mateusz Deling właśnie opowiedział, że prawdopodobnie po 82 latach wrócił tutaj na te ziemię, na te tereny właśnie ten transporter gąsienicowo-kołowy. No i był też amerykański M8 Grand Hood, tak? To jest pojazd opancerzony. No prawdopodobnie tutaj nie walczyły, nie jeździły, no ale
1: nie wiadomo, chociaż amerykański sprzęt był.
2: Po szczegóły odsyłam do jednego z naszych magazynów, bo udało mi się nagrać rozmowę oczywiście z przedstawicielami tego muzeum, a tymczasem za wywiad dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory, Tomasz Kamiński, Andrzej Barański. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy i do zobaczenia w Baszcie.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це

0: Випуск новин з Бранєва. Медсестра повітового медичного центру у Бранєві постане перед судом. Прокуратура висунула 50-річній Моніці С. звинувачення у підробленні документів та незаконному отриманні Оксикодону. За даними слідства, впродовж понад 3 років вона нібито оформлювала замовлення на препарат, призначений для пацієнтів, підробляючи при цьому підпис лікаря. За версією слідства, це тривало з січня 2023 до березня 2026 року. А збитки лікарні оцінюють щонайменше у 84 тисячі злотих. Жінці тепер загрожує до 8 років ув'язнення. До Бранєвської лікарні надійшло нове обладнання. Серед нього пристрої та реабілітаційні комплекси для сучасної фізіотерапії. Придбати обладнання вдалося завдяки фінансуванню з Державного фонду реабілітації людей з інвалідністю ПЕФРОН. У лікарні кажуть, нове обладнання – це нові можливості, а реабілітація набирає обертів. Гміна Лелькова отримала кошти з європейських фондів на капітальну модернізацію Центру культури в Лелькова та будинку культури у Загаях. Будівлі утеплять і обладнають сучасними системами опалення. Також планують, зокрема, встановити сонячні панелі. Це важлива інвестиція у безпеку мешканців, каже султес нової Пасленки Яцек Янушчик. У місцевій Марині встановили дефібрилятори АЕД – пристрій, який рятує життя у випадку раптової зупинки серця. Дефібрилятор разом із захисною капсулою встановили у місцевій Марині – у легкодоступному для всіх місті. Ліндсберг Вармінський увійшов до списку 27 польських міст, які мають отримати нові залізничні сполучення у рамках розвитку інтегрованої залізничної мережі. Це черговий крок у спробах повернути залізницю до міста після кількох десятиліть перерви. Зараз, зокрема, аналізують варіант маршруту Бартошице – Ліндсберг – Вармінський – Ольштан. Водночас, поки що, ще не визначено ані остаточний маршрут, ані початок будівництва. Двоє нових поліцейських поповнили склад повітової комендатури поліції у Бранєві. Міхал Сарнецький та Шимон Новаковський склали присягу під час урочистостей в Ольштині, де присягу прийняли 13 новоприйнятих правоохоронців з регіону. Підвищення отримали також 11 поліцейських. Серед них – дільничий із відділку поліції у Пінінчно Якуб Молестак, який отримав звання молодшого аспіранта. Срібною медаллю за багаторічну службу нагородили також комісара Даніеля Давидовича. Музика «Андре Р'є» знову лунатиме у кінотеатрі «Башта» у Бранєві. 8, 15 та 22 жовтня о 17:00 відбудуться повторні покази концерту «Хай живе Маастрихт». Це вже 20-й показ літнього концерту відомого нідерландського скрипаля на великому екрані. Квитки вже можна придбати.
1: СК Бранєво Ньюс. O problemach, jakie mają dzisiaj dzieci i młodzież, o tym, jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
2: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć, wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień. Tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej. Hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
1: często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki, jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
2: Wiesz co, ja ci powiem tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie, żeby to podkreślić, ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, w jaki oni sobie radzą z rzeczywistością, co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz, i to jest ważne, stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
1: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
2: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie. Wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
3: SK Braniewo.
1: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
2: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi i to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo. Uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, i ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz, czym ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością, nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak? Bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy, tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie, tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest, wiesz, jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko, nie?
1: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba z tego, co widziałem statystyki, 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
2: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partner w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie wam się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko, że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zostawione i my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy 2 teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji i to będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. Jakby, okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takiej trochę, w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianie mu bezpieczeństwa i, no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że zalienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale też nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
1: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
2: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
1: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
2: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka. I widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobre jest, popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z nas z perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wiesz, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę. No nie weźmiesz, znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma. Wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Ja przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie, nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby, wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
1: SK Braniewo.
3: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
2: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt pomiędzy rodzicami a edukacją i znowu będę, wiesz, po środku. Uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą, jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon taki, jak myśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie: dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
1: SK Braniewo.
3: No, to jest bardzo, bardzo trafne rzeczy, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwę tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje, no może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?
2: Tak to wygląda, że niestety jest tak, że jak ktoś już do nas trafia, to jest z reguły za późno. Tak, to już jest taki, wiesz, jakby my sobie nie radzimy, to poszło za daleko, wręcz graniczy, wiesz, zakrawa o utratę życia lub zdrowia, no to trzeba iść do psychologa czy tam psychoterapeuty, tak? Ale co jest ważne, my już dostajemy problem, tak? I jeszcze, co jest najlepsze, problem często nazwany mylnie. I początkiem w ogóle procesu terapeutycznego jest właściwe nazwanie tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, okay, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi, ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. To jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej, gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, no serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan czterolatków. No nie, nie przyjmuję czterolatków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty i widać tą różnicę i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi. Wiesz, nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12-10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
3: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem z statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
2: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, to już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Ja uważam, że każdy rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co? Moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle. Jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować. Wiesz, a widzę, jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach. Tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób, i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? A teraz zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jest tej szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. Są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki. Ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie. Ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
4: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 24-річна мешканка Орнети постане перед судом після того, як, за даними поліції, використала знайдену банківську картку для власних покупок. Поліціянти встановили, що таким чином із рахунку власниці зникло близько 300 злотих. Жінці висунули звинувачення у привласненні картки та крадіжці зі зломом. Слідчі передали до прокуратури обвинувальний акт, який загалом охоплює 9 епізодів. Подальшу долю 24-річної жінки вирішуватиме суд. Пробні евакуації у школах. Мета таких навчань – передусім перевірити, як учні, вчителі та працівники шкіл діють у разі небезпеки, а також чи знають правила безпечної евакуації з будівлі. Після завершення навчання рятувальники зустрічаються з учнями та проводять короткі роз'яснювальні бесіди. Останнім часом пробні евакуації відбулися у початкових школах номер 6 у Браніві, а також у Шеленах. Гміна Пінінжно перейняла територію колишнього пляжу біля озера Тафтово. Це завершення справи, яка тривала понад 10 років. Тепер місцева влада шукає інвестора, який облаштує територію для мешканців і туристів. Планується створити привабливе місце для відпочинку та активного проведення часу біля води. Водночас поки невідомо, як саме виглядатиме майбутня інвестиція. Осінь – це швидше настання сутінків і гірша видимість на дорогах. Тому поліціянти з Бранєва нагадують пішоходам і велосипедистам про необхідність носити світловідбивальні елементи. Завдяки ним водій може помітити людину з більшої відстані і матиме більше часу на реакцію. Світловідбивачі мають бути добре помітними як спереду, так і ззаду. Після настання темряви, за можливості, варто також обирати освітлені маршрути. Поліція наголошує, навіть невеликий світловідбивач може суттєво підвищити нашу безпеку. Мешканці Фрумборка зможуть дізнатися, як підготуватися до можливих небезпечних ситуацій. 14 жовтня у початковій школі на вулиці Катедральній відбудеться навчання з питань цивільного захисту та цивільної оборони. Заняття триватимуть з 10 до 13 години. Учасники дізнаються, зокрема, про правила безпеки та способи реагування у кризових ситуаціях. Навчання фінансується у рамках програми цивільного захисту та цивільної оборони. Жовтень у Браніві стане місяцем людей старшого віку. 12 жовтня у Бранівському культурному центрі відбудеться зустріч під назвою «Старший каже, перевіряю». Учасники дізнаються, як розпізнавати дезінформацію, не стати жертвами шахрайства та користуватися доступними соціальними виплатами. Нова музична ініціатива у Пінінжно. Там розпочався набір до міського хору, де дорослі зможуть разом співати та розвивати свої вокальні здібності. Детальну інформацію можна отримати безпосередньо у міському будинку культури.
4: СК Бранєво Ньюс.
5: O Warmio, moja miła, rodzinna ziemio, mato. Cytat z takiego nieoficjalnego hymnu warmińskiego. A użyłam go tutaj po to, żeby wprowadzić nas w atmosferę rozmowy o Warmii, o warmińskości, bo przy naszym mikrofonie warmiara Kasia Kosmos, artystka, która udowadnia, że Warmia może być trendy i cool. Dzień dobry, witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
6: Witaj, dzień dobry.
5: Porozmawiamy o Warmii w pierwszej stolicy Warmii, bo Braniewo to pierwsza stolica Warmii, kiedyś miodem płynąca, że tak powiem.
6: No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie do Braniewa. Oczywiście są to takie bramy Warmii, nawet tutaj na północnej Warmii. Piękne miejsce, zrobiłam sobie spacerek, pysznie zjadłam, faktycznie miodem mnie poczęstowano i rybą, także bardzo fajnie, już jestem po jednym spotkaniu z młodzieżą braniewską, też bardzo fajnie, a teraz czekam na spotkanie z dorosłymi.
5: A my sobie porozmawiamy o tej Warmii. Ja jestem z Braniewa, ty jesteś z Olsztyna, a Olsztyn i Braniewo to Warmia i my o tym wiemy, ale niektórzy nie.
6: No właśnie, ja się staram w moich rolkach przekazywać chociaż troszkę takiej wiedzy. Ja nie jestem historykiem, etnologiem, nie tworzę programów historycznych, raczej komediowe rolki, ale gdzieś tam zawsze coś troszeczkę przemycę. Czy to czepiec, czy jedno słówko z gwary, czy no właśnie w jednej z rolek, pastiszując Dzień Świra, próbuję nauczyć, no, córkę wszystkich miast Warmii. Braniewo jest na pierwszym miejscu.
5: To bardzo nam miło. Powiedz, czy tak naprawdę od zawsze czułaś w sercu Warmię i kochałaś Warmię?
6: Nie zawsze. Jestem taką córką marnotrawną, przyznaję się i zawsze o tym opowiadam, że to zainteresowanie, miłość i nostalgia gdzieś tak później we mnie wybuchło. Niemniej zawsze coś mnie ciągnęło do tradycji. Ja raczej jestem plastykiem, robiłam dużo rzemiosła, tańczyłam nawet w zespołach ludowych, ale nie miałam takiego gigantycznego zacięcia. Dopiero jak wyjechałam i jak co chwilę musiałam każdemu tłumaczyć, że Olsztyn to nie Mazury, to w pewnym momencie wiarka się przebrała i postanowiłam zrobić pierwszy filmik po prostu takiej wkurzonej warmiary, która wiecznie musi to tłumaczyć. I tyle. To jest taki mój manifest, film założycielski, który do dzisiaj gdzieś tam się toczy po internecie. No i tak to się zaczęło.
5: Województwo warmińsko-mazurskie połączyło jakby Warmię i Mazury w jeden region i tak naprawdę mało osób wie, gdzie przebiega ta granica między Warmią a Mazurami.
6: To nie wszyscy muszą wiedzieć. No przecież nie będziemy od każdego wymagać, żeby w głowie miał mapę. Nie chodzi o to, żeby każdy potrafił wyrecytować i palcem narysować. Chociaż ja dla śmiechu robię taką, mam taką rolkę, w której pokazuję, jak dostać obywatelstwo warmińskie i pierwszym zadaniem to jest narysować z pamięci, z zamkniętymi oczami granicę Warmii. To jest oczywiście żart. Ale no jedyne, o co mi chodziło, to po prostu, żeby ludzie tą Warmię zaczęli w ogóle zauważać. Bo uwierz mi, że do dzisiaj dostaję komentarze, że nawet nie słyszałem, że coś takiego istnieje, że cała północno-wschodnia Polska to jest dla wszystkich po prostu jeden wielki region Mazur. No i ja trochę chcę odczarować ten marketingowy obszar naszego kraju i udowodnić, że nie jesteśmy wszyscy Mazurami. No, jeśli wszyscy mogli się nauczyć, gdzie są Mazury, no to uważam, że mogą się nauczyć i że jest Warmia.
5: A propos Mazur, Mazury, cud natury, hasło bardzo popularne. No i jakby do tego przyczepia się tą Warmię.
6: No to jest przepiękne hasło. Ono obleciało cały świat, bo to była kampania naprawdę rozciągnięta ze swoimi plakatami na cały świat, żeby promować ten region. No i cudownie, tylko no właśnie my troszeczkę gdzieś zginęliśmy w tym, a przecież na Warmii jest równie pięknie.
5: Potwierdzam. A co tobie się podoba na Warmii?
6: No, wiesz co, nic odkrywczego nie powiem, jeśli powiem, że po prostu natura. Jeśli powiem, że uwielbiam jeździć alejami, chociaż są trochę niebezpieczne i wzbudzają ostatnio kontrowersje, że kocham pagórki, że nie wyobrażam sobie lata bez zimy, bez śniegu, a to nie jest wcale takie oczywiste. Jak mieszkałam 15 lat w Toruniu, no to tam śnieg właściwie nie pada. Tam jeśli chcesz się pokąpać w jeziorze, to musisz jechać 30 km, a tutaj mamy to właściwie na każdym osiedlu w Olsztynie. No więc to są takie oczywistości. Ludzie też są inni. Tu jednak ciężko powiedzieć, czym konkretnie to się różni, no ale jednak to jest moje miejsce i to jest jak z matką. Matki się nie wybiera, trzeba ją kochać taka, jaka jest i my będąc tutaj musimy dbać i chwalić nasz region.
5: I ty to robisz bardzo fajnie. Projekt To jest Warmia. Czy on trafia do młodych ludzi? Odzywają się do ciebie?
6: Na pewno trafia do moich rówieśników. Ja spotykam się z różnymi grupami. Młodzież, no wiesz, patrzy na mnie już jak na taką trochę szaloną matkę czasem, bo ja jestem przed 40, więc ja już bym mogła być ich mamą. Więc moje poczucie humoru, w których ja nawiązuję do popkultury, do lat 90, które ja znałam z tego, że ja żyłam w tych czasach, czy nawiązuję do klasyków kina moich rodziców, to dla nich to już jest zupełnie inny świat. Ich nie śmieszą te, do końca te rzeczy, które mnie śmieszą. Niemniej jestem na pewno bliżej nich niż powiedzmy jeszcze wyższe pokolenie, które po prostu robi suchy wykład, który przedstawia no, historię w taki bardzo akademicki sposób, prawda? No liczę na to, że z pokolenia Z, czy teraz tych jeszcze młodszych, to są alfy chyba, no wykluje się następna jakaś pasjonatka. Może pasjonat, teraz jakiś szalony warmiak, który też w social mediach będzie opowiadał na swój własny sposób. Także czekamy.
5: A ty dzięki temu projektowi, rozumiem, też odkrywasz Warmię, prawda?
6: Tak, wiesz, ja tak im więcej się dowiaduję, tym więcej się okazuje, że tak bardzo mało wiem, tak bardzo mało znamy tą naszą Warmię. Jest tyle rzeczy do zwiedzenia, odkrycia, że naprawdę nie ma po co jechać na granicę, wystarczy wychylić nosa poza swoje miejsce i jest u nas naprawdę cudownie, więc Warmia jest ciągle dla mnie nieodkryta.
5: A czym byś wypromowała Warmię?
6: No wiesz, cała moja działalność gdzieś to jest promowanie Warmii. No i ja to robię trochę w nieoczywisty sposób, bo często wsadzam kij w mrowisko, krytykuję, wykorzystuję AI, tworzę rzeczy, które nie są w oczywisty sposób marketingowo-turystyczne. Jakby nie latam dronem, pokazując, że jest tu ładnie, bo to jest dla mnie oczywiste. Tworzę postaci, powiedzmy, agresywne, głośne, wiesz, które krzyczą, a nie mówią spokojnym głosem, które tupią nogą. No i dlatego to się tak niesie chyba, bo to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiej turystyki przewodnika, który spokojnie nam wykłada daty, mówi, jakie to było ważne, a no mnie też to w gruncie rzeczy jakoś nudzi. Ja wiem, że to są ludzie, którzy naprawdę mają ogromną wiedzę i jeśli ktoś dzięki mnie załapie bakcyla warmiowego i będzie chciał dowiedzieć się więcej, to ja wiem, że on znajdzie takich ludzi i takie instytucje, które mu to powiedzą. Ja jestem tylko od zarażania słowem Warmia.
5: Od zarażania w taki sposób, że tworzysz rolki, opowiadasz, ale i też czasami śpiewasz.
6: Tak, mam na koncie jedną piosenkę. Pierwszy mój debiut śpiewaczy, chociaż przyznaję się, że nie jestem śpiewaczką, ale no musiałam to zrobić. Na fali teraz, po zachłyśnięciu się zafascynowaniu AI-em, teraz przychodzi ta fala tego negowania. I mamy dosyć wygenerowanych rzeczy, zbyt podobnych do siebie, więc ja już nie chciałam kontynuować też tej ścieżki i spróbowałam własnych sił. Uderzyłam w ważny temat poczucia tożsamości, tego, że my właściwie na Warmii wszyscy jesteśmy skądś, że nasi dziadkowie są z różnych stron, bo taka jest trudna historia tych ziem, więc ja to wyraziłam w piosence, pokazałam najpiękniej Warmię, jak tam potrafiłam, zjechaliśmy setki kilometrów w teledysku, żeby i od pałacy przez jeziora, lasy, stroje ludowe, nowoczesne, murale, czepiec, naprawdę jest tam wszystko upakowane w 3 minuty wraz z takim nostalgicznym zapytaniem, czy to już jest mój dom i czy mogę się nazywać tą warmiaczką wreszcie.
5: Dlaczego nie?
6: No właśnie, ja sobie sama odpowiedziałam na to pytanie, ale niech każdy obejrzy i rozezna.
5: Zatem zapraszamy. Projekt tu jest Warmia, Kasia Kosmos, Warmiaczka.
6: Warmiaczka, dziękuję.
5: Marta Hajkowicz również z Warmii. Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiam.
4: Eska Braniewo.
7: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
8: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywne przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, czy powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na ptasim pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej. To też pierwsze tego typu wydarzenie na Ptasim Pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody. Będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
7: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
8: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
7: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można te ptaki oglądać.
8: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków. Aczkolwiek też mamy drugi punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taki specjalny obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
7: A to obrączkowanie to najpierw czy te ptaki trzeba złapać? Jak to wygląda?
8: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków. I to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga, i ich stan i potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
7: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic nie odbywa raczej?
8: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, w więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie jeszcze chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
7: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
8: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych, profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce.
7: Zachęcamy 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
4: SK Braniewo.
5: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką. I nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
9: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
5: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
9: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat, pasjonowało mnie dziennikarstwo. I bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. Wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
5: I rozwinęłaś.
9: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować. I tak jest dzisiaj, wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami, jeszcze coś tam dopowiedziałam do moich historii, czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam. Więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
5: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką. Mhm.
9: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
5: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim życiu?
9: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło. Ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie. I wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość. A jak się nazywa to zioło? A jak to? I wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin. Jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury w bibliotece, wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No fascynowało mnie to. No i teraz przekułam te fascynacje w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się i okazuje się, że tyle ziół znają i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego.

0: Możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
1: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
0: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem musimy mieć pewność, do czego nam ma ta roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
1: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania,
0: tak,
1: jedzenia.
0: Tak, tak. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
1: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampon?
0: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, który chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
1: Jurawiec
0: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Babka lancetowata.
1: Chmiel mi też tam...
0: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
1: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
0: Tak. Pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
1: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
0: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
1: Trzeba na nie uważać.
0: Tak, ale z dzikich łąk, nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
1: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
0: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską, ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wieloma też utrzymuję kontakty. Znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
1: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Braniu.
0: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
1: Temat ziół jest niewyczerpany.
0: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu. Już jestem zadomowiona w Braniewie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Суперечка щодо будівель колишньої школи у Пінєнжно. Депутати групи «Разом для повіату» запитують, чому там не створили запланований заклад опіки та лікування. У повіті відповідають, що реконструкцію будівлі не було належним чином підготовлено, а справу розслідує прокуратура. Ситуація залишається предметом суперечки між депутатами та владою повіту. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади тренуються з протидії повітряним цілям. На полігоні в Устці вони відпрацьовують, зокрема, спостереження, взаємодію та правильну реакцію на появу цілі. Вогнева підготовка має підготувати їх до дій у різних ситуаціях. А тим часом вчора у Бранєві відзначили день 9-ї Бранєвської брони кавалерійської бригади. Урочистості розпочалися месою в базиліці Святої Катерини, після чого відкрили мурал, присвячений бригаді.

Tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie bada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: SK. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunter.

0: mentorka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.
2: Braniewo na czasie.
3: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W weekend na Mierzei Wiślanej trwa 16. Ptasi piknik.
4: Jest takie miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać, wspólnie poobserwować, poobrączkować ptaki, spędzić cały dzień w tematyce ptasiej na Mierzei Wiślanej.
3: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Ptasi piknik na Górze Pirat, 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasków. 13 aktorów na scenie. Trzy siostry Czechowa to 327. premiera Teatru Sewruka w Elblągu. Tytułowe trzy siostry mieszkają na prowincji, marzą o zamieszkaniu w stolicy. Oryginalny tekst powstał w 1901. Elbląska adaptacja przenosi go do Polski końca lat 30. Terminy spektakli znajdzie się na stronach Elbląskiego Teatru.
5: Muzyką się żyje.
6: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
6: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, ale wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście, oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę, w duecie z Kają, czy później Ci opowiem, w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I say-

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. To Vlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie. Więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już popołudnie niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas karawany.

0: Renaissance Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Braniewo na czasie.
5: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Przed nami 13 weekend seniora z kulturą. Na Warmii i Mazurach w akcję włączają się m.in. Centrum Spotkań Europejskich i Światowic w Elblągu, Elbląski Teatr czy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. 3 i 4 października oznacza to akcje, promocje i zniżki dla seniorów. Szczegóły znajdziecie w sieci. Zdrowie zaczyna się w głowie. Od 5 do 10 października odbędą się Elbląskie Dni Zdrowia. Tegoroczna edycja poświęcona będzie zdrowiu psychicznemu, profilaktyce i budowaniu dobrostanu. W programie m.in. dyżury psychologów i terapeutów, warsztaty, konferencje czy dni otwarte Centrum Zdrowia Psychicznego. A więcej materiałów, zdjęć i filmów na sk.pl oczywiście.
6: Muzyką się żyje.
7: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
8: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
9: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
7: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasiach. Gdyby tak się udało przelatać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Receive Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę. Byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście. Nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny. Już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

Eska. Eska. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: To Swedish House Mafia i Lick Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym momencie.
1: Jeżeli
0: na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walcz możecie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdrowia.

0: To promocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajne! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
13: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem, no jasne, że tak. I

0: Zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później Ci Opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
2: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
1: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. Eska oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na eska.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
3: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
4: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
3: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
1: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Millerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Narlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Za nami premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pierwsze pokazy adaptacji powieści Prusa odbyły się także w Braniewie. Jak mówi Małgorzata Stępińska z kina Baszta, Lalka pozostanie tu na dłużej.
9: Bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem.
8: Film można oglądać w Braniewie do 13 października. Seniorzy z Braniewa wracają do szkoły. We wtorek w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja Roku Akademickiego Miejscowego Uniwersytetu III Wieku. W programie oprócz oficjalnej części także wykład inauguracyjny i część artystyczna. Seniorzy zapraszają na uroczystość od 11. A więcej informacji znajdziecie oczywiście na sk.pl.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
11: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
10: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
12: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
13: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał

0: ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem de Minaurem.
1: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Stanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
0: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel...

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
11: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
10: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
12: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
13: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
10: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
14: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz z

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na pę. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin.

0: Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarma.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: SK Braniewo. Na czasie.
8: Rafał Maliszewski. Braniewo podpisało umowę o współpracy z koreańskim producentem broni. Porozumienie przewiduje możliwość realizacji inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Siatkarki brzeźnieckie Sparty zaczynają nowy sezon. Pierwsze starcie już w niedzielę u siebie, mówi trener Tomasz Jotko.
9: Będziemy tutaj gościć w Braniewie turniej rozstawieniowy w kategorii młodziczek.
8: Turniej rozpocznie się o 9.30 w sali sportowej SP6 w Braniewie. Będzie chór. W Pieniężnie ruszył nabór do chóru miejskiego, w którym śpiewać będą osoby dorosłe. Opiekunką chóru będzie Natalia Dulysz, która prowadzi zajęcia wokalne w Miejskim Domu Kultury. Szczegóły w siedzibie MDK.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
11: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
10: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
12: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. Wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ślicznie tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats.

0: tabletę zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
8: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
7: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
9: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
7: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
10: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Saphirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych.

0: Kultury odbędzie się inauguracja Roku Akademickiego Miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie wykład inauguracyjny i część artystyczna. Ślizgawka już rusza. W niedzielę ponownie będzie można założyć łyżwy i ruszyć na taflę lodowiska Helena. Nowy sezon rozpocznie bezpłatna sesja inauguracyjna, podczas której nie zabraknie klimatycznej muzyki i konkursów. Start o 17:00. Od kilku wersów to hasło spotkania autorskiego z Patrycją Wójtowicz. Pisarka na co dzień łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie 12 października o 17:00 w bibliotece w Braniewie.
1: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
2: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
1: Mówi Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
3: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
1: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kogoś.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: RMFFM.sk. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Agnieszka Praniewo.
1: Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę

0: Dyrektor Elbląskiego Sanepidu. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowic w Elblągu, jest dla Ciebie.
1: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
0: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny, po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Wielka Braniewo News.
1: Poprzedni dyrektor zrezygnował. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu ma nowego szefa.
2: Rada Nadzorcza spółki powołała na tę funkcję na okres 5-letniej kadencji pana Michała Góreckiego.
1: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Nowy dyrektor ma 44 lata. Z ZKM-em związany jest od lat 16.
3: Prom już nie pływa. Przeprawa promowa Świbno-Mikoszewo w Mikoszewie zakończyła sezon. Prom wróci tu dopiero w majówkę. Przypomnijmy, połączenie promowe między Świbnem a Mikoszewem istnieje od niemal 130 lat. Obecnie poza sezonem jest nieczynne.
1: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Elbląga, zabytkowy pomnik Tezeusza, zmienił swoją lokalizację.
4: Stanął blisko drugiego z elbląskich herosów, Achillesa, tuż przy Urzędzie Miejskim.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Wcześniej Tezeusz stał na Placu Grunwaldzkim, potem w Parku Traguta, a ostatnio przy Rycerskiej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Braniewskie Psiaki. O codziennym życiu z psem opowiadała Ilona Naspińska, przewodniczka psa służbowego.
5: To, co bardzo często obserwuję, to faktycznie jest to, że ludzie nie rozumieją zachowań swoich psów.
1: Spotkania z cyklu Braniewskie Psiaki w Bibliotece przy Katedralnej będą kontynuowane. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu rozpoczyna rok akademicki. Podczas inauguracji rektor uczelni Jarosław Niedojadło był pełen entuzjazmu.
6: Patrzymy optymistycznie, jak przed każdym rozpoczęciem roku akademickiego, a mamy powody do zadowolenia. Mieliśmy dobrą rekrutację, blisko 700 studentów zaczyna studia na pierwszym roku. W tej chwili w rejestrach mamy około 1700 studentów. Oczywiście to się liczba zmienia z dnia na dzień. Mamy w tym roku dwa nowe kierunki. Prawo, magisterskie studia 5-letnie, kierunek inżynierski, inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Jest jeszcze trzeci, którego nie udało się nam uruchomić, ale wystartuje w drugim roku, bo mamy wszystkie zgody, to jest lingwistyka stosowana. Trwają różnego rodzaju prace, ale jesteśmy gotowi do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych już od poniedziałku. Nasze prace wewnętrzne to są prace modernizacyjne, przygotowanie nowych laboratoriów, ale także przygotowujemy nowe rozwiązanie, kompleks pomieszczeń dla nauczycieli akademickich. Dostaliśmy wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, około 11,5 miliona złotych, plus nasz wkład własny 2,5 miliona i pieniążki te przeznaczone są na modernizację domu studenckiego, termomodernizację, ale przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, tak żeby nasi studenci mogli bezpiecznie w tym obiekcie funkcjonować. Ale czeka nas też jeszcze parę innych przedsięwzięć. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w naszych obiektach. Część już wykonaliśmy, a część czeka nas w przyszłym roku.
1: ANS Elblągu posiada 5 instytutów i kilkanaście kierunków studiów. Na część z nich ciągle trwa nabór. Nauka tu jest bezpłatna. W weekend na Mierzei Wiślanej trwa 16. Ptasi piknik.
7: Jest takie miejsce, gdzie wszyscy mogą się spotkać, wspólnie poobserwować, poobrączkować ptaki, spędzić cały dzień w tematyce ptasiej na Mierzei Wiślanej.
1: Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa. Ptasi piknik na Górze Pirat, 5 km za Krynicą Morską w stronę Piasków. 13 aktorów na scenie. Trzy siostry Czechowa to 327. premiera Teatru Sewruka w Elblągu. Tytułowe Trzy siostry mieszkają na prowincji, marzą o zamieszkaniu w stolicy. Oryginalny tekst powstał w 1901. Elbląska adaptacja przenosi go do Polski końca lat 30. Terminy spektakli znajdzie się na stronach Elbląskiego Teatru. Za nami premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pierwsze pokazy adaptacji powieści Prusa odbyły się także w Braniewie. Jak mówi Małgorzata Stemplińska z kina Baszta, Lalka pozostanie tu na dłużej.
8: Bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem.
1: Film można oglądać w Braniewie do 13 października. Całodobowy urzędomat przy parkingu na Placu Dworcowym w Elblągu oferuje nowe usługi. Od teraz oprócz dowodów rejestracyjnych można odebrać tu tablice rejestracyjne.
9: W sposób podobny jak odbiera się paczki z paczkomatu.
1: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. By skorzystać z urzędomatu wystarczy przy składaniu wniosku zaznaczyć taką opcję. Seniorzy z Braniewa wracają do szkoły. We wtorek w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja Roku Akademickiego Miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie oprócz oficjalnej części także wykład inauguracyjny i część artystyczna. Seniorzy zapraszają na uroczystość od 11. Chodniki, boisko, książkomat, miasteczko ruchu drogowego czy wiaty świetnikowe. 15 projektów będzie walczyło o głos mieszkańców w budżecie obywatelskim Pasłęka. Głosowanie ruszy 5 października, potrwa do 16. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Malbork zaprasza młodych odkrywców. Od 1 października do końca roku osoby w wieku od 8 do 26 lat mogą zwiedzać Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek w Sztumie za symboliczną złotówkę. To wyjątkowa okazja, by stanąć w zamkowych wnętrzach i poznać historię jednego z najbardziej niezwykłych zabytków w Polsce.
3: ujrzały światło dzienne po ponad wieku. Podczas remontu wieży zabytkowego kościoła w Stegnie w jej zwieńczeniu odnaleziono kapsułę czasu, a w niej
0: ciekawy zbiór dokumentów z 1905 roku i wcześniejszych, nawet 300-letnie dokumenty to są,
3: mówi ksiądz dr Krzysztof Kaoka. Po zbadaniu dokumenty trafią do nowej kapsuły, do której zostaną także dołożone współczesne artefakty. Od kilku wersów. Pod takim hasłem odbędzie się w Braniewie spotkanie autorskie z Patrycją Wójtowicz. Pisze po to, by poruszyć serca i zostawić po sobie słowa dające do myślenia na dłużej. Mówi pisarka, która na co dzień sprawnie łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie z Patrycją Wójtowicz odbędzie się 12 października w bibliotece w Braniewie o 17. Posprzątają brzegi i dno. Wkrótce odbędzie się akcja sprzątania Jeziora Martwego na Jeleniej Dolinie. Zespół nurków zajmie się dnem jeziora. Chętni i wolontariusze posprzątają brzegi. Wcześniej specjalista opowie o wyposażeniu wykorzystywanym podczas nurkowania i specyfice badań podwodnych. 10 października, Jelenia Dolina, Jezioro Martwe, 10:30. W Marinie w Nowej Pasłance zainstalowano defibrylator AED. To urządzenie ratujące życie wykorzystywane w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
10: To jest urządzenie, które prowadzi cię za rękę, krok po kroku.
3: Mówi Jacek Januszczyk, sołtys Nowej Pasłanki. Defibrylator zainstalowano w ogólnodostępnym miejscu. Największy w Polsce zbiór ornatów i kielichów grobowych oraz 100 kilkanaście pochówków, w tym 6 biskupich. To wstępny efekt badań archeologicznych prowadzonych w ostatnich latach we Fromborku.
11: Katedra we Fromborku skrywa ciągle tajemnice, które przed nami się powoli odkrywają.
3: Mówi proboszcz ksiądz Jacek Wojtkowski. Badania podsumowano podczas konferencji. Ostatnie dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki: prawo i inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Szczegóły na stronach ANS.
12: Seniorzy wracają do szkoły. 6 października o 11 w Brynieckim Centrum Kultury odbędzie się inauguracja roku akademickiego Miejscowego Uniwersytetu III wieku. W programie wykład inauguracyjny i część artystyczna. Ślizgawka już rusza. W niedzielę ponownie będzie można założyć łyżwy i ruszyć na tafle lodowiska Helena. Nowy sezon rozpocznie bezpłatna sesja inauguracyjna, podczas której nie zabraknie klimatycznej muzyki i konkursów. Start o 17. Rozmowy o książkach, inspiracji i życiu w Holandii. To w piątek o 17 w bibliotece w Braniewie. Zapraszamy na spotkanie z autorką Agnieszką Zakrzewską.
13: SK Braniewo.
12: Żołędzie dla jelonków. Ośrodek rehabilitacji zwierząt w Nowym Monastarzysku stale ma pod opieką kilkadziesiąt zwierząt. Odgryzoni przez ptaki polojeleniowate. Można im pomóc, wspierając finansowo lub rzeczowo. A przyda się wszystko.

0: dopiero w chemię.
1: Mówi Anna Kamińska, prowadząca ośrodek. Pomóc można również zbierając na spacerze żołędzie. To porządna, kaloryczna karma na zimę dla saren, łosi, danieli i dzików. Tylko nie wyzbierajcie wszystkiego. Mecz na przełamanie. Olimpia w sobotę o 16 zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łomża, obecnie najsłabszą drużyną w lidze. To najlepszy moment na zdobycie punktów po dwóch porażkach z rzędu. Siup na sup. W niedzielę o 12 drugie zawody z cyklu rzeka Elbląg Sub Cup o puchar prezydenta Elbląga.
2: Można pływać na swoich deskach, można płynąć na kolanach. Z podmostu wysokiego płyniemy do mostu niskiego, za mostem zawracamy.
1: Mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, organizator zawodów. O obrazkach z profesorem Jerzym Szyłakiem. Biblioteka Elbląska zaprasza w sobotę o 11 do El Camery. Uczestnicy spotkania przyjrzą się komiksowi i książce obrazkowej jako pełnoprawnym formom opowieści, sztuki i komunikacji również dla dorosłych odbiorców. Obowiązują zapisy. Kolorowy kamuflaż. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak paczka cukierków. W środku kolorowego opakowania, znalezionego u 15-latki z Elbląga, był jednak narkotyk 2CB, zwany różową kokainą.
3: Możemy powiedzieć, że w tym przypadku kluczem jest opakowanie do takiego środka odurzającego. To nie do końca jest tak, że on jest sprzedawany właśnie w tym opakowaniu, aczkolwiek osoba, która używa takiego środka z uwagi na chociażby jego intensywny zapach, często posiłkuje się, aby to ukryć i zakamuflować właśnie tego rodzaju kolorowym opakowaniem. Więc tu także apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu jednorazowe czy wielorazowe opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
1: Zdaniem funkcjonariuszy te opakowania to popularna alternatywa dla woreczków stronowych. Od kilku wersów to hasło spotkania autorskiego z Patrycją Wójtowicz. Pisarka na co dzień łączy pracę zawodową, prowadzenie zajęć fitness i rozwijanie własnych pasji. Spotkanie 12 października o 17 w bibliotece w Braniewie. Nadzwyczajna i błyskawiczna. Radni PiS dzisiaj rano złożyli wniosek o nadzwyczajną sesję, a przewodnicząca rady zwołają dzisiaj na 17. PiS chce zerwać współpracę z Tarnopolem i zmienić nazwę ronda, nie czekając na wyniki trwających konsultacji.
4: W dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie zmiany nazwy ronda oraz zerwania współpracy z miastem Tarnopol. Pani przewodnicząca zgodnie z ustawą ma 7 dni na zwołanie takiej sesji. Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie pod koniec, taka sesja zostanie zwołana. Dlaczego nie czekamy na wynik konsultacji? Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, mając mandat blisko 30 tysięcy mieszkańców, może wziąć na siebie odpowiedzialność i podjąć decyzję o zerwaniu współpracy z Tarnopolem i zmianie nazwa Ronda Tarnopol ze względu na to, że debatujemy o tym tak naprawdę od 2021 roku i wielokrotnie już mieszkańcy zgłaszali i to swoje petycje i my jako radni również inicjatywy, więc chyba czas, żebyśmy mogli podjąć taką decyzję, tym bardziej, że tak jak podkreślę, mamy mandat blisko 30 tysięcy mieszkańców Elbląga. Konsultacje zapewne będą w okolicach kilkuset bądź może tysiąca głosów, co jest w mojej opinii niemiarodajne z tego względu, że zwyczajnie nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tych konsultacjach, bo nie są one jakoś specjalnie mocno nagłaśniane. Dlatego ja zachęcam kolegów z Koalicji Obywatelskiej, aby być odważnym, stanąć w prawdzie i zagłosować na najbliższej sesji, zagłosować tak, ażeby te projekty uchwał zostały zwyczajnie przyjęte.
1: Mówi Rafał Trak z PiS. Braniewo podpisało umowę o współpracy z koreańskim producentem broni. Porozumienie przewiduje możliwość realizacji inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 15-latek z ośrodka Przemazurskiej, w którym w środę doszło do wybuchu i pożaru, decyzją sądu trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Do eksplozji doszło w jednej z szafek, w której wychowanek przechowywał środki odurzające, które w połączeniu z rozszczelnionym dezodorantem miały zadziałać jak materiał łatwopalny. Siatkarki berlińskie Sparty zaczynają nowy sezon. Pierwsze starcie już w niedzielę u siebie, mówi trener Tomasz Jotko.
5: Będziemy tutaj gościć w Braniewie turniej rozstawieniowy w kategorii młodziczek.
1: Turniej rozpocznie się o 9.30 w sali sportowej SP6 w Braniewie. na brzegu i w wodzie. Park krajobrazowy Wysoczyzny zaprasza 10 października na wielkie sprzątanie Jeleniej Doliny i Jeziora Martwego.
0: 10 października na terenie Jeleniej Doliny odbędzie się akcja Sprzątanie Jeziora Martwego i jego brzegu. To wydarzenie będzie taką nie tylko okazją do zadbania o czystość tego cennego przyrodniczo miejsca, ale również do poznania tajników prowadzenia badań podwodnych. To wszystko za sprawą współpracy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z Fundacją Naukowe Badania Podwodne i Naukowym Kołem Badań Podwodnych Hydronautik, działającym przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zajmującym się badaniami podwodnymi. I ta nasza akcja będzie prowadzona jednocześnie na lądzie i pod wodą. Ekipa nurkowa przeprowadzi sprzątanie Jeziora Martwego, natomiast wszyscy chętni uczestnicy akcji będą mogli wspólnie oczyścić brzeg jeziora i jego najbliższe otoczenie. Zapraszamy wszystkich chętnych, zapewniamy worki, rękawice. Zaczynamy o godzinie 10.30 na Jeleniej Dolinie.
1: Mówi Kamil Zimnicki, a na zakończenie wspólne ognisko. Sprzątanie 10 października, zbiórka o 10.30. Szczegóły na stronach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Będzie chór. W Pieniężnie ruszył nabór do chóru miejskiego, w którym śpiewać będą osoby dorosłe. Opiekunką chóru będzie Natalia Dulysz, która prowadzi zajęcia wokalne w Miejskim Domu Kultury. Szczegóły w siedzibie MDK. Tradycja i historia na ścianie. Do końca października artyści z całego kraju mogą zgłaszać swoje projekty na mural z okazji 780-lecia Elbląga.
6: Zapraszamy artystów, uczniów, studentów, jak i absolwentów szkół artystycznych do udziału w konkursie na mural z okazji 780-lecia Elbląga. Szukamy autorskich projektów, które w twórczy sposób połączą bogatą historię miasta ze współczesnym językiem sztuki. Liczy się przede wszystkim wysoki poziom artystyczny.

0: wpływ na nasze funkcjonowanie ma codzienny pęd życia, przyczynach uciekania przez dzieci w nałogi, a także o tym, jaki wpływ na psychikę dziecka ma na przykład rozwój rodziców oraz relacje panujące w rodzinach. Ciężkie tematy dzisiaj w Eskowym Studiu, a rozmawiamy z psychologiem Tomaszem Kozieją z pracowni psychologii holistycznej w Elblągu. Co jest przyczyną, że dzisiaj tak wielu rodziców ma problemy z funkcjonowaniem w tej właśnie roli rodzica, z łączeniem roli rodzica z pracą zawodową, z jakimiś innymi aktywnościami?
1: Wiesz, jakby w moim subiektywnym odczuciu jakby główną przyczyną jest pęd. My pędzimy, tak? Jakby nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, nie potrafimy reflektować nad sobą, nad rodziną, nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Wiesz, to jest klucz, nie? Że dążymy do czegoś, żeby coś mieć, a potem dążymy do czegoś, żeby znowu coś mieć i znowu coś mieć i znowu coś mieć, a tak naprawdę, wiesz, nie umiemy się zatrzymać i tak naprawdę rozejrzeć dookoła i powiedzieć: wow, hej, zbudowałem fajne życie, mam fajną rodzinę, mam piękną żonę, wiesz, mam fajne dzieci. Jakby ten czas jakby dla tych dzieci, wiesz, odzyskać. I o tym właśnie też będziemy mówić na konferencji, ponieważ konferencja ogólnie dotyczy uzależnień. Tak jak już wspomniałem, ale uzależnień w kontekście rozwodów, rozstań, w kontekście, wiesz, bo reperkusje rozwodów są różne. U dorosłych często jest to alkohol, są to narkotyki, wiesz, jest to prostytucja i tak dalej. Hazard przede wszystkim też. A u dzieci, wiesz, jakby agresja, autoagresja, również narkotyki w zależności od wieku, również alkohol, bo wiesz, ten wiek, kiedy dzieci zaczynają spożywać alkohol, dzisiaj jest mocno obniżony. Internet, komputer, telefon, w ogóle to uciekanie w świat wirtualny, o tym wszystkim chcemy poopowiadać, bo naprawdę mamy na to nasze rozwiązania, chcemy się nimi dzielić i myślę, że to jest ten czas na to.
0: Często ten internet, ten telefon dany dzieciakowi do ręki jest to taki sposób na jakby pozbycie się problemu, tak? Masz, nie zawracaj głowy.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, i tak i nie, wiesz, ja nie winię dzieci, ja nie winię tego, że oni uciekają w świat wirtualny, prawdopodobnie gdybym był w ich wieku, też bym uciekał w świat wirtualny, tak? Jakby to jest najprostsza droga ucieczki i wiesz, ja nie patrzę na to jako na sposób nieradzenia sobie i to jest super ważne, nie? Żeby to podkreślić. Ja patrzę na to jak na sposób radzenia sobie, wiesz, to jest sposób, jaki oni sobie radzą z rzeczywistością. Co prawda destruktywny, ale radzą sobie, tak? I my teraz pracując z taką młodzieżą, z takimi dziećmi, wiesz, nie idziemy w taką, wiesz, narrację, że o, ty sobie nie radzisz, to teraz trzeba nauczyć się, jak sobie radzić, tak? Odwrotnie, ty sobie radzisz w ten sposób i fajnie, że sobie radzisz, bo żyjesz, tak? Tylko, że trzeba mu pokazać, że trzeba znaleźć metody radzenia sobie, a nie radzenia sobie, wiesz? I to jest ważne, stąd też, wiesz, jeśli nie mamy wiedzy, nie szukamy nowej wiedzy, tak? Bo możemy mieć wiedzę, którą tam gdzieś była, wiesz, użyteczna 10 lat temu, świat pędzi i jakby nasze sposoby rozwiązywania problemów też muszą być na bieżąco zaktualizowane.
0: Bo już któryś raz mówisz o tym, że macie jakby patenty na pomaganie tym rodzinom. Na czym polegają te wasze pomysły?
1: Wiesz, o tym tu musielibyśmy do wieczora siedzieć, żebym się o tym poopowiadał, ale no, nie ma złotych środków. Jakby nie mamy czegoś takiego, że wdrożymy i to będzie działać, tak? Wiesz, mamy wytrychy, którymi pracujemy na co dzień i o tym chcemy opowiadać, jak z naszej perspektywy to wygląda i jak można, co można wprowadzić, żeby sobie pomóc. Czy to będzie działało w konkretnej rodzinie, tego nie wiem, tak? Nie, wiesz, ja nawet w gabinecie nie wiem, czy to, co robię, będzie działać, tak? Ale uczciwie czuję, że to, co robię, wiesz, i robię w imię dobra, tak? Robię po to, żeby pomóc. I myślę, że to też jest ważne, żeby to zrozumieć, tak? Ja bardzo, bardzo, bardzo mocno stawiam na ciekawość. W mojej pracy, ale również też w życiu prywatnym. Jeśli jesteśmy ciekawi tego, co robimy, jeśli jesteśmy ciekawi naszych dzieci, jeśli jesteśmy ciekawi siebie przede wszystkim, tak? No to nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądać. Ja wręcz zarażam tą ciekawością ludzi, których spotykam, bo to jest dla mnie osobiście w moim życiu prywatnym lek na całe zło.
2: Eska Braniewo.
0: Powiedz mi, jak duża jest skala tego problemu? Może inaczej, czy ten problem jakby narasta, patrząc tak rok do roku ze swojego doświadczenia, czy rodzin, które trafiają do was potrzebując pomocy, wsparcia, czy ta liczba tych rodzin rośnie, czy jest na stałym poziomie?
1: Wiesz co, rośnie i dlatego wychodzimy z gabinetów, nie? Jakby, bo wiesz, ja mogę siedzieć w gabinecie, ale mam dużą niezgodę do tego, że jakby zapełniają nam się grafiki dziećmi, to coraz młodszymi dziećmi. Rodzice sobie nie radzą i to znowu, ja jestem daleki od oceny, nie obwiniam nikogo, uważam, że każdy rodzic jest najlepszą wersją rodzica, jaką potrafi być, ale to najlepsze trzeba przedyskutować, tak? Bo to, że my zarabiamy pieniądze, super, wiesz, i ja jestem ostatnią osobą w tym mieście, która, wiesz, mówi dzieciom, że to jest wina twoich rodziców. Ja nigdy nie winię rodziców, bo nie chcę stawiać rodziców w złym świetle, szczególnie w oczach ich własnych dzieci, tak? No bo teraz zobacz

0: ich karmimy. Skoro to jest czyjaś wina, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. A mi zależy, żeby człowiek, nieważne ile ma lat, wziął za siebie odpowiedzialność. Czy to jest mały chłopiec, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły mężczyzna. Właśnie, żeby jakby zarazić tą odpowiedzialnością. Nie? Czyli jakby pytasz o to, czy skala rozwodów rośnie. Tak, rośnie, tak, bo coraz mniej sobie radzimy, coraz szybciej żyjemy, coraz łatwiej żyjemy. Tak? Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko jest w internecie właściwie. Tak? Internet zabezpiecza nam właściwie wszystkie potrzeby, od fizjologicznych po potrzeby uznania i docenienia, tak? Przez różnego rodzaju lajki, aplikacje i tak dalej. Także wszystko życie zaczyna przenosić się do telefonu. Stąd też skala rozwodów rośnie diametralnie. Przez to te dzieci biedne są zatrzymane w środku pomiędzy mamą, którą kochają i tatą, którego kochają, no bo to jest jakby jasne, że oboje rodziców się kocha, ale ci rodzice zaczynają żyć, wiesz, po swojemu, tak? I wiesz, ja jestem uczulony na słowo, wiesz, prawa rodzicielskie i władza rodzicielska. Jeszcze, wiesz, prawo to jeszcze jest, jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób, wiesz, zrozumieć, bo oczywiście każdy rodzic ma prawo do swojego dziecka, ale jak ja słyszę od rodzica, że on ma władzę rodzicielską, to zobacz, samo słowo władza rodzicielska, o czym my mówimy? My mówimy o dziecku czy o władzy? Wiesz, i to chcemy pokazać, bo ja rozumiem, że ten rodzic, który zasłania się władzą rodzicielską, on też ma dobre intencje, tak? Ja go nie oceniam, nie krytykuję, ale on to musi usłyszeć z boku, że być może tą właśnie władzą i potrzebą gonienia za swoimi prawami, on najprawdopodobniej nie widzi tego, że tam jest dziecko. Nie?
1: To jest też trochę taki znak czasów, że ludzie zaczynają żyć bardziej na siebie. Kiedyś rozwody jednak były czymś incydentalnym. W tej chwili średnia długość małżeństwa to jest chyba z tego, co widziałem statystyki, 7-8 lat i ludzie się rozchodzą i jest to jakby takim, no taką zwyczajową normą, tak?
0: Wiesz, nie, znowu, żebyśmy grali do tej samej bramki. Ja nie mam niezgody do rozwodów, jeśli ci życie się nie układa, tak? Wiesz, że ta partnerka, czy partner w rozumieniu kobiety, tak? Jakby jeśli życie się nie układa, nie jesteście dopasowani, jakby okej, rozstajecie się, znajdziecie ludzi lepiej do siebie dopasowanych, będziecie żyć szczęśliwie. To jest, myślę, cel każdego człowieka, tak? Tylko, że jakby naszym celem jest zabezpieczać dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, rozwiedź się, jakby żyj życiem, które daje tobie satysfakcję. Ale jeśli są w tym dzieci i ty mówisz, że dziecko jest dla ciebie najważniejsze, tak? I nie jesteś w stanie nawet zawalczyć o rodzinę, no to gdzie ty stawiasz to dziecko? Ono nie jest dla ciebie najważniejsze, tak? Do tego dochodzą zdrady, do tego, bo zdrady są łatwe, tak? Jakby, wiesz, to jest czysta, prosta przyjemność, tak? Ale z drugiej strony kogo zdradzamy? My nie zdradzamy tylko żony, my nie zdradzamy tylko męża, my zdradzamy całą rodzinę, my zdradzamy dzieci przede wszystkim, bo te dzieci są w tym zastawione i my chcemy to pokazywać. Wiesz, nagraliśmy dwa teledyski, które będziemy właśnie, wiesz, puszczać na konferencji i to będzie premiera tych teledysków. Celowo zostawiłem je tak, żeby Elbląg był pierwszy, bo będziemy puszczać to w świat jakby i będziemy to mocno promować. I teledyski, to jest nawet mało powiedziane, bo one są 8-minutowe. To są małe, krótkie filmy, tak? I one są dokładnie o tej tematyce. Tak, że jest, wiesz, człowiek, który zostawia rodzinę i idzie dalej. Jakby okej, ja się na to godzę, to jest jego wybór, ale my pokazujemy to oczami dziecka. Co dziecko przeżywa, co ono widzi, tak? Jak ono jest rozjechane pomiędzy mamą i tatą. My to chcemy pokazać. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę. Wiesz, dzisiaj jest taka słynne słowo, bo teraz żyjemy w takiej dobie psychologicznych, wiesz, konotacji, nie? Wiesz, mówią, że o, alienacja rodzicielska. Znowu jestem uczulony na słowo alienacja rodzicielska, bo nie wszystko jest alienacją rodzicielską. To, że na przykład ktoś, wiesz, wyjeżdża i wraca po wielu latach i on na przykład znowu prawa i władza rodzicielska i to prawa i władza i prawa i władza i wiesz, i naprawdę może robić krzywdę. I on może nieświadomie robić krzywdę, tak? I teraz jeśli mamy rodzica, który żyje z dzieckiem przez cały ten czas, kiedy nie było drugiego rodzica, no to ten rodzic, będąc świadomym i w miarę myśląc logicznie, on będzie zabezpieczał to dziecko przed przeciążeniem. Wiesz, tylko ze strony rodzica, który był z dzieckiem cały czas, to będzie, wiesz, zapewnianie mu bezpieczeństwa i no bo wiesz, no bo opiekujesz się tym dzieckiem, widzisz na co dzień zmiany, tak? To dziecko zaczyna przychodzić do domu, wiesz, rozjechane, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli zaczniemy to ograniczać, no to drugi rodzic ma prawo krzyczeć, wiesz, alienacja rodzicielska, pójdzie do sądu i powie, że jest alienowany. No nie wszystko jest alienacją i o tym chcemy rozmawiać, tak? Jeszcze jest parentyfikacja, ale też nie będę tracił czasu na to, bo wiesz, z drugiej strony jest alienacja, ale jest parentyfikacja, czyli moment, w którym, wiesz, małe dziecko jest traktowane jak dorosły w rozwodzie, tak? Jest mówione mu wszystko. Wiesz, jakby jest częścią sprawy rozwodowej, nie? Ja się na takie rzeczy nie potrafię zgodzić, bo widzę z pozycji gabinetu, jakie to destruktywne, wiesz, reperkusje wprowadza.
1: Niestety często bywa tak, że takie dziecko w takiej sytuacji staje się takim zakładnikiem, tak? I nikt nie patrzy na jego emocje.
0: Dokładnie tak, wiesz, no ale widzisz, ja naprawdę staram się być dostateczny w tym wszystkim. Nie chcę być, wiesz, mocno oceniający, bo to nie jest moja rola. Ja, wiesz, to jest ich życie, tak? Nie chcę być też, wiesz, przemądrzały, tak? Bo to też nie jest moja rola. Chcę być człowiekiem, który obiektywnie stara się, nie mówię, że zawsze tak jest, ale stara się patrzeć na tą rodzinę i znaleźć rozwiązanie, tak? Ja naprawdę staram się być po stronie rozwiązania, a nie po stronie problemu.
1: Znaki naszych czasów. 20 lat temu pojawiło się hasło słynne eurosieroty, gdzie rodzice gdzieś tam w pogoni za lepszym życiem albo po prostu za pracą wyjeżdżali, dzieciaki zostawały gdzieś tam z dziadkiem, z kimś tam, często bez nienależytego nadzoru. W tej chwili tamte osoby są dzisiaj dorosłymi, mającymi swoje rodziny i gdzieś brak tych wzorców też może być chyba elementem, który sprawia, że te rodziny są mniej trwałe, a te dzieci ich mają później takie problemy.
0: Wiesz, tak, aczkolwiek znowu stając w środku, nie chcę być krytyczny do tego typu rozwiązań, bo sam wyjechałem dawno temu, wiesz, do Anglii i byłem tam długo. W międzyczasie urodziła mi się pierwsza córka i widzę właśnie rodziców, którzy się starają zapewnić rodzinie byt, dlatego wyjeżdżają, tak? Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, wiesz, jakby można utrzymywać relacje będąc daleko, wystarczy chcieć, wiesz, i teraz to jest ważne, nie? Że ktoś wyjeżdża na wiele, wiele lat, nie utrzymuje tej relacji, albo ta relacja jest, wiesz, jakby wybiórcza i później wraca i mu się wydaje, że on ma dokładnie taką samą relację, jaką miał wcześniej. No nie, to trzeba, o to trzeba dbać, to trzeba budować, wiesz. Dziecko musi dorastać w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie. I ja wiem, że my rozmawiamy o rodzicach, którego on kocha, czy ona kocha, tak? Ale z drugiej strony z jednym rodzicem był na co dzień, a z drugim nie. I teraz nawet jeśli ten rodzic bardzo chce wejść do tego życia dziecka, na moje, też powinien umieć to zrobić, też powinien przejść jakiś proces terapeutyczny, zapytać kogoś albo jakąś chociaż superwizję rodzicielską. Czy to, co robię, jest dobre, czy to, co dobre jest, popatrz na mnie, popatrz z boku, poopowiadam ci, jakie są moje plany, powiedz mi, jak moje dziecko może zareagować. Tego mi brakuje, że wszyscy myślą, że są, wiesz, wielcy i wiesz, i mogą wszystko. No nie, to dziecko to jest człowiek, który wzrasta, który dorasta, który się rozwija. My z naszej perspektywy dorosłego człowieka już jesteśmy w miarę gdzieś tam zbudowani i widzimy rzeczy inaczej niż ktoś, kto na co dzień się buduje, nie? Zobacz, idziesz na siłownię, tak? Jesteś dużym człowiekiem, wiesz, że ćwiczysz na siłowni. I teraz zobacz, wystarczy, że idziesz na siłownię, podnosisz, nie wiem, 100 kilo na klatę, po czym masz jakiś, wiesz, uraz i jesteś odsunięty od siłowni, wiesz, na 6 miesięcy, 8 miesięcy, 10 miesięcy. Wracasz po roku czasu i co? Będziesz brał 100 kilo na klatę? No nie weźmiesz, znowu musisz powolutku sobie, wiesz, ten ciężar podnosić, tak? Wiadomo, jest pamięć mięśniowa i szybko wrócisz do swojego najwyższego poziomu, ale w relacjach jest bardzo podobnie. To znowu nie trzeba budować niczego od początku, ale trzeba dać dziecku czas, żeby się przyzwyczaiło chociaż do tego, że ten drugi rodzic jest. I to jest ważne, wiesz, o tym mówimy, ale wróćmy trochę do tematu uzależnień, bo o tym jest, wiesz, nasz kluczowy temat w konferencji. To, o czym rozmawiamy, generuje bardzo dużo napięć. Bardzo dużo napięć, tak. I teraz, wiesz, to czy rodzice są, bo rozmawiamy teraz o tym, że ktoś wyjechał, ktoś wrócił, ale rodzice mogą żyć razem, tak? Ale może być jakiś element zdrady. Ja nie zliczę przypadków, ile razy słyszałem od dziecka, że, wiesz, pierwszą gołą kobietę, czy tam nagą kobietę, czy mężczyznę, czy film pornograficzny zobaczył w telefonie swojego własnego rodzica. Co więcej, i to jest hit, dla mnie to już jest trauma, wiesz co? Zobaczył swojego rodzica wysyłającego, wiesz, zdjęcia lub filmy treści erotycznej bądź pornograficznej. I wiesz, i my to słyszymy w gabinetach. I teraz zobacz, buduje ci się napięcie. Ja przepraszam, że tak strasznie dużo mówię, ale wiesz, ja mam dużo do powiedzenia. I teraz chodzi o to, że patrz, buduje ci się napięcie, nie masz co z tym zrobić, no to idziesz w narkotyki, idziesz w alkohol, idziesz w agresję, idziesz w autoagresję, tak? Idziesz w odcinasz się, idziesz w gry. Jakby, wiesz, to jest temat rzeka i my chcemy o tym rozmawiać, chcemy wam to pokazać. Chcemy się tym dzielić, bo też mamy rozwiązania, ale przede wszystkim trzeba rzeczy ponazywać, żeby móc w ogóle z tym pracować.
2: SK Braniewo.
1: Przede wszystkim to dana rodzina, rodzice muszą jakby uświadomić sobie, że coś jest jednak nie tak, że coś należałoby może zmienić, bo też odnoszę takie wrażenie, że tej świadomości wśród rodziców nie ma, a często zdarza się też tak, że próbują jakby odpowiedzialność za wychowanie dzieci, czy ewentualne korygowanie zachowań takich niewłaściwych przerzucić na przykład na szkołę.
0: O, to musielibyśmy tu naprawdę do 20 opowiadać sobie o tym, wiesz, jaki jest konflikt pomiędzy rodzicami a edukacją i znowu będę, wiesz, po środku. Uważam, że problem jest w domu i problem jest w szkole dzisiaj, tak? Ja w ogóle jestem, będę to bardzo mocno promował, tą myśl, że jestem osobą, która się będzie podpisywać dwoma rękami pod ustawą, jeśli taka wyjdzie, ja zrobię wszystko i poruszę te wszystkie moje znajomości, które mam, żeby weszła, żeby był zakaz, ale absolutny, legislacyjny zakaz używania telefonów komórkowych z dostępem do internetu przez dzieci w szkole podstawowej. W ogóle nie powinno być dostępu do internetu, w ogóle nie powinny mieć telefonów z internetem, tak? Jeśli już chcą mieć telefony, bo rodzice są, wiesz, przewrażliwieni, czy w ogóle czują się niebezpiecznie w jakikolwiek sposób, że z dzieckiem może się coś stać, dajcie im telefon, tak jak myśmy kiedyś mieli, wiesz, jedna gra, wężyk i dzięki, już nie będę podawał nazw, żeby nie było lokowania produktów, tak? Ale chodzi o to, że telefony niszczą głowy młodym dzieciom. Zobacz, masz daleko nie szukać, etapy rozwojowe, tak? Etapy rozwojowe Erika Eriksona. Jest ich 7 i 7 jest przeznaczone na całe życie. Od początku do końca. I teraz słuchaj hitu. Pierwsze 4 są do 12 roku życia, tak? I teraz jeśli pierwsze 4 i 3 nam zostają na resztę. I teraz jeśli pierwsze 4 etapy rozwojowe są do 12 roku życia dziecka, a dziecko siedzi w telefonie, w komputerze, w tablecie, w czymkolwiek innym, to co w tej głowie powstaje? Powstaje dokładnie to, z czym my próbujemy się mierzyć w gabinetach, tak? Nie wolno dawać dzieciom telefonów komórkowych do szkoły w okresie szkoły podstawowej. Ale teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że po tym, jak ktoś mnie usłyszy, powie, dobra, dzisiaj nie bierzesz telefonu. Teraz nie możemy tego zatrzymać. Bo teraz dziecko, które nie ma telefonu, ono będzie alienowane, moje ulubione słowo, przez, wiesz, bliskich, którzy mają telefony komórkowe. Dlatego powiedziałem, że to musi być legislacyjne, tak? Powinno być, wiesz, zabronione odgórnie, żeby wszystkie dzieci nie mogły, wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. I widzisz, i to jest ten element, o którym znowu będziemy mówić na konferencji, tak? Żeby pogodzić trochę, może to jest za duże, może to jest marzeniowe planowanie, ale żeby pogodzić trochę to środowisko edukacyjno-rodzinne, tak? Żeby wszyscy grali do jednej bramki, bo jak nauczyciel będzie przeciwko rodzicowi, a rodzic przeciwko nauczycielowi, to znowu gdzie jest dziecko? To jest tak, jak dla mnie to jest taka sytuacja jak w rozwodzie. Matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko matce, a dziecko robi swoje, tak? Jakby w tą stronę.
2: SK Braniewo.
1: No, to jest bardzo, bardzo trafna rzecz, o której mówisz. Chociaż oczywiście nie będzie to łatwe do zrobienia, ale no, rzeczywiście no, dzieciak, który spędza przerwę tylko z telefonem, jakby nie bratając się, że tak powiem, z rówieśnikami, tylko żyjąc w swoim bańce z tym telefonem, no to nie jest coś, co powinno mieć miejsce. Powiedz mi, do waszej pracowni trafiają rodziny z dziećmi, które jakby sami diagnozują problem? Czy to jest tak, że instytucja kieruje, no może na przykład szkoła, widząc, mając dziecko, które sprawia problemy, jak to wygląda?
0: Tak to wygląda, że niestety jest tak, że jak ktoś już do nas trafia, to jest z reguły za późno. Tak, to już jest taki, wiesz, jakby my sobie nie radzimy, to poszło za daleko, wręcz graniczy, wiesz, zakrawa o utratę życia lub zdrowia, no to trzeba iść do psychologa czy do psychoterapeuty, tak? Ale co jest ważne, my już dostajemy problem, tak? I jeszcze, co jest najlepsze, problem często nazwany mylnie. I początkiem w ogóle procesu terapeutycznego jest właściwe nazwanie tego, co się z człowiekiem dzieje. Bo teraz do nas nikt nie przyjdzie, jeśli nie nazwie problemu, jeśli nie zobaczy, że jest problem, tak? Czyli zobacz, rzeczy eskalują, my tak trochę przymykamy na to oko i dopiero jak dziecko zacznie się samo okaleczać, albo w ogóle nie wstawać z łóżka, albo wagarować, tak? Albo w ogóle bić wszystkich dookoła, no to wtedy okej, okay, dobra, rzeczywiście był problem. Ale nie bierzemy tego na siebie, tak? Że my nie zauważyliśmy problemu i nie zrobiliśmy absolutnie nic, żeby temu dziecku pomóc, tylko teraz będziemy obwiniać psychologa, tak? Czy psychoterapeutę, bo on sobie nie radzi. Ty jesteś słabym psychologiem, tak? Bo nie poradziłeś sobie z moim dzieckiem. Nie. Po prostu często problem jest zbyt duży, tak? Tylko mówię, znowu, kto nazywa problem? Ja staram się nie nazywać niczego problemem, tylko ewentualnie trudnością, z którą musimy sobie poradzić. Ale znowu, naprawdę mam niezgodę do tego, że zdarza się nam niezwykle często, że przychodzi do nas młody człowiek lat 13, 14, albo i 10, albo i jeszcze mniej i my jesteśmy jego 7, 8, 9, 10 psychologiem. to jaką ten człowiek ma o sobie, wiesz, opowieść, tak? Co on może o sobie poopowiadać? Czym on może się pochwalić, tak? Jego narracja o sobie jest taka, że wiesz, hej, byłem w 3 psychiatrykach, jestem po 2 próbach, właściwie to mam 14 terapeutę, a właściwie to mam 13 lat dopiero teraz, nie? I naprawdę to się zdarza. I ja nie winię psychologów, nie oceniam ich, nie winię psychoterapeutów, też ich nie oceniam. Uważam, że każdy pracuje tak, jak potrafi, jedni lepiej, drudzy gorzej, tak? Ale to, że lepiej i gorzej nie oznacza od tego, że są mniej bądź bardziej skuteczni, tylko od tego, że wiesz, ten człowiek jest przeterapeutyzowany. Ja dostaję 3-4-latka i to naprawdę, no serio, dostaję 4-latka i mi po prostu, wiesz, długopis z ręki wypada, jak ja słyszę, że dziecko mówi, że jestem przebodźcowany dzisiaj i mi tak trochę trudniej. No 4-latek ci mówi, że jest przebodźcowany. No kogo to jest słowo? To jest słowo rodziców, to on sobie tego nie wziął znikąd. Albo to jest słowo, wiesz, terapeutów, bo na dobrą sprawę ma 4 lata, od 3 lat jest na terapii. Ledwo zaczął mówić, już musi się wysprzęglać, nie? Wiesz, to są tego typu rzeczy, które trzeba poruszać. My często dostajemy telefony, na przykład, wiesz, czy przyjmuje pan 4-latków. No nie, nie przyjmuję 4-latków, ale was zapraszam. Wiesz, o to chodzi, żeby rodzice zrozumieli, że to nie chodzi o to, żeby stygmatyzować dziecko 15 terapeutom z rzędu, tylko o to, żeby oni w końcu zrozumieli, że tam jest ten trójkąt zachwiany. Ja to nazywam trójkątem, bo to jest tak, że jest z reguły w rodzinie mąż, żona i relacja. I wiesz, i mąż będzie mówił jedno, żona będzie mówiła drugie, ale relacja jest równie ważna i to dziecko właśnie czerpie tą energię z rodziny, z relacji, jaka jest, z atmosfery, jaka panuje w domu. I wiesz, i znowu wrócę do dobry, zły psycholog, tak? Bo bardzo często słyszę takie rozróżnienie. Co ma zrobić biedny psycholog czy biedny psychoterapeuta, który, wiesz, może się, wiesz, mocować, może używać wszystkich wytrychów, jakie ma w swoim, wiesz, narzędziowniku i widać te efekty i widać tą różnicę i to dziecko chce przychodzić, lubi przychodzić, tak? Ale wraca do domu, w którym jest zimno, w którym jest lodówka i on znowu zamarza i znowu, wiesz, i znowu wraca do problemu. I znowu idzie, wiesz, raz w tygodniu czy raz na 2 tygodnie do terapeuty. On uwielbia tam chodzić, bo tam jest słuchany, tam jest traktowany dobrze, wiesz. I wiesz, i może porozmawiać o czymś, co lubi, wiesz, nie jest krytykowany, nie jest oceniany, ale znowu wraca do domu i znowu jest oceniany i znowu jest krytykowany. Dlatego my nawet na naszej stronie internetowej mamy napisane, że do bodajże 12-10 roku życia dziecka, jak mamy 4 terapie, to 3 są z rodzicami. Oczywiście są wyjątki od reguły, żeby mnie tu ktoś z tego nie rozliczał, tak? No są sytuacje, w których rzeczywiście trzeba więcej pracować z dzieckiem, ale im dziecko jest młodsze, tym więcej trzeba pracować z rodzicem.
1: Masakra to, co mówisz, że w tak młodym wieku dzieci trafiają na terapię. Czy ja się spotkałem ze statystykami, że 1% na przykład dzieci w wieku przedszkolnym może borykać się z jakimiś depresjami, które wymagają wsparcia specjalisty. W wieku tam młodzieńczym to już jest 20%, więc ta skala rośnie, ale kilkunastu terapeutów w tak młodym wieku, no to jest jakieś rzeczywiście coś przerażającego. Powiedz mi w takim razie może inaczej, co zrobić, na co zwracać uwagę, żeby nie czekać już do tego etapu, kiedy ta praca z tym dzieckiem będzie bardzo ciężka. Co powinno zwrócić naszą uwagę tak, żeby pomóc temu dzieciakowi w miarę szybko?
0: Zacząć od siebie. I tu mógłbym postawić kropkę, ale zobacz, naprawdę my nie jesteśmy niewidomi, tak? Chociaż niektórzy są, to już w ogóle mocno ich pozdrawiam, bo sam miałem bardzo duży problem ze wzrokiem. Ale tacy niewidomi na to, co się dzieje z naszym dzieckiem, my najlepiej nasze dzieci znamy, tak? I teraz wiesz, jeśli widzisz cokolwiek, weź, zapisz się na konsultację, na jedną konsultację, nie musisz chodzić w proces terapeutyczny. Zapytaj tego specjalisty, ty słuchaj, widzę takie coś, czy już reagować, czy jeszcze nie reagować. Zrób sobie taką rodzicielską superwizję. Uważam, że każdy rodzic powinien być superwizowany chociaż raz w miesiącu, po to tylko, żeby być na bieżąco, tak? Żeby wiedzieć nawet, jakie narkotyki dzisiaj dzieci biorą, tak? Bo nie chcę wymieniać tutaj nazw, ale ja wiem, jak pracuję z rodzicami, jak mówię, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest, a wiesz, co to jest. Nie, ale wiesz co? Moje dziecko mówiło coś takiego, tak? Jakie są w ogóle objawy tego, że dzieci biorą narkotyki? Wiesz, my współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami, również z lekarzami, z endokrynologami, wiesz, z osobami, które bezpośrednio ratują życie dzieciom. I oni też jednogłośnie mówią, wiesz, jeśli jest to narkotyk, który, wiesz, powiedzmy był 20 lat temu, to często, wiesz, my wiemy, co to jest, jaka jest substancja czynna i jesteśmy w stanie to dziecko uratować, tak? Ale w sytuacji, w której my nawet nie wiemy, co ono zażyło, no to jak my mamy w ogóle działać, tak? Także mamy bezradne ręce, ale kto jest znowu oceniany? Oceniany jest specjalista, nie rodzic, który już widział to od wielu, wielu, wielu lat albo i miesięcy, tak? Czyli chcąc, nie chcąc, ja zapraszam wszystkich rodziców do superwizji rodzicielskiej. Przyjdźcie, zapytajcie, zobaczcie, co to może być, jak sobie z tym poradzić, czy to w ogóle zupełnie zostawić, żeby też, wiesz, nie zabrać przestrzeni temu dziecku do rozwoju, tak? Bo jak będziemy za blisko, to też będzie źle, jak będziemy za daleko, to nie będziemy nic widzieć. Czyli ten taki złoty środek, ale to można wypracować, tylko trzeba chcieć to wypracować, wiesz, a widzę jak jest. My jesteśmy, wiesz, na rynku od wielu lat i od wielu lat chodzimy po szkołach, tak? Robimy różnego rodzaju, wiesz, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców i tak dalej. I teraz słuchaj, jak my jesteśmy w szkole, w której jest 600 osób i wchodzimy na wywiadówkę, gdzie przychodzi 6 rodziców, no to gdzie jest problem? I teraz, a teraz zobacz, zobacz sobie, co jest dalej, tak? I przychodzi do nas później rodzic, bo jest tragedia, była próba, czego nikomu nigdy nie życzę. Ja mówię, ale z której jest tej szkoły? No z tej i z tej. Ja mówię, a byliśmy tam niedawno. No ale ja nie miałem czasu. Nie oceniam. Wierzę, że nie miałeś czasu. Ale zobacz, ile teraz czasu musisz poświęcić na to, żebyś tutaj z tym swoim dzieckiem przychodził i żebyś rozumiał, w czym jest problem, w czym jest trudność, tak? Także znajdźmy ten czas, bo naprawdę, naprawdę można go zdobyć. Od wielu lat realizujemy telefony zaufania, tak? I teraz zobacz, też jesteśmy na etapie, że odbieramy telefon i kto do nas dzwoni? No, dzwonią do nas różni ludzie, ale często są to ludzie, którzy nie wiedzą, co zrobić, nie stać ich na konsultacje, nie stać ich na sesję. No, są ludźmi, wiesz, ubogimi, tak? Jakby mają swoje wydatki, ja to wszystko rozumiem, ale zobacz, znaleźli sposób. Wiesz, znaleźli nasz numer w internecie, dzwonią na telefon, mówią, słuchaj, no nie przyjdę na wizytę, bo mnie nie stać, ale jest A, B, C, D, E, F, G, tak? I to jest rozwiązanie, ja im zawsze dziękuję. Zawsze im dziękuję, że są, że myślą samodzielnie przede wszystkim i że wiesz, w tych ich życiu, w ich piaskownicy są ich dzieci. To jest dla mnie najważniejsze. Problemy nie są tylko tutaj, nasze warmińsko-mazurskie, tak? Te problemy są ogólnopolskie. I wiesz, i szukanie pomocy nie jest trudne. Trudne jest przełamanie się do szukania pomocy.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 24-річна мешканка Орнети постане перед судом після того, як, за даними поліції, використала знайдену банківську картку для власних покупок. Поліціянти встановили, що таким чином із рахунку власниці зникло близько 300 злотих. Жінці висунули звинувачення у привласненні картки та крадіжці зі зломом. Слідчі передали до прокуратури обвинувальний акт, який загалом охоплює 9 епізодів. Подальшу долю 24-річної жінки вирішуватиме суд. Пробні евакуації у школах. Мета таких навчань – передусім перевірити, як учні, вчителі та працівники шкіл діють у разі небезпеки, а також чи знають правила безпечної евакуації з будівлі. Після завершення навчання рятувальники зустрічаються з учнями та проводять короткі роз'яснювальні бесіди. Останнім часом пробні евакуації відбулися у початкових школах номер 6 у Бранєві, а також у Шеленах. Гміна Пінінжно перейняла територію колишнього пляжу біля озера Тафтово. Це завершення справи, яка тривала понад 10 років. Тепер місцева влада шукає інвестора, який облаштує територію для мешканців і туристів. Планується створити привабливе місце для відпочинку та активного проведення часу біля води. Водночас поки невідомо, як саме виглядатиме майбутня інвестиція. Осінь – це швидше настання сутінків і гірша видимість на дорогах. Тому поліціянти з Бранєва нагадують пішоходам і велосипедистам про необхідність носити світловідбивальні елементи. Завдяки ним водій може помітити людину з більшої відстані і матиме більше часу на реакцію. Світловідбивачі мають бути добре помітними як спереду, так і ззаду. Після настання темряви, за можливості, варто також обирати освітлені маршрути. Поліція наголошує, навіть невеликий світловідбивач може суттєво підвищити нашу безпеку. Мешканці Фрумбурга зможуть дізнатися, як підготуватися до можливих небезпечних ситуацій. 14 жовтня у початковій школі на вулиці Катедральній відбудеться навчання з питань цивільного захисту та цивільної оборони. Заняття триватимуть з 10 до 13 години. Учасники дізнаються, зокрема, про правила безпеки та способи реагування у кризових ситуаціях. Навчання фінансується у рамках програми цивільного захисту та цивільної оборони. Жовтень у Бранєві стане місяцем людей старшого віку. 12 жовтня у Бранівському культурному центрі відбудеться зустріч під назвою «Старший каже, перевіряю». Учасники дізнаються, як розпізнавати дезінформацію, не стати жертвами шахрайства та користуватися доступними соціальними виплатами. Нова музична ініціатива у Пінінжно. Там розпочався набір до міського хору, де дорослі зможуть разом співати та розвивати свої вокальні здібності. Детальну інформацію можна отримати безпосередньо у міському будинку культури.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Медсестра повітового медичного центру у Бранєві постане перед судом. Прокуратура висунула 50-річній Моніці С. звинувачення у підробленні документів та незаконному отриманні оксикодону. За даними слідства, впродовж понад 3 років вона нібито оформлювала замовлення на препарат, призначений для пацієнтів, підробляючи при цьому підпис лікаря. За версією слідства, це тривало з січня 2023 до березня 2026 року. А збитки лікарні оцінюють щонайменше у 84 тисячі злотих. Жінці тепер загрожує до 8 років ув'язнення. До Бранєвської лікарні надійшло нове обладнання. Серед нього пристрої та реабілітаційні комплекси для сучасної фізіотерапії. Придбати обладнання вдалося завдяки фінансуванню з Державного фонду реабілітації людей з інвалідністю ПФРОН. У лікарні кажуть, нове обладнання – це нові можливості, а реабілітація набирає обертів. Гміна Лельково отримала кошти з європейських фондів на капітальну модернізацію центру культури в Лельково та будинку культури у Загаях. Будівлі утеплять і обладнають сучасними системами опалення. Також планують, зокрема, встановити сонячні панелі. Це важлива інвестиція у безпеку мешканців, каже султес нової пасленки Яцек Янушчик. У місцевій Марині встановили дефібрилятори АЕД – пристрій, який рятує життя у випадку раптової зупинки серця. Дефібрилятор разом із захисною капсулою встановили у місцевій Марині – у легкодоступному для всіх місті. Ліндзберг Вармінський увійшов до списку 27 польських міст, які мають отримати нові залізничні сполучення у рамках розвитку інтегрованої залізничної мережі. Це черговий крок у спробах повернути залізницю до міста після кількох десятиліть перерви. Зараз, зокрема, аналізують варіант маршруту Бартошице – Ліндзберг – Вармінський – Ольштан. Водночас, поки що, ще не визначено ані остаточний маршрут, ані початок будівництва. Двоє нових поліцейських поповнили склад повітової комендатури поліції у Бранєві. Міхал Сарнецький та Шимон Новаковський склали присягу під час урочистостей в Ольштині, де присягу прийняли 13 новоприйнятих правоохоронців з регіону. Підвищення отримали також 11 поліцейських. Серед них дільничий із відділку поліції у Пінінчно Якуб Молестак, який отримав звання молодшого аспіранта. Срібною медаллю за багаторічну службу нагородили також комісара Даніеля Давидовича. Музика «Андре Р'є» знову лунатиме у кінотеатрі «Башта» у Бранєві. 8, 15 та 22 жовтня о 17:00 відбудуться повторні покази концерту «Хай живе Маастрихт». Це вже 20-й показ літнього концерту відомого нідерландського скрипаля на великому екрані. Квитки вже можна придбати.
2: СК «Бранєво Ньюс».
4: 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej i od tego czasu my z mikrofonem Radia SK jeździmy po miejscowościach, po sołectwach powiatu braniewskiego, gminy Braniewo i rozmawiamy z mieszkańcami oraz włodarzami o tym, jak się żyje blisko granicy, blisko Federacji Rosyjskiej. I tym razem trafiliśmy do Nowej Pasłęki. To miejscowość nadgraniczna, leżąca w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej. I tu w Nowej Pasłęce rozmawiamy z sołtysem Jackiem Januszczykiem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: No i właśnie pytanie, które pojawia się przy tym temacie. Jak się żyje blisko Federacji Rosyjskiej?
5: W samej Nowej Pasłęce żyje nam się wybornie, jest tu cisza, spokój, ale oczywiście bliskość takiego sąsiada jak Federacja Rosyjska no, budzi w nas niepokój. No niemniej my do tego graniczenia z obwodem królewieckim jesteśmy poniekąd przyzwyczajeni. Oczywiście teraz ta sytuacja z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec pokazuje, że te incydenty, które się pojawiały również na południu Polski, dotarły i do nas i należy prawdopodobnie spodziewać się tego większej ilości, tak? Natomiast my zachowujemy spokój. Należy brać pod uwagę taki wariant, że Rosjanie będą coraz częściej naruszali naszą przestrzeń powietrzną, żeby powodować w nas niepokój, strach. To, że my o tym mówimy, już jest jakby odciąganiem nas od normalnego życia. Przygotowujemy się na jakiś potencjalny konflikt. My, jako mieszkańcy, jesteśmy przyzwyczajeni do graniczenia z Rosjanami poprzez obwód królewiecki. Jest to dla nas poniekąd normalne. Dopóki nie wybuchł konflikt między Rosją a Ukrainą, to te relacje tutaj były bardzo dobre. Rosjanie przypływali do nas na różnego rodzaju wydarzenia, między innymi regaty organizowane corocznie, a teraz niestety to się skończyło i tak jak na południu Polski, tak i teraz na północy i na północnym wschodzie doświadczamy właśnie takich prowokacji przez Federację Rosyjską organizowanych, które mają przede wszystkim na celu zasiać wśród nas niepokój, strach i takie poczucie, że coś się dzieje, próby naszej mobilizacji, to żebyśmy na co dzień w naszych głowach ciągle mieli tego właśnie sąsiada, który w każdej chwili może na nas napaść, ale trzeba robić swoje, oczywiście przygotowywać się na ewentualny konflikt, ale też nie popadać w jakąś paranoję. Natomiast jeśli chodzi o sam incydent, kiedy to wleciał niedawno w naszą przestrzeń powietrzną helikopter, no pokazuje, że moglibyśmy być skuteczniej informowani przez władze centralne na temat tego typu zdarzeń, bo to też obniża poczucie niepokoju i napięcia.
4: Ale z samego incydentu tak naprawdę z tego co wiem, bo rozmawiałam z mieszkańcami, tego nikt nie zauważył.
5: Z moich informacji, na tyle na ile się orientuję, również nikt z nas tego nie zauważył.
4: Tymczasem bez względu na to, co się dzieje w polityce zagranicznej, wy dbacie o to, żeby mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, mieszkańcy i turyści. I ostatnio zainstalowaliście w Nowej Pasłęce defibrylator. Pierwszy taki w waszej miejscowości.
5: To prawda, takie urządzenia w ogóle są potrzebne u nas w gminie. Mamy już 3 takie defibrylatory AED. One zdecydowanie poprawiają nasze bezpieczeństwo zdrowotne i w ogóle takie cywilne, tak? Więc bardzo się cieszymy, że mamy możliwość zainstalować w Marinie ten defibrylator. Właśnie dzisiaj będziemy prowadzili również szkolenia, które są związane z obroną cywilną, jak i z właśnie udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Nie jest to specjalnie trudna umiejętność, ale trzeba ją regularnie praktykować.
4: Nie jest tajemnicą, że sołtys Nowej Pasłęki Jacek Januszczyk to na co dzień lekarz. I chciałabym poznać opinię lekarza, czy te defibrylatory rzeczywiście ratują życie i są potrzebne?
5: Zdecydowanie tak. To jest coś, co zmienia tak naprawdę zasady gry i jesteśmy w stanie naprawdę uratować komuś życie.
4: Nie mając doświadczenia medycznego.
5: Dokładnie tak. To jest urządzenie, które prowadzi cię za rękę, krok po kroku jesteś w stanie wykonać wszystkie czynności, które są niezbędne, żeby wykorzystać ten defibrator, jeżeli on będzie potrzebny do użycia. To urządzenie w żadnym momencie nie dokona defibrylacji, jeżeli nie będzie ona konieczna i będzie mówił osobie udzielającej pomocy, co ma robić.
4: Czyli nie zrobimy krzywdy.
5: Oj, zdecydowanie nie, a możemy komuś naprawdę uratować życie.
4: W takim razie, kiedy tak naprawdę powinniśmy po niego sięgnąć, jeżeli co się wydarzy?
5: Jeżeli mamy osobę, która jest nieprzytomna, nie oddycha, mamy potwierdzone albo zakładamy, że jest zatrzymanie krążenia, wówczas należy po pierwsze wezwać służby ratunkowe i jeżeli jest taki defibrylator w otoczeniu, to wysłać osobę, która z tobą jest w danej sytuacji i jest świadkiem zdarzenia, po ten defibrylator, a samemu rozpocząć masaż serca osoby poszkodowanej. A sam defibrylator już poinstruuje dalej, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i na pewno będzie to z korzyścią dla tej osoby, którą ratujemy.
4: 23 września 2026 roku niedaleko Braniewa doszło do incydentu związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Federacji Rosyjskiej. Burmistrz Damian Krasiński, dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Jak odebraliście we Fromborku to zdarzenie, czy to wydarzenie wzbudziło jakieś niepokoje mieszkańców?
6: Na pewno. Słyszymy o tych różnych próbach związanych z działaniami na Ukrainie. O tych atakach na miasta ukraińskie czy na strefy, które są bardzo blisko Polski. Jakby cały czas wydaje nam się, że to jest tak daleko od nas, a jednak obwód królewski też nas testuje i pokazuje, że gdzieś te próby, mimo krótkotrwałe, 42-sekundowe, ale sprawiają, że człowiek się zastanawia, dlaczego i w jakim kierunku pójść dalej.
4: I jaki to jest kierunek?
6: No kierunek przede wszystkim zabezpieczenia. Sprawdzenia tego, czy możemy reagować prawidłowo, czy mamy prawidłowe kierunki ewakuacyjne, jak się zachować, jak zareagować prawidłowo na sygnały. Oczywiście trzeba to robić w sposób spokojny, rzetelny i dobrze podchodzić do tematu, ponieważ tylko w taki sposób możemy zareagować prawidłowo, bez zbędnych emocji.
4: Gmina Frombork dobrze jest przygotowana na kryzys, nadzwyczajne wydarzenia?
6: Nie chciałbym tutaj podawać procentowych wskaźników czy jakichkolwiek spekulacji, bo każdy z nas chciałby być przygotowany na tyle, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla każdego swojego mieszkańca. Wiemy, że gdyby coś się wydarzyło trudnego, to wszystkie procedury muszą zadziałać natychmiastowo i do tego ja i moi pracownicy się przygotowujemy.
4: Obyście nie musieli z nich korzystać, tego chyba wypada życzyć na zakończenie tej rozmowy.
6: Obyśmy wszyscy nie musieli nigdy z tego korzystać, bo sytuacja kryzysowa jest sytuacją nadzwyczajną, która nie powinna się w aktualnym czasie, w świecie wydarzać.
4: Dziękuję bardzo.
2: Eska Braniewo.
7: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z Ptasim Piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
8: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym Ptasi Piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście ta migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą tak jak zawsze namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na Ptasim Pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego po poezji śpiewanej, to też pierwsze tego typu wydarzenie na Ptasim Pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki. Będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
7: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
8: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking, mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
7: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy, taki odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można to takie oglądać.
8: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt. Punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
7: A to obrączkowanie, to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
8: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga, ich stan i potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
7: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic nie odbywa raczej?
8: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość. Jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
7: Zachęcamy 3-4 października, Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Leśnictwo. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Braniewo.
4: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Baszty Prochowej w Braniewie. Może niektórzy z Państwa nie wiedzą, gdzie taka baszta się znajduje, to już spieszę z podpowiedzią. To jedna z baszt w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, a od wakacji tego roku baszta należy do Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory w Braniewie. Stowarzyszenie Batory wakacje tego roku obchodziło jubileusz 10-lecia. Jubileusz oczywiście odbył się w Amfiteatrze Miejskim przy baszcie. Tą basztę też można było zobaczyć i będzie ją można oglądać, myślę, że już niedługo, codziennie. Ale o szczegółach porozmawiamy z członkami zarządu stowarzyszenia, Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
10: Dzień dobry, Andrzej Brański, wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Poszukiwawczego Batory.
4: I zanim opowiemy o tej baszcie, to na początek kilka słów powiedzmy o waszym stowarzyszeniu. 10 lat to taki pierwszy poważny jubileusz. Jak to się zaczęło, od czego się zaczęło i tak naprawdę czym się zajmujecie?
10: Chciałem powiedzieć najpierw może o tym jubileuszu, dziesięcioleciu. W sumie to obchodziliśmy dzięki właśnie tej pani redaktor, bo pani redaktor nam tutaj przypomniała i stąd się zrodził taki pomysł, żeby wyjść po prostu do ludzi, pokazać czym się zajmujemy, pokazać kawałek historii, no i zrobić jakąś taką większą tą imprezę na amfiteatrze.
4: Impreza się udała, bo zaprosiliście na swoje urodziny podobne stowarzyszenia zaprzyjaźnione z wami.
9: Tak, przyjechało kilka stowarzyszeń, które z nami współpracują praktycznie od chwili, kiedy powstaliśmy. Stowarzyszenie Historyczne Poszukiwacze Pogranicze z Ostródy, Stowarzyszenie Faktoria z Pruszcza Gdańskiego, czy ostatnie Stowarzyszenie Denar z Elbląga, które też obchodziło w tym roku 25-lecie, oraz Stowarzyszenie, Młode Stowarzyszenie ze Słupska, które zaczynamy tak ponownie współpracować.
4: Wszystkich, którzy byli, pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. A teraz powiedzmy kilka słów o was. Zatrzymajmy się przy Stowarzyszeniu Batory. Dlaczego powstaliście i co robicie na co dzień?
9: Stowarzyszenie, tak jak było wstępnie wspomniane, powstało 10 lat temu, a motywowało nas do tego takie zawirowania po prostu papierowe, że tak powiem. Pewne utrudnienia, wchodzenie z pozwoleniami i żeby nie robić to indywidualnie, stworzyliśmy stowarzyszenie, bo lepiej chyba robić, działać w grupie i uzyskiwać pozwolenia do prowadzenia poszukiwań dla kilku osób, niż każda osoba by miała pisać na te same rejony dokumenty. To się wiązało też i z czasem, i pieniędzmi. I tak zostało stworzone stowarzyszenie, a tym bardziej, że stowarzyszenie tworzyły osoby działające na początku głównie przy wojsku. Byli wojskowi, no to jest, żeby to działało legalnie, stworzyliśmy takie stowarzyszenie.
4: Czyli byliście indywidualnymi osobami, które są miłośnikami historii i czasami szukały tej historii w lesie, w ziemi, w wodzie.
9: Tak, tak. Tym bardziej, że okolice Braniewa, no wiadomo, Braniewo 1200 rok i tak dalej. Historia w ziemi zakopana jest wszędzie. I tą historię, jak nie my, to inni też wydobędą i pokażą dla wszystkich, a że my jako miłośnicy historii chcieliśmy to robić legalnie, więc stworzyliśmy to stowarzyszenie i także teraz minęło już 10 lat, gdy już tak działamy, coraz więcej osób nas zna, coraz więcej osób z nami współpracuje, coraz więcej stowarzyszeń, jednostki administracji terenowej też z nami współpracują, tak jak Straż Graniczna, Wojsko, Policja, nawet naszymi członkami są też członkowie Straży Granicznej czy Policji, tak?
4: I macie niezły dorobek, część rzeczy waszych, wydobytych przez was, odkrytych przez was, można oglądać chociażby w Muzeum Ziemi Braniewskiej i od teraz w Baszcie Prochowej w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie, prawda?
10: Tak, no tutaj jesteśmy teraz w trakcie załatwiania dokumentacji, aby powstało tutaj w Baszcie muzeum. Muzeum, będziemy się starać, żeby to było Muzeum Broni i Techniki. Na razie po prostu zbieramy papierki. Papierki, żeby w konflikt z prawem nie wchodzić.
4: I nie będziecie sobie przeszkadzać, jeżeli chodzi o Muzeum Ziemi Braniewskiej.
9: Nie, nie. Będziemy współpracować z Muzeum Ziemi Braniewskiej, ponieważ oni mają troszeczkę inny profil ekspozycji niż my.
4: Bardziej cywilny.
9: Bardziej cywilny, bardziej taki otwarty. My jednak nie stworzyliśmy taki muzeum, żeby każdy mógł wejść, dotknąć tego wszystkiego. U nich troszeczkę jest inaczej, bo u nich są to jednak te gabloty. U nas jest to wszystko powywieszane na ścianach czy gablotach, gdzie może każda osoba dotknąć, spytać się, podejść indywidualnie do każdego przedmiotu. I my, jako osoby, które pozyskaliśmy te przedmioty, bardzo dużo wiemy na ten temat przedmiotów i możemy też również opowiedzieć. Tak.
4: I bardzo ciekawie opowiadacie. Sama się o tym przekonałam. A może teraz kilka słów powiedzmy o tych eksponatach, które w Baszcie macie. Co tam można oglądać na przykład?
9: No chyba przykładem takim ciekawszym, może nie najciekawszym, ale takim, który wszystkim interesuje, to jest najstarszy smalec w Braniewie, który został odnaleziony. Przypuszczam, że osoba, która zakopywała go w 1945, nawet nie spodziewała się, że taką furorę zrobi on tutaj w naszej baszcie. A z kolejnymi rzeczami to są te rzeczy użytku codziennego, które były porzucone przez dawnych mieszkańców, czy zagubione i one zostały pozyskane z rejonów starych gospodarstw, czy nawet z pól, tak? To też też jest to w pewnym sensie eksponowane. Kolejną taką sprawą jest to pozostałości po różnych wojnach, które tutaj się przetoczyły.
4: Najwięcej chyba po II wojnie.
9: Najwięcej po II wojnie światowej, no niestety region bardzo doświadczony po II wojnie światowej, gdzie ten walec historii się przetoczył przez te nasze tereny. Mamy tutaj różnego rodzaju odznaczenia, nieśmiertelniki, pozostałości wyposażenia żołnierzy, to co możemy eksponować. Po prostu nie możemy pewnych rzeczy eksponować, ale to co możemy, mamy tutaj, są eksponowane i można tutaj przyjść, dotknąć. No niestety nie możemy po nieśmiertelnika do końca dojść, który to żołnierz nosił, ale też możemy pokazać to naszym mieszkańcom. Jak mówię, na piętrze mamy też eksponaty bardziej starsze.
4: A zdarzają się takie?
9: Tak, zdarzają się takie. Też dużo rzeczy przekazywaliśmy do muzeum. Muzeum Archeologicznego w Elblągu, czy obecnie Muzeum w Froborku. I to właśnie na ostatnim roku znaleźliśmy umbo od tarczy, które zostało przekazane do Muzeum w Froborku. Również kolejny, też tak powiem, cyrkiel kopernikowski, który też również został tam przekazany.
4: Pamiętamy, relacjonowaliśmy to.
9: Tak, tak, tak. I no i naszym takim, oprócz tego, że baszcie działamy, naszym cyklicznym taką imprezą jest też sprzątanie rzeki Pasłęki. To tam dużo też eksponatów pozyskujemy z rzeki.
10: To właśnie te umbo właśnie pozyskane było w czasie czyszczenia rzeki i topór. To był chyba XV wiek, bojowy topór. To przekazaliśmy wszystko do muzeum we Fromborku. Także no jest tych eksponatów, ale trzeba też uważać, co się znajduje, tak, żeby nie podjąć jakiegoś tam artefaktu
4: niebezpiecznego. Pamiętamy 250-kilową bombę, którą znaleźliście przy moście, przy rynku w Braniewie.
10: Tak, dokładnie. To praktycznie tam przez ile? 9 lat tam nurkowaliśmy, rzucaliśmy magnesami, nic nie było. No, a w tamtym, nie pamiętam, chyba to 2 albo 3 lata temu było. Coś się kleiło, nagrany filmik, poszedł świat do saperów do Gdyni, tak, przyjechali, no i podjęli 250 kilo. Myśmy się tego nie spodziewali.
9: Także taka meandruje i co chwila nam coś odkrywa, coś nowego.
4: Ziemia też co roku wypycha te skarby, czasami niebezpieczne, na powierzchnię, prawda?
9: Mówimy, że ziemia rodzi kamienie, ale tutaj w rejonie Braniewa ziemia rodzi niewybuchy. Jest tego bardzo dużo, co zresztą świadczy o tym, jak działa patrol saperski tutaj w okolicy.
4: Wracając do tych atrakcji w Baszcie Prochowej w Braniewie, na mnie duże wrażenie zrobiła książeczka Raiffeisen Banku Kolejarza, który pracował kiedyś przed wojną tutaj w Braniewie, ale to nie jedyna taka pamiątka.
10: Tak, to mamy też pamiątka, taka ciekawostka z rzeki wyłowiony. Co prawda to jest medal okolicznościowy, ale to jest medal z Olimpiady z Berlina z 1936 roku. No różne ciekawostki nam wpadają.
4: Jeżeli ktoś chciałby się zabawić w historycznego detektywa, to mógłby spróbować rozszyfrować, skąd ten medal się tutaj w Braniewie znalazł. Wy próbowaliście?
10: Nie próbowaliśmy.
9: Ja trochę się zagłębiałem. To jest po prostu medal pamiątkowy, który dostał tam osoba, która tak gdzieś tam może działała wśród tych strukturach olimpiady i dostała, otrzymała ten medal. Wiadomo, po 1945 roku wszystko, co było związane z tamtym okresem, lądowało w rzece lub w dołach. No i teraz podczas nurkowania, jak akurat kolega nurkuje, trafiło mu się taki, ale taki się medal trafił. No też i wychodzą inne różne rzeczy z rzeki. Podczas nurkowania, ponieważ jest ten magnes neodymowy, złapie stal, a najwięcej znajdują osoby, które muszą zejść na dno i tam coś pogrzebać w tym osadach.
10: Dużo butelek z browaru.
4: No właśnie, butelek jest chyba najwięcej.
10: Tak, butelek jest najwięcej. Butelki, kapsle porcelanowe, no tego jest masa. Z roku na rok jest coraz mniej.
4: Ale wszystkim miłośnikom historii przypominamy, że lepiej nie szukać na własną rękę, lepiej właśnie skontaktować się chociażby z wami i z wami wyruszać w teren.
9: Tak, my jesteśmy otwartym stowarzyszeniem, nie robimy problemu, żeby ktoś do nas dołączył, nie robimy problemu, żeby jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z detektoryzmem, zapraszamy, zobaczy, czy mu to pasuje. My jesteśmy w stanie pożyczyć wykrywacz, czy pokazać, jak to działa, bo nie każdego ta pasja pociągnie, a z nami można zawsze działać.
4: Zatem zapraszamy do Baszty Prochowej w Braniewie. Tam można spotkać członków Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Batory, a my pozwolicie, że będziemy od czasu do czasu zaglądać do was i poznawać historię kolejnych zgromadzonych tutaj przedmiotów.
9: Tak, zapraszamy. Zwłaszcza co środę od 18:00 jesteśmy otwarci, można przyjść, zobaczyć, jak wygląda baszta, co jest w środku, porozmawiać z nami, ze mną, czy z Andrzejem, ewentualnie z najstarszym poszukiwaczem, Jankiem Moskalem, który tutaj najbardziej pomógł w tworzeniu tej baszty.
4: I to on chyba zaczynał gromadzić.
9: Inicjatywa i on zaczynał jego... Najwięcej zbiorów jest odnalezionych przez niego.
4: Pozdrawiamy pana Janusza, bo rozmawialiśmy też kiedyś z nim. Opowiadał nam o swoich znaleziskach.
9: Tak, tak. No, Janek jak Janek, dzięki niemu ta baszta, można powiedzieć, istnieje.
4: Dobrze, że ma takich kontynuatorów.
10: Ja tylko jeszcze może chciałbym odnośnie tego naszego dziesięciolecia, chciałbym podziękować dla wszystkich mieszkańców, że nas odwiedzili, a ci, którzy nie byli, to niech żałują, bo naprawdę warto było. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli w organizacji, w przygotowaniu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam za następne.
9: Jeżeli nam się uda zebrać fundusze, to może za rok, ale to naprawdę musimy się postarać, a jak nie, to na następne 10 lat chyba nie damy czekać.
4: To nie jest taka łatwa sprawa, co
10: nie, tak, nie jest taka łatwa. Tym bardziej, że my chcieliśmy wyjść po prostu do ludzi. Do ludzi, żeby zobaczyć, już wcześniej wspominałem o tym. Mówię, nawet żeśmy tutaj z Muzeum Pancernego w Kłoninie.
9: Dziękujemy za to, że przywieźli do nas transportery, które tutaj, jeden, który tu mógł być prawdopodobnie transporter z DKF, a drugi amerykański to raczej taki tutaj nie był, ale też jest ciekawy eksponat.
4: I te transportery jeździły.
10: Tak, tak, to był NSDKF 251, to tak jak Mateusz Deling właśnie opowiedział, że prawdopodobnie po 82 latach wrócił tutaj na tę ziemię, na te tereny właśnie ten transporter gąsienicowo-kołowy. No i był też amerykański M8 Grand Hood, tak? To jest pojazd opancerzony. No prawdopodobnie tutaj nie walczyły, nie jeździły, no ale
9: nie wiadomo, chociaż amerykański
10: sprzęt był.
4: Po szczegóły odsyłam do jednego z naszych magazynów, bo udało mi się nagrać rozmowę oczywiście z przedstawicielami tego muzeum. A tymczasem za wywiad dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory, Tomasz Kamiński, Andrzej Barański. Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy i do zobaczenia was.
2: Radio SK. SK Braniewo News.
4: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy ze wzgórza.

0: badanie to, co jest pod posadzką. Oczywiście można postawić pytanie, dlaczego prowadzi się badania archeologiczne. Dwie odpowiedzi. Pierwsza, weryfikujemy opowieści, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. To tak chociażby anegdota mówiąca, że pod posadzką kaplicy Zbawiciela miał być pochowany radziecki żołnierz po wojnie, czy w latach, czy w 45. Tu kwerenda tej krypty podważyła to, co opowiadali przewodnicy naszym gościom, turystom. A druga kwestia to krypta kanonicka umiejscowiona pod prezbiterium katedry, wyjątkowo zbezczeszczona i zniszczona przez intruzów, też po wojnie, zresztą mieszkańcy Froborka wspominają o tym wielokrotnie. To jakby dwa cele, ale oczywiście cel naukowy, bo przyglądając się naszym poprzednikom, szczątkom zmarłych, odkrywamy wiele interesujących kwestii, w jaki sposób żyli, co jedli, na jakie choroby chorowali, w jaki sposób nimi się opiekowano. I te wszystkie elementy zostały podniesione w ramach tych badań. A idea główna to ciągłe pytanie, czy próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy szczątki kanonika Mikołaja Kopernika to są jego, odkryte w 2005-2007 roku, gdyż wiemy, że w nauce ciągle pozostaje ten element 99,9% i ten 1 mikroprocent naszych dociekań, czy to jest on. By to stwierdzić, czy potwierdzić, potrzebne nam jest DNA bliskich Mikołaja Kopernika, a tutaj myślimy o biskupie Łukaszu Wacenrode, jego wuju, i tu znalezienie pochówku biskupa Łukasza, porównanie DNA dałoby nam 100% pewność, że to są szczątki Mikołaja Kopernika.
1: Tym razem jeszcze nie udało się odkryć szczątków Łukasza Wacenrode, chociaż kiedyś, pamiętam, mówiło się, że mogą one być w Branie, nie wie, ale to już jest chyba obalona teza, tym bardziej, że usłyszeliśmy dziś, że jest duże prawdopodobieństwo, że te szczątki jednak się tutaj znajdują.
0: W literaturze mamy opis krypty biskupiej. Tradycja kościoła katedralnego ma także w sobie i ten element, że właśnie katedra jako kościół biskupa, w którym on naucza, kościół matka wszystkich kościołów diecezji, jest jednocześnie miejscem pochówku biskupa. Stąd pierwsza teza, czy pierwsza myśl, że biskup warmiński każdy jest pochowany w kościele katedralnym. Mamy jeden wyjątek w Braniewie, pochowany biskup Legendorf, ale wszyscy pozostali w większości tu we Fromborku i po wojnie w Olsztynie. To jest to pierwsza kwestia. No tutaj jest trudność, że rzeczywiście literatura opisuje kryptę biskupią, wszystko wskazuje na to, że została ona zidentyfikowana, jednak jej stan jest taki, że trudno określić, kto jest tam pochowany. To jest spowodowane no właśnie tym, że krypty są niszczone, plądrowane. Tutaj no niestety człowiek jest największym szkodnikiem tych przestrzeni. To, co nam jakoś tak podpowiada, czy wskazuje, że to jest krypta biskupia, to m.in. badania dendrochronologiczne dwóch belek, na których były postawione trumny i one są wydatowane na XVI wiek. No i poza tym też praktyka, która przez wieki no, ukształtowała się, to w momencie, kiedy krypta jest wypełniona zmarłymi, przychodzi następny pochówek, to taką praktyką jest złożenie szczątków zmarłych w jedno miejsce, nazywamy to osuarium. Mamy tego przykład chociażby u Kamedułów w Krakowie, gdzie właśnie po iluś latach wyjmuje się szczątki zmarłego mnicha i przenosi się do osuarium, czyli takiego wspólnego miejsca gromadzenia szczątków ludzkich. Być może tak też się stało w tym wypadku, że krypta była wypełniona, przyszedł następny pochówek i tych pięciu biskupów, o których myślimy, czyli Łukasz Wacenrode, m.in. Kromer, Dantyszek, Gizę, zostali po prostu przesunięci w jedno miejsce. Też taki mamy przykład niedawno uporządkowanej i udostępnionej dla zwiedzających krypty biskupów, prymasów w katedrze w Łowiczu, gdzie w pewnym momencie, kiedy porządkowano kryptę, to przygotowano dla wcześniej pochowanych, no dosyć tak to dramatycznie wygląda, mianowicie zamkniętej w metalowych beczkach. Dzisiaj te beczki tam też są pokazywane i w ten sposób przechowywano tych wcześniej zmarłych, dając miejsce kolejnym pochówkom.
1: Niesamowite są te informacje, które udaje się odkryć dzięki takim pracom. Te prace na pewno nie są tanie, jest w nie zaangażowanych wielu naukowców, wielu specjalistów i nie da się ich zrobić w ciągu jednego miesiąca, nawet jednego roku.
0: To są prace, no, prace pracochłonne, czasochłonne, wymagają rzeczywiście zaangażowania wielu specjalistów. Kosztowne to tylko dzięki dofinansowaniu z grantów Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Nauki możemy te rzeczy prowadzić, ale też jest, to jest ciekawe i to jakoś mnie zaskakuje, mianowicie te badania naszych poprzedników, szczątków zmarłych, pokazują też, co, czym możemy

0: sobie nie zdajemy do końca sprawy, a mianowicie mam tu na myśli opiekę nad chorym. I to bardzo pięknie właśnie wychodzi w tych badaniach, gdyż mamy do czynienia z osobami chorymi. Bardzo wiele schorzeń związanych z chorobą kręgosłupa usztywnionych, więc ci kanonicy bez pomocy drugiego człowieka nie funkcjonowaliby. To pokazuje nam, że to, co my dzisiaj tak mocno podkreślamy, troska o drugiego, właśnie zaopiekowanie drugiego człowieka, wspieranie, nie jest kwestią nową, bo już właśnie chociażby ten XVII, XVIII wieku także te takie działania ludzkie człowieka wobec drugiego człowieka, wobec bliźniego odnajdujemy. I to jest bardzo interesujące, gdy uświadamiamy sobie, patrząc na szkielet człowieka, że on bez pomocy drugiego by nie funkcjonował.
1: Na jakie jeszcze informacje dotyczące tajemnic Fromborskiej Katedry ksiądz czeka?
0: Trudne pytanie, bo to, że tak powiem, te tematy przychodzą trochę same, może troszkę przypadkowo, ale też to pokazuje, że Frombork jako miasto z całą tą historią, z całym bogactwem architektury staje się też wyjątkowym miejscem nauki. Zresztą kanonik Mikołaj Kopernik, największy naukowiec, najbardziej znany naukowiec narodowości polskiej, czy Polak, czy z naszych terenów. No i rzeczywiście jego obecność tutaj nie skończyła się wraz z jego śmiercią w 1543 roku, ale to trwa nadal, także Frombork rzeczywiście ma szansę i ma potencjał być także miejscem edukacji, rozwoju badań naukowych, bo to jest nie tylko kwestia dzisiaj archeologii, ale to przecież też prace konserwatorskie, restauratorskie, nowe techniki, archeologia, antropologia. Kolejny temat to jest właśnie też porównanie czy pokazanie, w jaki sposób żyło miasto do II wojny światowej. To dzięki analizie zmarłych Fromborczan pochowanych przy kościele świętego Mikołaja i ta grupa właśnie kanoników pochowanych w krypcie w katedrze. Te badania mają też jeszcze jeden element. Uświadamiamy sobie właśnie bogactwo osób, a też one od strony naukowej ułatwiają nam zidentyfikowanie danej populacji i określenie, jak ta populacja funkcjonowała.
1: Zatem oby badania trwały i oby tajemnice wychodziły na powierzchnię. Na wyniki tych badań i ich opis jeszcze trochę poczekamy, ale mamy obiecane, że to się pojawi i będzie można do tego dotrzeć, przynajmniej w internecie i w uniwersyteckich ośrodkach, także we Fromborku, a tymczasem my zapraszamy niezmiennie do Fromborka na Wzgórze Katedralne i oczywiście do archikatedry, gdzie pochowany został Mikołaj Kopernik, bo póki co tego na razie żadne badania nie obaliły.
0: Badania tego nie obaliły i mamy świadomość, że katedra jest nekropolią biskupów warmińskich i kanoników. Zapraszamy do Fromborka całym rokiem, nawet jeśli w tym momencie czekamy na remont Muzeum Mikołaja Kopernika i część obiektów jest nieczynnych, to Wzgórze Katedralne cały czas jest otwarte i czeka na pielgrzymów, turystów, by mogli się zachwycić pięknem kultury, tradycji, dziedzictwa historyczno-artystycznego, a także właśnie dotknąć wyjątkowej historii Polski, bo przecież tu przez tę katedrę przechodziły wyjątkowe postaci, właśnie wspomniany biskup Kromer, Dantyszek, biskup Krasicki, Grabowski. Dzięki nim mamy to całe piękno Warmii, które możemy podziwiać i którym możemy się dzielić i chlubić.
1: A dziś do Fromborka zapraszał ksiądz dr Jacek Wojtkowski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Piaskowy mikrofon zawędrował dzisiaj do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, gdzie z panem Jakubem Jagodzińskim porozmawiamy o jednym z najnowszych odkryć archeologicznych, a konkretnie o arabskich monetach. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Panie Jakubie, no proszę powiedzieć, jak doszło do odnalezienia tego skarbu, bo chyba tak możemy mówić o tym znalezisku.
4: Tak, możemy mówić, że jest to skarb, mówi się też niekiedy depozyt, znalezisko gromadne. No, już tutaj te terminy zdradzają kontekst, że one zostały odkryte razem, wspólnie, prawda? Czyli, że nie były to pojedyncze, zebrane z jakiegoś szerszego stanowiska, z jakiegoś większego obszaru monety. Mowa o 6 całych arabskich srebrnych dirhemach i 2 fragmentach, które zostały odkryte podczas legalnych poszukiwań przez detektorystę na terenie nadleśnictwa Młynary.
3: Jakie znaczenie dla archeologów, dla historyków ma to znalezisko?
4: Bardzo duże. Same monety, dirhemy, które są w całości, a nie pokawałkowane, należą do stosunkowo rzadkich znalezisk, choć z truso znamy łącznie 1000 fragmentów i całych monet, to te całe to jest dosłownie kilkanaście monet, natomiast tych monet pofragmentowanych one dominują. Tutaj jest właśnie 6 monet, które są całe i tylko 2 fragmenty, więc to z jednej strony. Natomiast mnie jako archeologa tutaj szczególnie interesuje kontekst znaleziska. Myślę, że trochę szerzej będziemy się mogli na ten temat wypowiedzieć po jakiejś wizji lokalnej w terenie. Natomiast już teraz zdaje się, że no patrzymy tutaj na jakiś trakt, na jakąś ścieżkę, która wiodła do Truso, do wczesnośredniowiecznego emporium, które było takim regionalnym, ale też ponadregionalnym europejskim centrum handlu. Więc prawdopodobnie jacyś kupcy tym szlakiem musieli przechodzić. Być może była to zguba. No natomiast w tej chwili to są raczej takie hipotezy, będziemy je dopiero weryfikować.
3: Czy te dirhemy to są takie dość często znajdowane monety w naszym regionie? Musimy pamiętać, że w czasie średniowiecza na naszych terenach nie bito monet.
4: Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której pan wspomniał, bo rzeczywiście no, dla mnie to jest rzecz taka, no powiedzmy, oczywista, dlatego że z tymi rzeczami się zajmuję, natomiast dla słuchaczy pewnie nie. Otóż te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, w mennicach arabskich, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi, między innymi szlakiem od Waregów do Greków, czyli łączącym Konstantynopol z Rusią, a dalej wiodącym do Europy Centralnej i Północnej, te dirhemy docierały. Więc one są znajdowane na terenie, można powiedzieć, dużej części Europy, aż do rzeki Łaby na terenie Niemiec. Jeśli chodzi o okolice Elbląga, no to rzeczywiście, jeśli spojrzymy troszkę szerzej, odsuniemy się na te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to wszędzie tam, gdzie mogły być szlaki handlowe, gdzie mogła prowadzić jakaś droga, tam znajdowane są te monety, zwłaszcza w jakimś kontekście na przykład grodzisk, które mogły pełnić funkcję takich miejsc poboru myta, podatku przez no, stróżów, powiedzmy, prawdopodobnie pruskich.
3: Te monety odnalezione koło Młynar, one są w zaskakująco dobrym stanie.
4: Tak, też jesteśmy zaskoczeni bardzo dobrym stanem zachowania tych monet. Niemniej w pierwszej kolejności jeszcze trafią do konserwacji u nas, tak żeby były dobrze zabezpieczone, oczyszczone, natomiast rzeczywiście nie były pokryte warstwą korozyjną, co jest no, dosyć charakterystyczne, kiedy najczęściej odkrywane są srebrne, metalowe przedmioty. No tutaj ten stan jest taki no, zaskakująco dobry.
3: Co dalej będzie się działo z tymi monetami? Dalsza konserwacja i czy będą udostępnione gdzieś tam do wglądu w muzeum?
4: Jak najbardziej. Raz na kilka lat przygotowywana jest wystawa Dary i Zakupy. Była prezentowana w tym roku, więc pewnie przyjdzie jeszcze poczekać kilka lat na kolejną. Natomiast tam prezentowane są te przedmioty, które dopiero weszły w nasze zbiory, do naszych zbiorów. To jest jedno miejsce, o którym myślę, gdzie można byłoby te monety zaprezentować. No a drugim takim naturalnym kontekstem dla tych monet byłaby wystawa Truso Legenda Bałtyku, czyli wystawa stała poświęcona historii tego zaskakującego, wyjątkowego, jedynego na terenie dzisiejszej Polski skandynawskiego emporium, więc tam to rzeczywiście bardzo dobrze by pasowało. Zobaczymy. Najpierw musimy te monety, tak jak pan wspomniał, poddać konserwacji, a potem jeszcze no one muszą zostać opracowane przez specjalistów, którzy zajmują się z jednej strony archeologią, ale z drugiej też numizmatyką, czyli no, ekspertów pracujących z monetami, którzy rozpoznają dokładnie te monety, opiszą je.
3: Jeszcze jedna ciekawostka z tymi monetami arabskimi, bo to nie dość, że ludy słowiańskie, ludy pruskie miały styczność z monetą, która jest wybijana gdzieś tam tysiące kilometrów stąd, to też często mieli pierwszy kontakt z pismem, bo na tych monetach są tam arabskie inskrypcje.
4: Tak, natomiast one były dla nich niezrozumiałe. Prawdopodobnie podejrzewamy, że patrzyli na to jak na jakąś graficzną formę zdobnictwa. Konkretnie wiemy też, że było naśladownictwo tego pisma, tylko ono nie miało żadnego znaczenia. To były jakieś takie, powiedzmy, szlaczki, a nie prawdziwe pismo arabskie. Taki przykład to jest również prezentowany na naszej wystawie. To jest ozdobiony takim quasi-arabskim pismem odważnik kulisty z płaszczyznami. No to przypomina rzeczywiście pismo arabskie, natomiast zdecydowanie tym pismem nie jest. No trudno zakładać, żeby ktokolwiek wówczas był piśmienny. No być może jakaś bardzo wąska elita, kilka osób możemy sobie wyobrazić, że rzeczywiście wówczas czytało. Jeżeli był tam, powiedzmy, wśród tej społeczności jakiś duchowny, no może wódz, ale generalnie bardzo wątpię. Ludźmi, którzy czytali, to było wówczas przede wszystkim duchowieństwo, dwór, elity, nie ówcześni kupcy czy rzemieślnicy, a jeżeli już czytali, to raczej nie język, nie alfabet arabski, a łaciński, więc to rzeczywiście było zetknięcie z pismem, ale wydaje się, że raczej nieświadome.
3: Wróćmy więc do tych monet. Proszę mi powiedzieć, czy na tym stanowisku, gdzie zostały odnalezione te monety, jak pan to ładnie powiedział, znalezisko gromadne, piękny zwrot, czy tam będą jakieś prace archeologiczne realizowane?
4: Planujemy najpierw taką wizję terenową wraz z pracownikami konserwatora zabytków. My również jako wsparcie. No i żeby się przede wszystkim zobaczyć tutaj to nie tylko na mapach, jaka jest tutaj struktura, ukształtowanie terenu, czy może jest coś, co z mapy nie wychodzi, a stanie się widoczne na miejscu. Póki stanowisko nie będzie zagrożone w żaden sposób zniszczeniem, no to pewnie te badania nie będą takimi badaniami pierwszej potrzeby, natomiast wydaje się, że to znalezisko wskazuje na to, że trzeba byłoby tam przeprowadzić w przyszłości jakieś badania. No najpierw chcielibyśmy się w ogóle zorientować, czego możemy tam oczekiwać.
3: Wspominał pan, zanim rozpoczęliśmy rozmowę, że tych znalezisk różnych jest sporo i że one na mapie się, dość ciekawie to się wszystko rozkłada na mapie.
4: Zgadza się, to te znaleziska, nie tylko które wychodzą spod detektora podczas legalnych, ale też takich, o których wiemy, a nie są legalne, poszukiwaniach podczas także badań archeologicznych, no to wszystko, co się pojawia, układa nam się, mapuje nam się w takie konkretne szlaki handlowe. Mamy też sieć grodów, takich niewielkich grodów strażniczych pruskich, które prawdopodobnie właśnie strzegły tych szlaków. Pobierano tam zapewne jakiś trybut, myto, podatek, który po prostu się Prusom opłacał, a prawdopodobnie mieszkańcom Truso dawał dużo spokoju i bezpieczeństwa, bo było wiadomo, że ktoś się tam zbliża i kto to jest, kto to taki. No i wszędzie na trasie tych, na tych szlakach, które wiodą do Truso, odkrywane są te dirhemy, więc to jest doskonałe świadectwo tego, że ten handel wiódł w różnych kierunkach. No a tym takim miejscem, które stanowiło wówczas centrum, no było oczywiście Truso.
3: Wszystkie drogi prowadziły do Truso.
4: Tak jest.
3: Może to będzie głupie pytanie, ale często wspomniał pan, że znajdują się właśnie fragmenty tych monet. Czy one były celowo, rozumiem, że w ten sposób jakby rozmieniali sobie te pieniądze, dzieląc je na mniejsze części?
4: To jest ciekawe i ważne pytanie. Już objaśniam. Chodzi o to, że monety były wówczas ważone, a nie liczone. Czyli dzisiaj patrzymy sobie na nominał 1, 2, 5 i wiemy, jaka jest wartość. Natomiast wówczas wartość tych monet była de facto wartością kruszcu, ponieważ są to monety wykonane z czystego srebra i należało je zważyć. Wartość jednej monety była stosunkowo duża. Jeżeli ktoś planował jakiś mniej, zakup mniej wartościowych towarów, no to rzeczywiście taka jedna moneta to byłoby za dużo. Zresztą każda moneta mogła się różnić wagą, prawda? One nie były same w sobie znormalizowane, więc posługiwano się zestawami odważników i sprawdzano wagę tych monet. Dlatego te monety nie zawsze były w całości, bardzo często dominują zresztą te monety siekane. Mało tego, formą płacidła mogły być również ozdoby srebrne, które były pokawałkowane. Fragmenty bransolet, fragmenty jakichś innych srebrnych przedmiotów, czyli jeszcze raz widać tutaj, że tą wartość miało srebro, a nie moneta jako taka. Stąd też one są często kawałkowane, czasem nawet na bardzo małe, drobne fragmenty. Co ciekawe, one docierały już, jest taka teza, że one już docierały z Bliskiego Wschodu z takimi nacięciami, czyli prawdopodobnie były przygotowane do tego, żeby zostać pokawałkowane.
3: To rzeczywiście ciekawostka jest. A proszę jeszcze mi powiedzieć, jakie do tej pory takie największe znalezisko tutaj w naszym regionie udało się odkryć?
4: No pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem to, co powiem, bo największym odkryciem, przynajmniej z perspektywy wczesnego średniowiecza i mediewistyki, no to jest zdecydowanie truso. To jest stanowisko absolutnie wyjątkowe z każdej strony. Stanowisko, które było jeszcze nieodkrytą legendą w czasach niemieckich w Elblągu. Dzisiejsza ulica Mickiewicza nosiła nazwę Trusostrasse. Była szkoła, która nazywała się Truso, tylko że nie było wtedy jeszcze w czasach niemieckiego Elblinga. Wiadomo, gdzie to truso do końca jest, gdzie go szukać. Udało się to dopiero w 1981 roku. No i te odkrycie, można powiedzieć, zmieniło zupełnie wiedzę na temat tej części Europy we wczesnym średniowieczu. Jeden z naprawdę najważniejszych skandynawskich, wikińskich portów, który mieścił się nad Bałtykiem, oczywiście nie bezpośrednio, bo trzeba było dopłynąć przez Zalew Wiślany, który nazywał się wówczas Estyjskim, a potem rzeką Ilfing, czyli dzisiejszą rzeką Elbląg, no i już się w tym truso było, a jak się było w truso, to można było handlować z kupcami, kupować wspaniałe przedmioty, można było się bogacić i dzisiaj możemy czytać, słuchać i patrzeć na tę wyjątkową skandynawską historię. Nie trzeba wybierać się do muzeów Szwecji, Danii, Norwegii czy Islandii, żeby poznać historię tych słynnych wikingów. Mamy to u siebie, więc zdecydowanie to jest takie najważniejsze odkrycie, w sensie tego, że jest to cała osada, a nie jakiś jeden konkretny przedmiot.
3: Wspomniał Pan o osadzie Truso. Nie sposób nie podkreślić, że tego odkrycia dokonał Pański tata, Pan Marek Jagodziński.
4: No tak, jest to historia rodzinna, teraz można powiedzieć już rodzinna saga, ponieważ poniekąd kontynuuje tutaj te tradycje badań, oczywiście nie odkrywania, więc mam nadzieję, że uda się też taką drugą ważną misję poza tymi badaniami, czyli popularyzację truso uznać w pewnym momencie za zadowalającą, bo jeszcze nie jestem usatysfakcjonowany tym, jaka jest społeczna, lokalna świadomość tego, czym jest truso i jakie było prawdziwe i duże znaczenie. No być może takim dobrym sposobem na promocję historii truso byłaby budowa parku archeologicznego, który mógłby, no, na wzór tych muzeów na wolnym powietrzu, jak większość z nas kojarzy na przykład Biskupin, to nawet w trochę mniejszej formie, ale żeby powstało takie miejsce, w którym ta historia mogłaby być taka bardzo żywa, bardziej namacalna, bo myślę, że wikingowie, bursztyn to są takie hasła, które są atrakcyjne nie tylko dla badaczy wczesnego średniowiecza, archeologów, muzealników, ale po prostu dla turystów, dla mieszkańców. Jest to kawał ciekawej historii.
3: Wikingowie są mocno osadzeni w popkulturze, zwłaszcza w tej chwili. Poza truso, co jest niewątpliwie numerem jeden, jeśli chodzi o odkrycia, ale jeśli chodzi o takie znaleziska gromadne, jakie było do tej pory największe takie znalezisko?
4: Nie wiem, jak to wyglądało na terenach Polski, zresztą też musielibyśmy się zastanowić, czy mówimy tylko o wczesnym średniowieczu, czy też szerzej, bo ja się samymi skarbami jako takimi nie zajmuję, a można mówić o skarbach właściwie dla najróżniejszych epok. Jeżeli ktoś intencjonalnie albo nieintencjonalnie zgromadził w ziemi dużo rzeczy, no to już mamy coś, co możemy właśnie w ten sposób interpretować. Powody były oczywiście różne. Skarby często bywają ogromne. Ze Skandynawii, z terenu dzisiejszych Niemiec są znane takie najciekawsze przykłady skarbów z okresu wikińskiego. To wydaje mi się, że jest miejscowość Hidensee na terenie obecnych Niemiec. Tam skarb ze złotem. Chyba Hoenn, jeśli się nie mylę, w Skandynawii. No, nie dalej jak 2 lub 3 lata temu w bodaj Danii odkryto skarb 300 monet arabskich. Ale kiedy odkryto chyba rok temu 30 monet arabskich również jako skarb w Skandynawii, to też wszystkie europejskie media o tym trąbiły, więc generalnie to są rzeczy, które ciekawią, niezależnie od tego, czy te skarby są duże czy mniejsze. Rzeczywiście zdarzają się takie spektakularne. Wtedy zastanawiamy się bardzo długo, skąd taki skarb pochodzi, co on właściwie znaczy, że mówimy tu już, no, w okresie wikińskim dominuje srebro, złota jest bardzo mało, więc jak odkrywane jest złoto, to w ogóle jest to jakiś fenomen, ale jest kilka takich stanowisk. Często można to wręcz liczyć w kilogramach. Znaczy, często to może źle powiedziane, bo są, inaczej, są takie przypadki, że można to srebro liczyć już w kilogramach. No ale to są wyjątkowe historie. Najczęściej to są właśnie takie depozyty, które mają kilkanaście, czasem kilkadziesiąt monet. No i wiele mówią nam przede wszystkim o handlu, który, no, okazuje się, wbrew pozorom i tego, co właśnie Netflix nam o tym okresie mówi, czy inne stacje telewizyjne, w ogóle popkultura, okazuje się, że jednak handel miał raczej większe znaczenie niż podbój.
3: No widać jeszcze do tego, jaki miał zasięg, tak, jak gdzieś z terenów Azji docierały monety aż tutaj. Naszym gościem był pan dr Jakub Jagodziński z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечна ДТП трапилася у понеділок 28 вересня поблизу Слобід у гміні Вільчента. 59-річна водійка Volkswagen Polo з'їхала на узбіччя та врізалася в придорожнє дерево. Після того, як вона самостійно вибралася з розбитого автомобіля, машина загорілася. Пожежники загасили палаюче авто, а жінку доправили до лікарні в Ельблонзі. Понад 3,9 проміла алкоголю в крові мав 47-річний водій мікроавтобуса, якого затримала прикордонна служба в імені Пінянчно. Чоловік без дозволу роботодавця взяв його автомобіль і поїхав до сусіднього населеного пункту по алкоголь. Під час перевірки прикордонники припинили його подальшу поїздку та передали чоловіка поліції у Бранєво, яка проводить подальші дії у цій справі. Кров військових має силу. 20 людей здали загалом 9 літрів крові під час акції донорства, організованої з нагоди 32-ї річниці створення 9-ї Бранєвської бригади бронекавалерії. До кола почесних донорів крові приєдналася ще одна людина. Кров передали до банку крові Вармінсько-Мазурського воєводства. Лялька на екрані також у Бранєво. У кінотеатрі «Башта», як і в кінотеатрах по всій Польщі, можна буде переглянути фільм «Лялька» режисера Матія Ковальського з Марчином Дорочинським та Камілою Ужендовською у головних ролях. У Бранєво фільм показуватимуть майже до середини жовтня. Ми, мабуть, ніколи не показували жодного фільму так довго, каже Малгожата Стемплінська з кінотеатру «Башта». Повний репертуар можна перевірити безпосередньо в кінотеатрі. 70 років спільної історії. Такий ювілей відзначив Бранівський осередок Польської спілки пенсіонерів та осіб, які отримують пенсію по інвалідності. Організація працює задля активності та інтеграції пенсіонерів. Для Бранівського осередку 70-річчя стало нагодою підбити підсумки багаторічної діяльності. Урочистості відбулися у Бранівському культурному центрі. Бранівська поліція нагадує про безпеку під час осіннього збирання грибів. Перед походом до лісу варто зарядити телефон, повідомити близьким, куди саме ви йдете, та увімкнути геолокацію. У лісі також стануть у пригоді карта, ліхтарик, вода та відповідний одяг. Збирайте лише ті гриби, у їстівності яких ви впевнені. Якщо заблукали, то зупиніться, спробуйте визначити своє місце знаходження та зателефонуйте по допомогу за номером 112. Спортивна осінь у Бранівському повіті. Останніми днями відбулися два заходи: турнір з вуличного баскетболу 3x3 та 25-й бранівський забіг під назвою «Прощання з літом». У змаганнях брали участь як юні спортсмени, так і учасники категорії «Оупен», зокрема представники силових структур та вчителі. Головними були спортивне суперництво, активний відпочинок та інтеграція місцевих жителів.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечна ДТП трапилася цими вихідними на національній дорозі номер 54. На проїжджу частину вибіг лось, через що зіткнулися два легкові автомобілі – Volkswagen і Opel. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали бранівські рятувальники, а під час проведення робіт рух здійснювався в реверсивному режимі. Служби закликають водіїв бути особливо уважними після настання темряви, зокрема, поблизу лісів. Науковці перевірять, чи у Фромборку знайшли останки дядька Миколи Коперника. У криптах архікатедри виявили останки кількох єпископів. Серед них, можливо, є останки Лукаша Ваценрода.
0: Катедра
5: Фромборський собор і досі приховує таємниці, які поступово перед нами відкриваються.
0: Поволі відкриваю,
5: каже настоятель храму отець Яцек Войтковський. Тепер необхідні подальші дослідження, зокрема генетичний аналіз, який допоможе підтвердити або виключити його особу. Дослідження проводять у межах проєкту «Копернікус-2043». Пожежники Бранівського повіту навчали мешканців, як реагувати на сигнали тривоги та попередження. Освітні зустрічі відбулися у межах тренування системи реагування на такі повідомлення. Ми хочемо навчити мешканців і звернути їхню увагу на те, щоб не створювати додаткової хвилі паніки, каже старший бригадир Іринеуш Щебіорек, командир повітової пожежної служби у Бранєво. Освітні зустрічі відбулися минулої суботи, 26 вересня, у підрозділах державної та добровільної пожежної охорони у Вармінському, Зурському та Підля. Ляському воєводствах. У Бранєво підвели підсумки Дня клімату. Мешканці могли взяти участь, зокрема, в екологічних заняттях та відвідати зону другого життя. Також нагородили учнів початкових шкіл за роботи, представлені на екологічному конкурсі. Організатори наголошують, що захід має заохочувати мешканців, установи та організації спільно дбати про довкілля. Молодь у Пінінжно показала, що має власні ідеї та енергію. Юнаки та дівчата самостійно організували свято молоді, яке стало фіналом проєкту «Молодь у Пінінжно має голос». Під час зустрічі в молодіжному будинку культури відбулися, зокрема, шоу талантів, ярмарок домашньої випічки, караоке та мистецькі майстер-класи. Нова карета швидкої допомоги з повним приводом 4x4 надійде до лікарні у Бранєво. Медзаклад завершив процедуру закупівлі та очікує на поставку Mercedes-Benz Sprinter з автоматичною коробкою передач і приводом на 4 колеса. Автомобіль коштує понад 842 тисячі злотих. 8 подружніх пар із гміни Бранєво відзначили 50-ліття спільного життя. Урочистість із нагоди золотого весілля відбулася у Маріацькій житниці. Ювіляри отримали медалі за багаторічне подружнє життя, квіти та подарунки. Одна з пар не змогла бути присутньою на церемонії, тому медалі, подарунки їм передадуть особисто.
2: СК Бранєво Ньюс.
6: Ruszy remont mostu Duszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Mistan.
7: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. Przygotowaliśmy most tymczasowy, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat wsparcia przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. To jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o tym, z czym to się wiąże. Ja już wcześniej zapowiadałem, że miliard złotych w tej kadencji w rozwój Elbląga zostanie zainwestowany. inwestycje muszą być przygotowane, te procesy trwają, zamówienia publiczne. Chcemy wykorzystać tę perspektywę, chcemy wykorzystać te środki. Od kilku lat mówię, że Elbląg ma swoje 5 minut i tak jest rzeczywiście, środki i unijne, i krajowe płyną do nas szerokim strumieniem, myślę, że niespotykanym do tej pory w historii miasta. I proszę mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość, zgłaszanie swoich sygnałów, jeśli coś trzeba zmienić. My jesteśmy oczywiście na to otwarci. Kolejne inwestycje to Państwo wiecie, tramwajowe, komunikacja miejska. W 28, zgodnie z tym, co obiecaliśmy na briefingu po konsultacjach społecznych, będziemy mieli 10 nowych tramwajów i rozstrzygnęliśmy przetarg też na komunikację autobusową, będą też nowe autobusy. Także idziemy zgodnie z planem, prosimy o wyrozumiałość, staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
2: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK przybliżymy Państwu historię wsi Baranówka. To mała miejscowość niedaleko Fromborka, chociaż mieszkańcy tej miejscowości mówią, że to Frombork leży niedaleko Baranówki. Niech tak będzie, zwłaszcza z okazji 660-lecia tej miejscowości i z okazji tego ważnego jubileuszu historyk dr Robert Klimek napisał publikację, która zatytułowana jest Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. I właśnie teraz o historii Baranówki z autorem publikacji porozmawiamy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Ja rozumiem, że o Warszawie, o Krakowie, o Gnieźnie można znaleźć dużo informacji nie tylko w internecie, ale we wszelkiego rodzaju muzeach, instytucjach i tak dalej. Ale jak dokopać się do informacji o Baranówce, o której mało kto współcześnie słyszał.
8: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Baranówkę, to jest troszeczkę informacji archeologicznych, historycznych w Muzeum Frühgeschichte w Berlinie, czyli Muzeum Prehistorii, i one do tej pory w zasadzie nie były aż tak bardzo znane. Szkic grodzisk Baranówki, który opracował w 1826 roku porucznik Johann Gize, który właśnie opracował i wykonał 600 szkiców miast, murów obronnych, zamków i grodzisk. I właśnie wśród nich było grodzisko w Baranówce, dwa grodziska. Natomiast one spoczywały gdzieś tam zakopane w archiwach i jeszcze cudem ocalały, ponieważ znajdowały się one w Królewcu i przed zawieruchą wojenną, przed Armią Czerwoną, która w zasadzie wszystko niszczyła i zabierała. Udało się to gdzieś tam zabezpieczyć. W Berlinie leżało to gdzieś w piwnicach i dopiero jak mur berliński runął, to wszystko zostało opracowane. Także jeżeli chodzi o historię Baranówki, to jeszcze zanim poznałem tutaj panią Joasię, przeszło 10 lat temu, zainteresowałem się tymi grodziskami, ponieważ z nimi jest też związana legenda takiego historyka dominikanina z Elbląga, który urodził się w Tolknicku, Szymon Grunau. Piękna legenda, ale no, Szymon Grunau jest mało wiarygodną postacią, ponieważ on troszeczkę pisał faktów, troszeczkę zmyślał, dodawał od siebie, ale mówił, że to są fakty, które gdzieś znalazł, prawda, bądź usłyszał od kogoś.
1: Agendy mają to.
8: Dokładnie. Nie są to źródła wiarygodne. Natomiast on napisał, że jak Widewód z Brutenem przybyli tutaj z Cymbrii i byli oni potomkami, protoplastami Prusów i mieli 12 synów. Wśród nich był Hogo, któremu dali ziemię między Pasłęką a jeziorem Drużno i on tam założył ziemię, która później nazywała się Pogazania, a swoją główną siedzibę nazwaną Tolką miał w miejscu, gdzie teraz jest Baranówka. I to właśnie Grunau napisał i tak można było to później pociągnąć, te mity. Także to było takim czynnikiem, że tą Baranówką się troszeczkę zainteresowałem, napisałem dosyć obszerną publikację w czasopiśmie archeologicznym, do którego swego czasu dotarła pani Joasia i tak ze mną też nawiązała.
1: Sołtyska Baranówki.
8: Tak, dokładnie.
1: Tak właśnie te dzieje wsi Baranówka, miejmy nadzieję, zobaczyły szersze światło dzienne i ta wieść będzie szła w świat.
8: Tak, oczywiście. A przy okazji już współpracy, no to przeanalizowałem dostępne akty lokacyjne, które mamy, które zostały opracowane, akty źródłowe, czy kapituły we Fromborku, czy też biskupstwa warmińskiego i tam też mamy sporo informacji na temat dzisiejszej Baranówki. Nawet jest troszeczkę starsza miejscowość niż ta dzisiejsza data wspomniana 1366, bo wtedy miał miejsce akt lokacyjny, ale taki konkretny z zapisami, prawda? Natomiast same nadania już miały miejsce pierwsze na tym obszarze, które można po części wiązać z początkami Baranówki, jeszcze w 1290 1357 roku. Natomiast w 1320 roku po raz pierwszy pada w źródłach nazwa Schafsberg, czyli właśnie dzisiejsza Baranówka, czyli Owcza Góra. I od tego czasu ona jak gdyby cały czas sukcesywnie gdzieś tam się w źródłach przejawia. W 1358 roku był tutaj biskup Stryprok właśnie w Baranówce i podpisał akt lokacyjny dla nowo powstałej wsi w Komornictwie Jeziorańskim dla Frączek. A to znaczy, że tutaj był dwór obronny i prawdopodobnie na którymś z tych grodzisk. Mamy informację o rycerzu Andrzej Skolim. Tak podobny, prawda, do tego
1: niesamowite, do tego śpiewaka, jakie prawda? To informacje.
8: Tak. I ten
1: to jakiś praprzodek.
8: Rycerz, tak, z Baranówki. Andrzej Skolim jest wzmiankowany w 1419 roku, że on odsprzedał karczmę, bo tutaj był młyn, karczma w Baranówce, czyli to była bardzo licząca się wieś. No młyn świadczył o pewnej pozycji gospodarczej, ponieważ nie w każdej wsi był młyn, natomiast on miał duże znaczenie, ponieważ młynie wiadomo, że mielono zboże, natomiast też i przygotowywano bardzo często chmiel pod produkcję browaru. Była karczma, natomiast karczma zapewne musiała brać browar z Fromborka, bo te karczmy, które były na terenie Warmii, ale też i państwa krzyżackiego, w odległości do jednej mili, jedna mila to jest w przybliżeniu 7,77 km, 770 metrów, to one nie mogły same wytwarzać piwa, nie mogły zajmować się browarnictwem, czy nawet wyszynkiem, to musiały odkupować od najbliższego miasta, czyli zapewne od mieszczan Fromborka musieli kupować piwo i wtedy je sprzedawano.
1: A super, młyn, karczma, a mnie interesuje historia kapliczki, którą pokazała mi któregoś dnia właśnie sołtys wsi Baranówka. Czy pan wie coś więcej na ten temat?
8: No, ten temat kapliczek może troszeczkę mniej, oprócz tego, że ona jest bodajże z początku XX wieku.
1: Taka
8: no
1: tak, ona jest w sumie młoda.
8: Secesyjna, prawda? Jak na kapliczki warmińskie to jest młode, bo to w okolicy jest dużo więcej starych, czy chociażby we Fromborku, czy w miejscowości Krzywiec. No, są to tam kapliczki, których proweniencja sięga XVIII wieku. Początku nawet XVIII wieku, nawet XVII w niektórych przypadkach. Także tych starych kapliczek barokowych jest tutaj dużo. To jest akurat taka secesyjna kapliczka. Natomiast większej historii jest akurat, nie znam, ja się już kapliczkami tak nie zajmuję. To jest domena niejakiego pana Kuprianiuka, który zresztą tu często we Fromborku wiem, że bywa.
1: Tak, i miejmy nadzieję, że poznamy historię. Pan się dokopał jeszcze dalej. Także tym bardziej miło. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii Baranówki?
8: Ja myślę, że te legendy, bo tych legend jest więcej. Zresztą ja już będę i o innych na spotkaniu opowiadać, w tych książce są opisane. Chociażby, no niestety też pisana przez Szymona Grunała, czyli mało wiarygodna, ale to, że tutaj gdzieś były kopalnie srebra, prawda, w średniowieczu.
1: Wow!
8: Wow, właśnie. I na niemieckich mapach sztabowych mamy tutaj niedaleko Baranówki właśnie, takie pole nad Bałdą, Silberkalben, czyli takie mieszanka niemiecko-pruska, czyli jakby srebrne kolce. I historycy niemieccy właśnie piszą, że to Grunałowi chodziło o to właśnie miejsce, że tu znajdowano srebro. Ile w tym prawdy, no właśnie szkoda, że Grunał jest mało wiarygodny. Natomiast,
1: ale legenda fajna.
8: Legenda fajna, natomiast w źródłach warmińskich spotykamy się ze wzmiankami, na przykład koło Dobrego Miasta, niedaleko jeziora Limajno, było źródło, gdzie znajdowano grudy srebra. I to mam potwierdzenie jak gdyby historyczne. Także niewykluczone, że rzeczywiście w przeszłości gdzieś jakieś małe elementy grudki gdzieś znajdowano. Ewentualnie jest też taka możliwość, że było tam jakieś cmentarzysko, bądź też jakiś skarb, gdzie dużo tego srebra znaleziono i dlatego też uznano w ten sposób. Natomiast Grunał coś tam usłyszał, coś tam dopowiedział i dlatego napisał, że to jest kopalnia, prawda?
1: Ale takie właśnie ciekawostki są najfajniejsze. Po te i inne informacje odsyłamy do publikacji doktora Roberta Klimka Baranówka, dawne dzieje wsi w faktach i w mitach. A Państwa oczywiście zapraszamy do Baranówki, miejscowości, która ma ponad 660 lat, oficjalnie 660 i na pewno warto to miejsce zobaczyć, bo wciąż się rozwija.
8: Dokładnie, a gdyby wierzyć w legendy Grunała, to Baranówka powstała gdzieś pod koniec VI wieku naszej ery.
1: No niesamowite informacje.
8: Tylko mało wiarygodne.
1: Ale będzie co odkrywać. Dziękuję bardzo.
8: Proszę bardzo, dziękuję bardzo.
6: W Kamniczkach Elbląskich odbyła się konferencja poświęcona programowi Bardzo Młoda Kultura. Mówi Katarzyna Olewniczak.
9: Jest niezmiernie miło gościć Państwa w Kamniczkach Elbląskich. Zaproszenie na to dzisiejsze wydarzenie przyjął od nas również pan Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecni są również pan Michał Misan, prezydent miasta Elbląga oraz pan Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Na dzisiejszym wydarzeniu obecni są również uczestnicy inicjatywy lokalnej, czyli młodzież z Liceum Plastycznego z Gronowa Górnego wraz z zaproszonymi gośćmi. A teraz zapraszam pana dyrektora Antoniego Czyżyka o zabranie głosu.
10: Witam bardzo serdecznie państwa. Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć w przepięknych murach kamieniczek elbląskich i to przedsięwzięcie, które dzisiaj zagościło, uświetni piękny ten anturaż tego pomieszczenia. Proszę państwa, od tego roku Centrum Spotkań Europejskich Światowic jest koordynatorem programu w województwie warmińsko-mazurskim Bardzo Młoda Kultura. Przy tym programie zadaliśmy sobie pytanie, takie bardzo proste, ale zarazem bardzo ambitne. Co młody człowiek, który ma dzisiaj być twórcą i nie być odbiorcą kultury, może nowego wnieść w swojej lokalnej społeczności? No i okazuje się, że przy realizacji już naszych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy w formie konkursu partnerstwa, 6 podmiotów zrealizowało swoje projekty i okazało się, że młodzież ma wspaniałe pomysły, realizuje te pomysły w swoim środowisku lokalnym. To jest poparte akceptacją tego środowiska. My, jako koordynator, chcemy zbudować partnerstwo instytucji kultury ze społecznością lokalną. Chcemy w tym projekcie pokazać, jaką rolę pełni doświadczony animator, który ma kształtować postawy młodych ludzi, ale chyba to, co chyba też jest ważne, żeby duże ośrodki, duże miasta były kulturotwórcze dla tych miejsc, które dzisiaj na mapie wydarzeń kulturalnych nie istnieją. Co zrobiliśmy? Przeprowadziliśmy diagnozę na działalności edukacji kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim i ta diagnoza bardzo często pokazuje potrzeby naszego województwa, naszej społeczności lokalnej i to ma być również podręcznik na przyszłe nasze działania. Tak jak powiedzieliśmy, ten program będzie trwał do 2028 i mam nadzieję, że po doświadczeniach tych zrealizowanych dzisiaj również będziemy mogli spotkać się z nowymi partnerami i o tej naszej bardzo młodej kulturze mówić. Proszę państwa, jest mi niezmiernie miło przywitać pana wiceministra Macieja Wróbla i pana doktora Michała Mistrza na Elblągu, przepraszam, bo to chyba i zaszczyt dla wszystkich tutaj zgromadzonych, pokazujący, że potrafimy w tym naszym województwie o kulturze mówić dobrze. Panie ministrze, bardzo poproszę o kilka słów, bo ja jak się rozgadam, to trochę za dużo, ale ja myślę, że pan minister wiele ciekawszych rzeczy może powiedzieć. Dziękuję.
11: Bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo, witam także was. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami dzisiaj. Program Bardzo Młoda Kultura jest dla nas szczególnie ważny. On od kilku lat oczywiście funkcjonuje. Wcześniej operatorem było Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ale teraz z powodzeniem tę pałeczkę przejęło Centrum Spotkań Europejskich Światowic. Program Bardzo Młoda Kultura jest dedykowany mieszkańcom mniejszych miejscowości, poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Właśnie po to, żebyście mogli jako młodzi odbiorcy kultury być nie tylko uczestnikami tego świata kulturalnego, ale być jego współautorami, być kreatorami tego świata. Na tym polega to przekazywanie pałeczki młodym pokoleniom, aby dawać im szansę samorealizacji i tworzenia czegoś nowego. To jest niezwykle istotne. Dzisiaj w świecie algorytmów, platform społecznościowych, świata internetu, w którym każdy z nas jest obecny, sięganie do kultury, do tego rdzenia kulturowego naszego narodu jest niezwykle istotne. Ja wczoraj miałem wielki zaszczyt otworzyć w samym sercu Warszawy, czyli na placu Piłsudskiego, wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi. W rok Jerzego Giedroycia 120 lat od jego urodzin. To jest Człowiek, o którym dzisiaj możemy mówić z odwagą i z dumą jako o autorytecie wielu pokoleń, bo jego słowa, które wypowiadał wiele lat temu, są do dzisiaj niezwykle aktualne, mówiące o przyszłości cywilizacji, o przyszłości kultury i odpowiedzialności za kulturę. To on przez ponad pół wieku szefował najważniejszemu ośrodkowi niezależnej kultury za granicą, czyli stworzył wydawnictwo i miesięcznik Kultura, który mówił o sprawach dla Polski i Polaków najważniejszych. Był państwowcem, był patriotą, dla niego interes państwa był najważniejszy, ale kultura stanowiła trzon jego funkcjonowania. Uznawał, że właśnie dzięki kulturze przetrwa to, co najcenniejsze dla naszego narodu, przetrwa język, przetrwa tradycja i kultura będzie w stanie zadbać o naszą przyszłość. Dlatego też nie możemy dzisiaj zapominać o kulturze, nie inwestując w młode pokolenie. Bardzo chcemy, żebyście także każdego dnia w swoich szkołach mogli uczyć się tego, jak ten cyfrowy świat się zmienia i jakie niesie za sobą zagrożenia. Stąd na przykład w podstawie programowej szkół podstawowych i średnich edukacja medialna, a niedługo wiedza o filmie, czyli ta inwestycja w wiedzę o tym, jak kultura jest ważna i jak jest budowana. I cieszę się bardzo, że bardzo młoda kultura ma swojego opiekuna właśnie tutaj w Elblągu, że wy jako mieszkańcy sąsiednich miejscowości, Gronowa Górnego między innymi, możecie brać udział w tym projekcie. To jest dla nas też ważny sygnał, żeby ten program rozbudowywać, żeby zwiększać zasięg jego oddziaływania. Mamy oczywiście partnerstwa w każdym województwie i młodzież z każdego zakątka naszego kraju może brać udział w tym projekcie, ale ja jako mieszkaniec Warmii Mazur zawsze sercem jestem tu i bardzo się cieszę, że program Bardzo Młoda Kultura tak świetnie się rozwija w naszym województwie na Warmii Mazurach. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to zaangażowanie i trzymam kciuki za kolejne działania, bo przed wami tak naprawdę początek tej drogi, bo jeszcze dużo wyzwań, dyrektorze, dostaniecie od nas. Wszystkiego dobrego. Dzień. I dzięki. Panie prezydencie.
12: Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem do młodych ludzi powiedzieć, bardzo się cieszę, że jesteście z nami dzisiaj w Elblągu, w moim kochanym Elblągu, ale jednocześnie w mieście, które jest liderem subregionu w okolicy. Założyliśmy związek subregionalny gmin i powiatów Zalewu Wiślanego. A to, że jesteście tutaj liderem, jest Centrum Spotkań Europejskich, które swoją siedzibę ma w Elblągu. To widać odzwierciedlenie w pracach przepięknych, które już tutaj widzę z tego miejsca. Bardzo wam dziękuję za udział, za tak piękne oddanie rzeczywistości naszego miasta. Panie ministrze, bardzo się cieszę, że jest pan dzisiaj z nami. Dziękuję za to i dziękuję za ten projekt. Panie dyrektorze, panu również. A młodzieży życzę powodzenia. Jeśli czegokolwiek będziecie kiedykolwiek potrzebowali od samorządu elbląskiego, ja jestem oczywiście do dyspozycji i to mówię zarówno panu ministrowi, panu dyrektorowi, ale przede wszystkim wam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo mi się podobają wasze prace. Z chęcią za chwilę obejrzę z bliska.
2: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z punktu treningowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. To właśnie tutaj odbywa się specjalny trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Nie od dziś, to właśnie strażacy pomagają nam nauczyć się tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach rozmawiamy z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem Ireneuszem Ścibiorkiem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wy jako strażacy, ratownicy macie te wszystkie zasady w jednym paluszku i wiecie, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. My, mieszkańcy, musimy się tego nauczyć.
13: Może nie nauczyć, tylko zdecydowanie dać się namówić do tego, aby o naszym bezpieczeństwie, drodzy państwo, rozmawiać. Żeby nie bać się rozmowy o bezpieczeństwie, żeby nie bać się tych wszystkich komunikatów, żeby przychodzić na spotkania edukacyjne, bez względu na to, czy robią to samorządy, czy robią to strażacy ochotnicy, czy tak jak dziś właśnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie się spotykamy. Jedna z kilkuset lokalizacji, bo przecież specjalny trening reagowania to jest trening, który odbywa się 26 września na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Tak naprawdę chcemy edukować, chcemy przypominać, mówić, rozmawiać i uczulić mieszkańców, żeby też nie powodować fali paniki, niepotrzebnego strachu i lęku. Dziś tylko i wyłącznie chodzi nam o zdrową edukację w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dźwięki syren alarmowych, niejednokrotnie włączanie alarmu dla ochotniczych straży pożarnych, to już jest powód do tego, że wielu z nas zaczyna się zastanawiać, a przede wszystkim spogląda głębokim wzrokiem w niebo, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia. Otóż okazuje się, że właśnie przez to, że nie potrafimy rozróżniać, drodzy Państwo, sygnałów alarmowych, tych sygnałów ostrzegawczych dedykowanych do informowania ludności, bardzo często popełniamy błąd i niepotrzebnie powstaje spirala strachu, zdenerwowania, paniki. Po to są te spotkania, abyście Państwo mogli do nas przyjść i dziś, 26, taka kampania przy udziale i Państwowej Straży Pożarnej i strażaków ochotników odbywa się nie tylko na terenie miasta Braniewa, powiatu braniewskiego, a jak mówiłem wcześniej, na obszarze dwóch województw, i województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Dużo o tym mówimy w przestrzeni publicznej, dużo o tym piszemy na social mediach, staramy się Państwu o tym mówić. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy jest zabiegany, że każdy ma swoje różne zajęcia, ale w chwili wolnego czasu odsyłam Państwa do lektury. My też będziemy spotykać się w szkołach, my też będziemy prawdopodobnie otwierać taki punkt, abyśmy mogli porozmawiać na terenie naszej jednostki i będziecie mogli Państwo w ciągu dnia, w określonych godzinach podejść, zapytać się, porozmawiać o bezpieczeństwie, nie tylko bezpieczeństwie związanym z zagrożeniem z powietrza, z sygnałami alarmowymi poprzez dźwięk syren, ale również i bezpieczeństwie związanym z sezonem grzewczym, który już się rozpoczął i już ma miejsce na terenie nie tylko naszego miasta, ale na terenie całego kraju, bo różne kampanie, w których Państwowa Straż Pożarna uczestniczy, to przede wszystkim namawianie do zdrowej edukacji, namawianie do tej zdrowej profilaktyki, świadomego bezpieczeństwa nas, mieszkańców, po to, abyśmy unikali zagrożeń. Nie mówimy tylko i wyłącznie o zagrożeniach stricte militarnych, my mówimy o każdym zagrożeniu, a tym najbardziej popularnym to te zagrożenia, które nas dotknęły, chociażby nas jako mieszkańców tego miasta i powiatu, dwukrotnie te anomalia pogodowe, to też, drodzy Państwo, stanowi poważne zagrożenie. Silny wiatr, gwałtowne opady deszczu, to jest kolejna możliwość, że powinniśmy wiedzieć, jak się zachować, jak się schronić, gdzie stanąć autem, w którym miejscu powinniśmy znaleźć się w domostwie. O tym wszystkim chcemy z Państwem rozmawiać, tylko i wyłącznie na zasadzie przyjaznej rozmowy, abyśmy mogli wspólnie podyskutować, bo rozmowa to najlepsza formuła wypracowania wspólnych wniosków, odpowiedzi na wiele pytań, które nas nurtują, na które nie znamy odpowiedzi, a Państwo macie prawo na niektóre pytania nie znać odpowiedzi, stąd też nasza formacja, a więc Państwowa Straż Pożarna, jako jedna z wielu formacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czynnie edukuje, namawia i informuje o bezpiecznych postawach, o bezpiecznych zachowaniach, tak aby eliminować wspomnianą przeze mnie wcześniej panikę, niezrozumienie i strach przed zagrożeniami.
1: Bezpieczna postawa to jest podstawa właśnie w sytuacjach kryzysowych, bo wy, biorąc udział w różnego rodzaju wypadkach czy sytuacjach kryzysowych, macie do czynienia z tak zwaną paniką wśród osób postronnych, prawda?
13: My tą panikę widzimy i szerokie zainteresowanie służbami, czy to strażakami ogólnie, czy policją, czy zespołami ratownictwa medycznego, wtedy, kiedy kilka takich pojazdów przemieści się w określonym czasie, a najlepiej jak jadą w bardzo bliskiej odległości od siebie, mam to na myśli odległość paru metrów czasu, to już stanowi domniemanie wielu osób, mieszkańców, że coś złego się dzieje, że jest tragedia i najlepiej, żebyśmy już o tym wiedzieli. Pełnimy, drodzy Państwo, dyżur całodobowo, pełnimy, mówię tu w liczbie mnogiej, bo i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze policji, załogi zespołów ratownictwa medycznego, te pojazdy jeżdżą do różnych zdarzeń, te służby obsługują różnej kategorii zdarzenia i niejednokrotnie musimy się przemieszczać z wykorzystaniem sygnałów świetnych i dźwiękowych, ale to nie powód, żeby się denerwować, to nie powód, żeby nakręcać spiralę zadumy, zastanowienia i paniki, a to jest namacalny dowód, że służby reagują wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc dla drugiego, najczęściej człowieka, patrz, obywatela.
1: Zatem korzystajmy z wiedzy, korzystajmy z doświadczenia i przede wszystkim słuchajmy ratowników na miejscu zdarzeń.
13: To po pierwsze, a po drugie zachęcam do tego, aby pojawić się, aby spotkać się na tych specjalnych treningach reagowania, bez względu na to, jakie macie Państwo do tego stosunek. Przyjdźcie, porozmawiajcie i doświadczcie tej rozmowy, bo zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest nam jako mieszkańcom krytykować, negować wszystko, a te programy, a te kampanie społeczne, z którymi którymi wychodzimy naprzeciw państwa, aby właśnie uświadamiać, aby docierać z informacją, niekoniecznie spotykają się z najlepszym odbiorem. Mam tu na myśli odbiorem ilościowym i zainteresowaniem ze strony mieszkańców. To też świadczy o tym, że nie chcemy się edukować, nie chcemy tej wiedzy zdobywać, a później niestety, drodzy państwo, narzekamy. Dajcie się namówić, serdecznie państwa zapraszamy. Włączajcie się, drodzy państwo, w te różne kampanie. Bądźcie dobrymi przekaźnikami tych informacji. Interesujcie się swoimi znajomymi, swoimi sąsiadami, bo od naszej postawy, od naszego podejścia wobec drugiego obywatela zależy bezpieczeństwo całego ogółu mieszkańców naszego kraju. Bądźmy świadomi, nie bądźmy obojętni na zagrożenia, obserwujmy zachowania ludzi, a jeżeli czujecie się państwo zagrożeni, czujecie się państwo, że może dojść do nieszczęścia, niebezpieczeństwa, numer 112 całodobowo służy państwa pomocy. Dobrego dnia.
1: Starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Straż pożarna, jak słyszeliście, zawsze gotowa do pomocy i tu także można szukać informacji potrzebnych o bezpieczeństwie. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i edukujmy się, szkolmy, spotykajmy, rozmawiajmy. Dobrego dnia.
2: SK Braniewo.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.